0: mieć czuję już. Nie schodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pobląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

Dva.

Suszę włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie, śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas na wesołe piosenki i mała. Się nie ma czego bać, otwieramy dach, gdy z nieba lecą łezki na nas. 27 lat, jeszcze będzie czas na wesołe piosenki i mała. Niby tyle mam, ale czegoś brak.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
0: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
0: To ja też chcę. 24,39.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
3: Dzień dobry, cześć, witajcie. Mamy czwartek, czyli do weekendu już coraz bliżej. A pogodowo dzisiaj październik zafunduje nam trochę chmur, trochę słońca. Do tego możliwy jest niewielki przelotny deszcz. Poranek zapowiada się chłodno z temperaturą w okolicach 5 stopni, więc cieplejsza kurtka na pewno się przyda. W ciągu dnia zrobi się nieco przyjemniej. Termometry pokażą 11-12 stopni, czyli podobnie jak było wczoraj i podobnie jak będzie w najbliższych dniach.
4: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. 2 miesiące aresztu dla podejrzanego o przygotowanie zamachu na premiera i szefa MON-u. Wcześniej 66-letni Krzysztof N. usłyszał 9 zarzutów. Prokuratura oskarżyła go m.in. o planowanie siłowego obalenia władzy państwowej. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Przypomnę, policja otrzymała informację o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza w niedzielę. Wieczorem w tej sprawie zatrzymano 66-letniego mieszkańca Dolnego Śląska. Przywracamy praworządność, podkreśla premier. Politycy PiSu mówią o zamachu stanu. To po ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału. Odbyło się to w Sejmie w obecności notariusza, a nie prezydenta. Wydarzenia te śledził nasz reporter Michał Rawa.
5: Maciej Berek z Sejmu udał się do kancelarii prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania.
6: Złożyłem ślubowanie w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania.
5: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania.
7: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki. Jeżeli pan prezydent nie będzie wypełniał swoich obowiązków, będziemy w sposób miły, ale stanowczy mu pomagali.
5: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału.
8: Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.
5: Z kolei prezes PiSu Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
4: Znowu byli najlepsi w kraju. Uczniowie z zespołu szkół nr 2 w Nowym Sączu zdobyli mistrzostwo w ogólnopolskim przeglądzie musztry klas mundurowych. Swoich rywali zostawili daleko w tyle.
9: Czuję na pewno dumę z mojej drużyny, że sobie poradziła z tymi różnymi wyzwaniami.
10: Najtrudniejsze było to, żeby zgrać to wszystko razem.
11: Jest to super na pewno uczucie być najlepszy w Polsce.
4: W zawodach wzięło udział 15 drużyn.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
0: SK2 Sport.
4: Niesamowity powrót Realu Madryt. W drugiej kolejce Ligi Mistrzów Królewscy wygrali 4-3 z Romą. W innych wczorajszych meczach PSG pokonało Manchester City 4-2, a Aston Villa aż 6-0 rozbiła Fenerbahce. Niespodziankę sprawili piłkarze Bodo Klimt, którzy 1-0 wygrali z Borussią. Piłkarze ręczni Industrii Kielce przegrali na wyjeździe z Magdeburgiem 27-30. To w meczu czwartej kolejki Ligi Mistrzów niemiecka drużyna odniosła czwarte zwycięstwo w tych rozgrywkach, a drużyna z Kielc zanotowała drugą porażkę.
2: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
12: Ty wiesz, że już połóweczkę mamy za sobą? Jedną?
13: Połóweczkę czego?
12: Szósta, dwie i już połóweczka za sobą.
13: Ale czego?
12: No, miesiąca.
13: A, no tak.
12: No, tak.
13: No, dlatego 15 pytam,
12: dzisiaj już.
13: Dlatego pytam czego. Słuchajcie, na oparach w czwartek zawsze jedziemy, ale pamiętajmy, że to są takie preludium do tego, co będzie się działo przed burzą. Jutro nowy zastrzyk energii, tylko zobaczymy w kalendarzu, że jest piątek i od razu jakoś tak serduszko się
12: kolega
13: cieszy.
12: Kolega Wajda chciał powiedzieć, że dzisiaj będzie na bogato, bo opary też kosztują.

0: ale już cię ochrzaniają w SMS-ach.
1: Nie, ja się z tym nie zgadzam absolutnie z informacją, które dostaję. Dostaliśmy SMS na 7268268826. Dzień dobry prowadzącym, panowie, żaden półmetek nie minął. Październik ma 31 dni, do końca miesiąca mamy 17 dni, łącznie z dzisiejszym. Pozdrawiam.
0: Widzisz?
1: Również pozdrawiam.
0: Ja byłem zaspany, zaufałem ci, a zapomniałem, że ty miałeś zawsze dwóje z matmy.
1: Ale to... Ja to dobrze wszystko obliczyłem, bo tak, dzisiejszego dnia już nie liczę, bo się zaczął, więc po co go liczyć, prawda? To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że nawet gdybyśmy dzisiejszego dnia nie policzyli, to jednak 30 zawsze wypłata wpływa.
0: No niekoniecznie.
1: No niekoniecznie,
0: niekoniecznie.
1: Ale
0: przeważnie. Niekoniecznie.
1: No, ojejku, jesteśmy w połowie, no jakby nie patrzeć, patrzę teraz na kalendarz, jak w mordę strzelił połowa
0: dobra,
1: kalendarza.
0: Dobra, to jak weźmiemy czwartek, piątek i sobotę jako trójdzionek,
1: tak
0: to nazwijmy, to te trzy dni są połową miesiąca.
1: Możemy dojść do konsensusu? Poza tym, przepraszam bardzo, ale 31 października wypada w tym roku w sobotę.
0: No, a sobotę?
1: Kto liczy w sobotę?
0: Aha.
1: Przecież sobota to już jest wolne, no, w zasadzie.
0: To jakbyśmy nie policzylibyśmy wszystkich poniedziałków, bo poniedziałki to dramat w ogóle do pracy chodzić, prawda?
1: No i w zasadzie wtorki również, bo na co komu wtorek, prawda? No to w zasadzie jesteśmy już pod koniec miesiąca.
0: Tak, to prawda.
1: No, okej, dobra.
0: To do takiego wniosku.
1: No to rzeczywiście pomyliłem się, jesteśmy dalej niż bliżej.
0: Dobrze, ale słuchajcie, rzeczywiście do tej połowy miesiąca się zbliżamy. Chcielibyśmy dzisiaj o połówce porozmawiać.
1: Tak, bo połówki są fajne.
0: Połówki są fajne, zawsze jak już jest druga połówka, to już gdzieś myślisz sobie, o, już bliżej niż dalej.
1: Jak macie pomarańcze, to jak zjecie jedną połówkę, to zawsze macie ochotę na drugą,
0: no, a,
1: bo jest słodkie.
0: A, pomarańcze to mandarynkę bardziej.
1: Mandarynki też, chociaż no. Bezpestkowe, ale to bezpestkowe to wiadomo, że GMO, no to też jest. No,
0: czasami jest tak, że na jednej połówce się nigdy nie kończy, musi być druga.
1: Tak, no. Tak, oczywiście, że tak.
0: No.
1: Jak macie, jak są dwie pary na przykład, to połówka dwóch par to jest jedna para, to też jest już logiczne, nie?
0: No na przykład. No, tak.
1: Nie wiem dlaczego to jest logiczne, ale jest. To o połówkach porozmawiajmy. Co w połowie jest lepsze niż w całości?
0: O, proszę bardzo.
1: 7268268826 albo Messenger. Szybciutko, szybciutko.
0: Nie szybciutko, bo widzę, że tutaj się wszystko zepsuło i nie da się włączyć, proszę ciebie.
1: Telefonów.
0: Telefonów.
1: Ale to posłuchajcie, to nie ma sprawy, macie jeszcze Messengera. Idźmy dzisiaj półśrodkami. Macie Messengera, można pisać, można się nagrywać, a jak się nie dodzwonicie do nas, to się dodzwonicie do naszej supersekretarki.
0: Już się dodzwonicie do nas. Już
1: albo się nie dodzwonicie. No dobra,
0: działać. Próbujcie,
1: zobaczymy. Jak się uda, to się uda. SK2.
0: A jak się nie uda, to będzie połowa sukcesu.
1: Co lepszego jest w połowie, dajcie znać.

0: To akurat jest jakby, że miała być jedna całość złożona z dwóch połówek, ale się rozbiło i dwie osobne połówki poszły sobie.
1: No i szukają swoich połówek nowych.
0: Miał być ślub, nie ma ślubu. O tym Monika Wrotka w ST2. 17, prawie 18 minut po 6. Łukasz już z nami. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie, dzień dobry, pozdrawiam wszystkich.
1: Łukasz, który jest mistrzem połówek, można powiedzieć.
0: Mistrzem połówki.
1: Jednej połówki.
0: Na całość się nie zdecydował,
1: zdecydował się na całość, ale do połowy tylko mu się udało.
0: Nie,
1: Łukasz, wyjaśnij to.
0: Bo ty się nie znasz, ja ci wytłumaczę, że to jest tak, całość to jest całość, nie?
1: Tak.
0: Tak, ale połówka,
1: tak,
0: to w pewnym sensie też jest całość, tylko to jest co innego niż tamta całość.
1: Dobra, Łukasz, powiedz, o co chodzi z twoimi połówkami, które połówki są lepsze niż całość?
2: Lepsze połówki są przebiegnięcie półmaratonu, bo półmaratonów przebiegłem 4 w swoim życiu. Najlepszy zrobiłem tam w czasie 2 godziny 4 minutki.
0: Proszę bardzo.
2: Chciałem kiedyś przebiec maraton 42 km, no ale to jest naprawdę wyzwanie i po 33 km po prostu zszedłem, bo no po prostu nie mogłem dać więcej rady.
0: Więc?
2: Uważam, że połówka półmaratonu jest dużo lepsza niż cały.
1: Łukasz, który nam zszedł, ale jest już zmartwychwstały, dziękujemy. Łukaszu, że jesteś z nami, ja bym chciał jeszcze się dopytać, jak to jest z wami, biegaczami? Czy ci, którzy biegną półmaraton, to są przez tych, którzy biegną cały maraton, uważani za tych mniej lepszych?
0: Nie.
1: No chciałem się dopytać Łukasza, no. Łukasz.
2: Nie. Dla mnie przebiegnięcie półmaratonu to i tak jest bardzo dużo, bo jak ktoś mówi, ej, przebiegłem dyszkę, no dyszkę to się fajnie robi. Już półmaraton 21
0: brzmi
2: jest
0: dumnie.
2: Co robić.
0: Brzmi
2: a
0: dumnie.
2: Maraton naprawdę trzeba. Szacun dla maratończyków.
0: No, ale Łukasz, to z tego co słyszę, życiówkę na dystans to masz 33 km, tak?
2: Tak, 33 km.
0: Ładnie, 7 ci tylko zostało i byś cały maraton przebiegł.
2: No nie, no jak 7? 9.
0: 9? Jak 9?
2: No 42
0: jest maraton, a ja mi się...
2: Tak.
0: A ja myślałem, że 40.
1: Mój kolega matematyk.
0: Dobra, 2 km w te czy we w te.
1: No, to weź przebiegnij te 2 km no, w te czy we w te.
0: Na elektrycznej hulajnodze.
1: No, tak. Łukasz, do ciebie
0: Łukasz, nie,
1: w
0: szacun
1: razie...
0: dla ciebie. Tak, szacun,
1: lecą
0: szacun.
1: Do ciebie prezenty.
2: Dziękuję.
0: Jakby sam zrobiłeś jedną połówkę, przy drugiej jakby połówce już tam, no, powiedzmy się nie dało, ale to i tak jest szacun.
1: Tak, i Łukasz, pamiętaj, że ten pierwszy, który przebiegł maraton, to naprawdę zszedł, nie? To trzeba uważać,
0: tak? To jest w mitologii napisane.
1: No tak, jest w mitologii napisane. No uważajcie, z tymi maratonami.
0: Czyli po jednej połówce, nie, dwie połówki
1: dwie połówki
0: dla maratończyka takiego z mitologii greckiej, to już za dużo.

0: To jesień na całego, to elektryczne gitary, człowiek z liściem na głowie, tu SK2, 26 minut po 6.
1: Ale się dzieje pod tym trybunałem, panie.
0: No, jakieś protesty.
1: Ja tutaj tłumaczyłem doktorowi, profesorowi Wajdzie, o co tutaj chodzi w tym wszystkim. No bo chodzi tak, że jedni wybrali Berka do trybunału, drudzy się nie chcą na to zgodzić, bo twierdzą, że on nie może być, bo nie ma udokumentowanej tej pracy swojej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę nikt już nie wie, o co w tym wszystkim chodzi.
0: No, jedno, co mi się nasuwa, to że to wiecznie się ci politycy przeganiają z jednej strony na drugą i rzeczywiście to wygląda jak gra w Berka.
2: SK2. 100% polskich hitów.

0: i ty z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda Jayku. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Kartę za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
10: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl.
11: I po reklamie.
12: Październikowe poranki mamy chłodne, a do tego dzień zaczyna się coraz później. Jeżeli więc wychodzicie właśnie do pracy albo szkoły, pamiętajcie nie tylko o cieplejszej kurtce, ale też o odblaskach, mówi Paweł Grześ z podkarpackiej drogówki.
13: One nie są ciężkie, jeżeli chodzi o wagę, ale poprawiają bezpieczeństwo, ratują życie.
12: Dlatego warto je nosić. A jeżeli chodzi o pogodę, dzisiaj w Stołowej Woli w regionie rano średnio 5 stopni, później maksymalnie 12, chmury, trochę słońca i możliwe przelotne opady.
14: Jest 6.30 z SK2. Anna Łobocka. Pożar na pokładzie statku handlowego na Morzu Czarnym to na rumuńskich wodach terytorialnych. Na razie nie wiadomo, czy to skutek uderzenia drona. Tylko w tym miesiącu na Morzu Czarnym u wybrzeży NATO uszkodzonych zostało 5 statków handlowych. Zginęło lub zaginęło 23 marynarzy. Kanadyjski rząd wstrzymał zakup amerykańskich helikopterów Black Hawk. Stało się to tuż przed rozpoczęciem negocjacji handlowych z USA. Decyzja jest związana z napięciami w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, zarówno handlowymi, jak i politycznymi. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna w dół, diesel w górę. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 7 zł i 1 grosz, a za diesla 8 zł i 5 groszy.
15: Polskich hitów.
16: SK2. 28,5 minuty do godziny 7:00.

0: Nie zawiedźcie mnie wszyscy, wstańcie do roboty, nie spóźnijcie się. Ludzie kochani, 6:37,
1: bo nam nie zapłacą, no.
0: No właśnie, we wraniu SK2 to pora na newsy sprzed lat. Tego dnia się pojawiły gdzieś w prasie, w mediach. Jak był już internet, to w internecie czasami. Ale nie tego roku. Dziś 2026 mamy, a przenosimy się do 2007 roku pańskiego.
1: I panieńskiego też, no. Pański, panieński. Dobrze, ulecimy. 3-metrowy wąż boa wpełzł do podstacji transformatorowej w południowo-zachodniej Kolumbii, powodując zwarcie i w rezultacie odcinając dostawy prądu do setek tysięcy domostw. Tak pisał argentyński dziennik La Nación 15 października 2007 roku. Zobacz, jak ja po argentyńsku ładnie mówię.
0: No jak przeczytałeś, ładnie przetłumaczyłeś simultanicznie państwu. Super. Ja coś czuję, że ta informacja z 2007 roku, to był jakiś przełom wtedy dla ludzkości, dla Polaków.
1: Dla nas?
0: Tak. Właśnie od tego momentu w trosce o nasze instalacje elektryczne we wszystkich polskich domach i mieszkaniach zaprzestano montowania boazerii.

0: 6.48.
1: Jest reklamacja, do ciebie.
0: Na mnie?
1: Tak, na ciebie jest reklamacja. Proszę bardzo, SMS przyszedł na 72682686. Połówka jest, jest lepsza niż dwie połówki, bo dwie połówki to już jest litr. Nie wiem, o co chodziło, może o mleko chodziło. No dobra, ale jeden z prowadzących chyba jest już po 0,2, bo ma rozbieżności w odległościach maratonu. Pozdrawiam. To do ciebie była, tak, bo ty nie wiedziałeś, ile maraton.
0: Nie, że nie wiedziałem, tylko się pomyliłem o 2 kilometry, bo zawsze miałem w głowie, że to 40. Zapomniałem, że to 42. O 2 kilometry, jeju.
1: No tam 42 i coś
0: o
1: tam
0: 0,2
1: jeszcze.
0: Rzeczywiście się pomyliłem. Kilometra. Nie, źle teraz mówię. O 2 kilometry.
1: Zostawmy maraton. To... Nie jesteśmy dobrzy w bieganiu, powiedzmy to sobie szczerze.
0: I 0,2 też w ogóle nie było.
1: Absolutnie.
0: Żadnego.
1: Nie.
0: Chyba, że chodzi o 0,2 kilometra przebiegnięte od windy do studia.
1: To przebiegnięte, przeczłapane. Mamy drugi SMS dla połowy kraju, a to jest filozoficzne. Dla połowy kraju lepszy jest półtusk niż...
0: Niż trzy kropeczki,
1: no właśnie.
0: Wiadomo. I teraz niż ten, niż Wąchoc na przykład, tak?
1: Na przykład.
0: No, bo chodzi o Wąchoc oczywiście. Są też telefony na 726-826-826, co jest lepsze w połowie niż w całości. Słuchamy.
2: No lepsza jest połowa bólu zęba niż cały ból zęba.
0: O, i lepsze...
1: Jest to racja.
0: Jest to racja. Lepsze pieniążki też przyjmie twój dentysta za leczenie połowy zęba niż za wyrwanie całego zęba. SK2. Ach, te kanałowe.
1: 7268268226. Co jest lepsze w połowie?

0: są jakieś statki na niebie? Jakbym powiedział, że są, to jest ściema, czy nie?
1: Jeżeli na przykład byśmy byli podczas inwazji kosmitów, to można by było powiedzieć, że no, statki kosmiczne są.
0: Ale są statki powietrzne po prostu. Na przykład te takie, wiesz...
1: No ale to już te,
0: ten balon taki...
1: Meteorologiczne, tak?
0: Nie, ten taki balon, no taki...
1: Uważasz, że to jest można pod
0: kategorię...
1: Pod kategorię statków powietrznych.
0: Sterowiec to statek
1: powietrzny. No dobra, czyli nie ściemniałeś w tym momencie, a my tutaj, wiecie co, będziemy ze ściemami walczyli, znaczy będziemy wykrywali za chwilę ściemy. Po godzinie 7 ściemnia się w Radiu SK2, czyli waszym zadaniem będzie odgadnąć, który z nas nie mówi prawdy.
0: Dokładnie. Stuwa do zgarnięcia, od teraz można się zgłaszać 726 826 826.
1: Albo Messenger. SK2.

0: emocja.
1: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
2: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie.
2: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Fonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Fonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
14: Mówią, że fortuna kołem się toczy, a z nową zdrapką wręcz wiruje.
15: O, ktoś tu drapnął wygraną.
14: Tak, i teraz wiruje ze szczęścia.
15: O.
16: Wiruj ze szczęścia i ty. Nowa zdrapka wirująca fortuna już w punktach Lotto. Do wygrania nawet 507 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jakie to jest dobre.
19: O, co chrupiesz?
18: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
19: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
18: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
20: I po reklamie.
21: Mamy czwartkowy poranek, chłodny na termometrach w Stalowej Woli i w regionie. Mamy średnio 5-6 stopni. Później zrobi się nieco cieplej. Temperatura powędruje tak w okolice 11-12 kreski. No, mamy w końcu jesień. Musimy się przyzwyczaić do takich temperatur. Musimy też powyciągać cieplejsze kurtki czy płaszcze. Zobaczmy jeszcze jak aura. I dzisiaj chmury, chwilami przejaśnienia, ale do tego też możliwe przelotne opady deszczu, ale to nic większego i nie wszędzie.
22: Jest 7 newsy SK2, Anna Łobocka. Rząd mówi o przywracaniu praworządności, PiS o zamachu stanu. Polityczna burza po wydarzeniach w Trybunale Konstytucyjnym i Sejmie. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego przy Wiejskiej, bo nie doczekał się zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego. Szczegóły Michał Skolimowski.
23: I zdaniem premiera wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Donald Tusk zapowiedział też, że jego rząd będzie przywracał ład prawny i konstytucyjny dostępnymi państwu metodami. Padły też gorzkie słowa pod adresem prezydenta.
24: Odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Zawiesza sam siebie, abdykuje.
23: Z kolei działania rządzących krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówi o siłowym ataku na Trybunał Konstytucyjny.
25: To jest element czegoś, co można uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
23: Maciej Berek zaznaczał, że po uroczystości w Sejmie złożył ślubowanie na piśmie z notarialnie poświadczonym podpisem w biurach Kancelarii Prezydenta.
22: To był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie kilka tygodni temu. We wtorek morze wyrzuciło go na plażę w Karwi.
26: Po pierwsze, ten dron został zniszczony przez polskie systemy, które były testowane na poligonie Uste. Poligon się znajduje nad morzem. Obejmuje teren Bałtyku. No i to jest przykład nie, że został zgubiony, tylko że został dobrze zestrzelony.
22: Mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na szczątki drona obsypane piachem natknął się przypadkowy spacerowicz, który po powiadomił służby. Highline Warsaw walczy o tytuł najlepszego produktu turystycznego. To najwyżej położony punkt widokowy w Unii Europejskiej. Atrakcje wyróżniają niezwykłe widoki na Warszawę i okolice, mówi Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
0: Raz na 24 godziny można zagłosować na stronie polska.travel i tam właśnie przejść do głosowania, odnaleźć Highline Warsaw i zagłosować. To naprawdę trwa parę sekund.
22: A głosowanie trwa do 19 października.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: SK2 Sport.
22: Polskie kluby zagrają dziś w drugiej kolejce Ligi Europy. Trudne zadanie przed piłkarzami Lecha Poznań, którzy zmierzą się z Bayerem Leverkusen. Początek meczu o 18.45. Z kolei o 21.00 Jagiellonia zagra z Araratem Erywań. Vinicius Junior został zawieszony na 4 spotkania po tym, jak w meczu z Villarrealem pociągnął rywala za włosy. To oznacza, że nie pomoże królewskim w spotkaniu z Barceloną. El Clasico zaplanowano na 25 października.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
3: 3 minuty prawie po 7:00.
4: My dzisiaj o tych połówkach sobie rozmawiamy, bo to bardzo wdzięczny temat.
3: Nie chcesz odchodzić od tego tematu.
4: Nie, absolutnie, absolutnie.
3: Dalej chcesz zostać w połówce.
4: Bo mam, wiecie co, tak, no tak, tak, bo mam takie filozoficzne przekonanie, że wiem, o co chodzi z tymi połówkami. No. Bo tak, ludzie dzielą się na przykład na tych, którzy całe życie szukają swojej drugiej połówki, no i na tych, którzy od razu biorą dwie.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
3: Ale to wiesz, że w tym kraju to chyba jeszcze niemożliwe, że jeszcze zabronione. To w innych krajach.
4: Nie, zabronione nie? Po 22.
3: Nie wszędzie też.
4: A w ogóle o czym rozmawiamy?
3: No o żonach.
4: Nie, a o żonach, nie, nie, nie. To też od 22 wzwyż.
3: A to też od 22.
4: Bo wcześniej dzieci nie śpią.
3: No dobrze, dobrze, dobrze. Dzisiaj Jadwiga, Teresa, Bruno, Leonard, Brunon, Roger, Roger, Tekla, Serwer, Filipa, Drogosław i Teodoryk obchodzą imieniny. Dziś 15 dzień października. Dzień dobry raz jeszcze.
4: Dzień dobry.
3: Witamy.
4: Roger Pereira?
3: Nie wiem.
4: Pereira.
3: Ten napastnik.
4: Tak, ten.

0: Tym dyrym dym na gitarce zrobili. Bardzo ładne tym dyrym dym robią w ogóle. I lubimy słuchać ich utworów. Grupa Kuba i Kuba w SC2. U nas 100% polskiej muzy. 11 minut mamy po 7.
1: Powstańcie ci, którzy tęsknią za emeryturą i za tym, żeby już sobie podpoczywać na emeryturze. Ale i żeby... teraz wszyscy by wstali, no, gdyby nie to, no, że podali teraz, ile wynoszą emerytury w Polsce.
0: No i co?
1: No to już mówię. Posłuchajcie, najwyższa emerytura w Polsce... 54 072 zł miesięcznie.
0: Dużo.
1: Sporo.
0: Dużo.
1: Ale, żeby nie było tak pięknie, bo to tylko część dostaje takiej emerytury. Hmm. Na drugim biegunie są ci, którzy dostają najmniejsze emerytury w Polsce.
0: Czyli?
1: Najmniejsza emerytura w Polsce wynosi, uwaga, tam, 2 grosze.
0: Czyli masz z jednej strony ponad 50 koła, a z drugiej strony tylko 2 grosze.
1: Średnia wychodzi całkiem niezła mimo wszystko, tak? No i... Ale teraz wyobraźcie sobie takiego człowieka, który ma emeryturę 2 grosze. Idzie do ZUS-u, do okienka, po swoją emeryturę.
0: I jeszcze pani z okienka bezczelnie się pyta, czy może być winna grosika. SK.

0: 17 minut mamy po siódmej, pora by tu było coś troszeczkę, skoro się jaśniej zrobiło na dworze,
1: ściemnić, no.
0: Trzeba ściemnić.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
0: Bo z rana to tak nawet lepiej. Za niedługo to po zmianie czasu to już w ogóle będzie na czasie ten konkurs i ta zabawa, w której do wygrania 100 zł dzisiaj przed tą szansą staje Dominik. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No, Dominik, jesteś dobry z historii albo z chemii?
3: Zobaczymy.
0: Zobaczymy, bo dzisiaj
1: no zobaczymy
0: jakby
1: zaraz.
0: Takie kategorie mamy w naszej zabawie. Jedno zdanie mówi Jarząbek, później jedno zdanie mówię ja, czyli Wajda. A potem będziesz miał 3 sekundy na to, żeby odgadnąć, kto z nas ściemnia. Ściemniać możemy obydwaj, ale ściema może być też po jednej ze stron. Na pewno nie będzie dwóch prawd. Nie ma czegoś takiego, że obydwaj mówimy prawdę. Zawsze ktoś ściemnia. Jak zgadniesz, gdzie jest ściema, czy po stronie Jarząbka, czy po stronie Wajdy, czy dwie ściemy są,
4: tak.
0: No to stuwa będzie twoja.
3: Okej.
1: No to dobrze. Na ciebie. No to uwaga. Jarząbek mówi tak. Według kronik Jana Długosza, Władysław Jagiełło zmarł z powodu powikłań po przeziębieniu, którego nabawił się podczas nocnego słuchania śpiewu słowików w lesie.
0: Wajda mówi tak. Złoto na Ziemi powstało miliardy lat temu w wyniku reakcji chemicznych głęboko pod powierzchnią naszej planety. Kto ściemnia?
3: Pierwsza odpowiedź jest nieprawidłowa.
0: Pierwsza odpowiedź
1: czyli
0: jest nieprawidłowa,
1: czyli
0: że Jarząbek ściemnia.
1: No gdybyś powiedział, druga odpowiedź jest nieprawidłowa, no to wtedy byłoby prawidłowo.
0: Tak.
1: Bo rzeczywiście Jan Długosz pisał o tym, że Władysław Jagiełło w 1434 roku lubił sobie wychodzić nosem do lasu, by posłuchać słowików, no i zmarzł wtedy. No i podczas jednego z takich spacerów zmarzł tak bardzo, że 1 czerwca odszedł z tego, padał łez.
0: A ja ściemniałem, złoto jest pierwiastkiem, więc nie da się go wytworzyć w reakcji chemicznej. Złoto na Ziemi powstało w kosmosie w wyniku eksplozji gwiazd supernowych lub zderzeń gwiazd neutronowych, a na naszą planetę dotarły podczas bombardowań przez meteoryty.
1: Dlatego jest tak cenne.
0: Tak cenne.
1: Złoty zostaje u nas, natomiast tak. Do ciebie Władysław Jagiełło zostanie u was, a u nas, a do ciebie lecą prezenty od Radia SK2.
0: Dominiku, wszystkiego dobrego, dzięki za udział. Zgłaszajcie się jutro, też będziemy ściemniać.
2: Ściemniasz.

0: Cały czas przeglądamy też dla was internet w Radio SK2 o poranku, żebyście byli na bieżąco co i jak, ale są nagłówki, w które nie trzeba się wczytywać, one same w sobie są już śmieszne i o tym teraz. Chciał kupić meble, zamiast tego został właścicielem Stone Age.
1: Coś mi to przypomina. Też kiedyś poszedłem do sklepu po jajka, a wróciłem z telewizorem
0: plazmowym.
2: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Kartę za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
10: Jakie to jest dobre.
11: O, co chrupiesz?
10: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
11: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
10: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
12: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-rzeszów.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Na początek drogowa info z regionu. Kierowcy, przypominamy o utrudnieniach na Krajowej 77 w Rudniku nad Sanem jeszcze przez 2 tygodnie, do 30 października. Na krótkim odcinku tej trasy obowiązuje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Ta drogowa pogodowo w Stalowej Woli w regionie. Na termometrach średnio 5-6 stopni. Później temperatura dobije tak do 11-12, a na niebie chmury, chwilami przejaśnienia, niewykluczony też deszcz.
17: 7.31, News SK2, Anna Łobocka. Agenci CBA weszli do PZPN-u w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej i poprosili o dokumentację dotyczącą umowy z firmą Publicon Sport, podaje Onet. Firma obsługiwała umowy sponsorskie PZPN-u od 2023 roku. Pobierała 150 tysięcy złotych miesięcznego ryczałtu oraz wysokie prowizje. Uwaga, kierowcy na Krajowej 17 na trasie Krasny Staw-Zamość. Samochód dostawczy potrącił pieszą na miejscu wypadku. W miejscowości Tuli Głowy pracują służby, które kierują ruch na objazdy. Władze Nowego Jorku zamierzają zakazać przejażdżki dorożkami konnymi w Central Parku. W 2028 roku zakończy się trwająca 150 lat tradycja. Decyzję przyspieszyła śmierć turysty z Indii, który zginął podczas przejażdżki z rodziną.

0: Takie jazzy w radiu SK2, najlepsze polskie, 100% polskiej muzyki u nas i sprawdzone informacje sprzed lat, bo mamy kącik odkurzający. To jest kącik, w którym
1: wracamy do starych newsów. Tak,
0: ale no. W tym dniu się pojawiły, który mamy dzisiaj, ale w innych latach.
2: Teraz miasto Łódź, uwaga. Nawet 200 tysięcy złotych może zapłacić Łódź, jeśli przegra spór z Warszawą o plagiat. Stolica twierdzi, że łódzcy urzędnicy przepisali stołeczne opracowanie, jak budować sieć ścieżek rowerowych. Wątpliwości co do tego nie ma firma Transego, która przygotowała rowerową konstytucję dla Warszawy, a ratusz domaga się przeprosin i grozi, że sprawę odda do sądu, pisał portal WP.pl 15 października 2009 roku.
0: Mam wrażenie, że ten spór trwa do dziś. Jest taki jeden polityk, jeździ z takim jednym detektywem, to Łódź, to Warszawa i też chodzi o ścieżki.

0: I do mety, i do mety, i do mety. Jeśli chodzi o wyjście z domu, jeśli chodzi o wejście do pracy, no zawsze sobie stawiam jakieś cele, jakieś punkty odniesienia, gdzie już mówimy tak, dotarłem, jestem. 11 minut do 8.
1: Chciałem powiedzieć, że dzisiaj ktoś się dopiero obudził, to jeszcze nie wie, ale dzisiaj Łukasz był pierwszym słuchaczem na antenie i Łukasz jest półmaratończykiem.
0: Tak, próbował raz w życiu przebiec maraton,
1: nie
0: ale
1: udało się,
0: nie udało,
1: udało
0: się. 33 km z tego, co pamiętam. Pozdrawiamy oczywiście Łukasz, jeśli jeszcze nas słuchasz o tej porze.
1: Ale gdyby Łukasz zastosował myk takiej chińskiej influencerki, to może by mu się udało. Pewna Chinka, która nagrywa TikToki, wzięła
0: Abir.
1: Udział.
0: Ta, ona jest znana w sieci jako Abir.
1: Przez 4E.
0: Tak.
1: Abir. Podczas maratonu berlińskiego zastosowała pewien myk. Otóż pani Abir skorzystała z dopingu, czyli wsiadła na co?
0: Pedałów.
1: Tak, rower. Ona przy rowerem przyjechała kawałek maratonu berlińskiego. No i dzięki temu wyrobiła całkiem niezły czas.
0: Najlepsze jest to, że ona była ambasadorką tego biegu.
1: No.
0: I tam musieli się później tłumaczyć, no, że to tak, że ale to musimy się zastanowić, kogo na następnego brać, na ambasadora.
1: Ale, no ale przynajmniej zrobiła swoją życiówkę,
0: nie,
1: jakby
0: no,
1: nie patrzeć.
0: Tak,
1: no.
0: A przez własną ambicję dała się złapać.
1: Gdyby wolniej pedałowała, to pewnie nikt by się nie zorientował, no.

0: Tylko ja, tylko ty.
1: I teraz wyobraź sobie, że w państwach miastach pada pytanie imię. Na J. Zaliczyłbyś Jenny?
0: Jenny, no.
1: Jenny czy Jenny? No. O Jenny, ale zagwozdka, widzisz?
0: O Jenny, ale zagwozdka. No nie, no Jenny, no Jenny. George, John.
1: Tak. No. Dżownica.
0: Nie, to dżownica to jest...
1: Tak czy inaczej, w Państwa Miasta sobie zagramy po godzinie 8. Już teraz w tym momencie można się zgłaszać do zabawy.
0: Dobra. Jakbyście nie mieli na imię, tak jak macie na imię, to jak najbardziej chcielibyście mieć na imię.
1: To wybierzcie sobie po prostu swoje inne imię. 726-826-826 albo Messenger i po 8 gramy. SK2. SK2.

0: Reklama.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
9: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram, a także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
8: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
10: Tato, z czego były pierwsze książki?
11: Z glinianych tabliczek?
10: To jak wtedy zaginali rogi?
12: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
13: Jakie to jest dobre.
14: O, co chrupiesz?
13: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
14: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
13: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
15: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Vitasia. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki filet ze skórą XXL. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
16: Lidl. To się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
19: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
18: O, pieskie życie ma smak!
19: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
20: I po reklamie.
21: Poranny szczyt w Stalowej Woli trwa, a szczególną uwagę warto zwrócić w okolicach szkół. O tej porze sporo dzieci dociera jeszcze na lekcje. Część pieszo, część z rodzicami samochodem. Kierowcy uważajcie, zwłaszcza przy przejściach dla pieszych właśnie w okolicach szkół. Tam noga z gazu. A co w pogodzie? Dziś w Stalowej Woli chłodno, na termometrach średnio 7 stopni, później maksymalnie 12, a na niebie chmury, chwilami przejaśnienia i też niewykluczony deszcz.
22: Minęła ósma, news SK2, Anna Łobocka. Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie, ogłosił prezydent Wołodymyr Zełenski. To efekt problemów z danymi wywiadowczymi od USA i zakłóceniami w działaniu Starlinka, a wszystko w czasie, gdy Rosja masowo uderza w Ukrainę. Tylko tej nocy zginęło 5 osób, a 15 zostało rannych. Ukraiński prezydent mówi, mamy dość, kończymy.
23: That's it. Block is out.
22: Zełenski zaznaczył, że Kijów w przeciwieństwie do Rosji przez 3 dni nie atakował rosyjskich obiektów energetycznych, by spełnić życzenie Waszyngtonu. Prokuratura wkracza do akcji po awanturze przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przy Alei Szucha doszło wczoraj do przepychanek protestujących z policją. Miało to związek ze ślubowaniem na sędziego Macieja Berka. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, co sprawdzą śledczy ze stołecznej prokuratury.
0: Formalnie, jak czytamy, chodzi o zmuszanie przemocą i groźbą funkcjonariuszy do zaniechania czynności służbowych przed Trybunałem Konstytucyjnym przez Roberta Bąkiewicza i inne osoby. Protestujący, środowiska prawicowe i zwolennicy PiSu blokowali wjazd do Trybunału. To spotkało się z reakcją policji i doszło do przepychanek. Tak było przed Trybunałem, ale emocje miały być także w środku, mówił o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany.
0: I ten wątek też ma zbadać prokuratura.
22: Ponad 15 miliardów złotych, tyle pieniędzy w zeszłym roku wydali turyści w Krakowie. To prawie 3 razy więcej w porównaniu z 2016 rokiem, mówi Katarzyna Gądek z Urzędu Miasta.
2: Staramy się modelować ten ruch turystyczny i mam nadzieję, że z każdym rokiem dzieje się to coraz bardziej skutecznie, ponieważ patrzymy się też na tego turystę jakościowego, który przyniesie nam mniej kłopotów, a więcej zysków.
22: W zeszłym roku Kraków odwiedziło blisko 9 milionów turystów, w tym blisko 1 700 000 z zagranicy.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
24: SK2 Sport.
22: Maja Chwalińska powalczy dzisiaj o ćwierćfinał turnieju w Wuhan. Jej przeciwniczką Amerykanka Iwa Jowicz. Właśnie teraz powinien rozpocząć się mecz. A po południu czeka nas spotkanie Igi Świątek, która w 1/8 finału zagra z Ashlyn Kruger. To będzie ich pierwszy mecz w karierze. Rozpocznie się nie wcześniej niż o 13. Lech i Jagiellonia zagrają dziś swoje drugie spotkania w fazie ligowej Ligi Europy o 18:45. Kolejosz podejmie u siebie Bayer Leverkusen. Z kolei o 21:00 czeka nas mecz Jagiellonii z Araratem Erywań.
3: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
25: A, to czemu? A, nie śmiej się. Nie śmiej się. Już bałem się, że zepsułem radio. Działa. 8:04.
26: Posłuchajcie, powiedzmy sobie to szczerze, nie ma na świecie osoby, która nie pukała, prawda? Tylko nie wiem, czy robicie to dobrze.
25: Tak, okazuje się, że jak pukacie do drzwi, wcale nie trzeba podnosić ręki.
26: Tak.
24: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
26: A teraz sobie spójrzcie w te wasze lusterka samochodowe prosto w oczy. Jak pukacie? Ręka do góry zawsze idzie, nie?
25: Ręka do góry, kto nie puka.
26: A od dołu można też pukać.

0: opieką stomatologiczną.
1: Podobno dopiero w Polsce pierwszy raz przeszła profesjonalną higienizację jamy ustnej, a w Wielkiej Brytanii nie ma czegoś takiego. No i stąd te zachwyty ogólnie, że fajnie, że u nas ta opieka stomatologiczna jest na bardzo dobrym poziomie.
0: No niby wszystko fajnie, prawda, ale jest jednak jeden mankament związany z opieką stomatologiczną w Polsce. Mimo wszystko, jak nie macie zbyt wiele w portfelu, to idziecie na NFZ, prawda? No i właśnie ten problem to jest NFZ.
1: Mankament stomatologiczny w Polsce to NFZ. Nawet kiedyś taki powstał wiersz krótki. Już niedługo mej niedoli, już niedługo ja pocierpię.
0: Jesień jest i ząb mnie boli.
1: A dentystę mam na sierpień.
2: SK2.

0: No, ty też mnie pamiętaj, Jarzębek.
1: A jak nie, to wam przypomnimy zaraz.
0: Co nam przypomnimy?
1: Na przykład literkę, jaką wylosujemy.
2: No. Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Pamiętajcie, zdradliwe litery i te mniej zdradliwe, one wszystkie się przydadzą. W naszej zabawie trzeba mieć też wiedzę i tak dalej, i tak dalej. I szczęście. Dzisiaj Sylwia z Moniką zagrają prezent marzeń. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Drogie panie, przypominam zasady. Mamy koło, losujemy literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę, która się wylosuje. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, wygrywa. Jak się Joker wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
5: Tak.
0: Tak, dobrze. Tak. Sylwia dzisiaj dobrze. Zacznie.
1: Sylwia, w prawo czy w lewo?
5: O, w prawo może.
1: No, w prawo, bo jak może, to może. No to może w prawo ci zakręcę. Dobrze.
0: Już się kręci, już się nad zatrzymało. Litera I. I z kropeczką.
1: I z kropeczką.
0: Litera I.
1: Kropka nad I, można
0: dobra.
1: Powiedzieć.
0: 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
5: Irlandia.
1: Miasto.
5: Inowrocław.
1: Znana postać.
5: Iga Świątek.
1: Roślina.
5: Jezu, roślina. Irys.
1: Kolor.
5: Kolor. Jezu, jest jakiś kolor?
0: Indygo na przykład.
1: A tu nie jest. A to nie jest ptak właśnie?
0: Indygo.
5: Matko.
0: Indygo to kolor chyba.
1: Indygo to nie jest taki. To nie to?
0: Indyczy kolor? Jaki to jest, jak indyk jest różnobarwny?
1: Indygo.
5: Dobrze, jakiś kolor na im.
0: Ja bym się. No indigo to jest kolor, indygo. Tak się chyba mówi. Indygo, indigo, jakoś tak.
5: Aha.
0: Jest czy nie?
5: To trudne było, trudne.
0: Dobra, ale ja bardziej bym się nad państwem zastanowił w ogóle.
1: Nie, ja się nie zastanawiam absolutnie. Jako fan Irlandii i wielki miłośnik tego kraju, chociaż nigdy w życiu nie byłem, Irlandia to jest kraj. To jest państwo wyspiarskie, to jest ta po lewej stronie.
0: Ta po lewej, nie ta,
1: ta po
0: północna.
1: Prawej, ta po północna. No,
0: zawsze
1: to musi
0: mi się
1: być tak,
0: myli,
1: no.
0: Zawsze mi się myli.
1: Tak.
0: Dobra, cztery. Sylwia, cztery punkty masz. To dobra. I tak, na ocena dobra zostanie jeszcze, bo różnie może się okazać. Monika, cztery punkty do przebicia, będzie równe cztery, będzie dogrywka, będzie mniej niż cztery, wygrywa Sylwia. Wszystko jasne?
5: Tak.
0: No to w prawo, w lewo?
5: A w lewo poproszę.
0: A proszę bardzo.
1: A bo Sylwia koloru nie powiedziała.
0: Nie, powiedziała. Nie.
1: Bo ja teraz patrzę na indygo właśnie.
0: No. Dobra. Litera H. Litera H jak ha.
1: Jak taka drabina bez szczebelków.
0: Trochę
1: większych,
0: tak. No. Litera H, 20 sekund. Moniko, uwaga państwo.
5: Holandia.
0: Miasto.
5: Hamburg.
0: Tytuł filmu.

0: Ach. No, Hubal.
1: Nie padło. Herkules.
2: Harry Potter.
1: Herkules. Trochę tego by mogło być. No tu na tytule.
0: Ej, ja bym Monice zaliczył tę odpowiedź awansem.
1: A jak nie, przecież nie było odpowiedzi.
0: Ale powiedziała Harry Potter.
1: No ale
0: co
1: to
0: prawda,
1: po czasie.
0: Długo po czasie, ale
1: po czasie. Dobra. Dwa, Monika, tak. dwa masz.
0: Jak dla mnie masz trzy.
1: No dobra, nawet jakbyś miała trzy i była druga w kulach, to by nic nie dało. Moja Sylwia miała cztery, więc Sylwia zgarnia prezent marzeń.
3: Nie, no ale fajnie.
1: No fajnie, no ja fajnie, wiem, że fajnie.
3: Fajnie! Aż Manuszek ręczami rusza, tak?
0: O, a, no to wiem, masz podopiecznego.
1: I jeszcze z Manuszkiem tak. Na ręku się udało, tak?
3: Ja już miałam Monice wypowiedzieć Harry'ego Pottera, ale przebierałam pampersa i...
1: Odpowiedziałam i zaczęłam przebijać pampersa. Dobrze, pięknie. Tak. Prezent marzeń, Sylwia, leci do ciebie, do Moniki. Ja nagrody pocieszenia. Monika też ma pięknie. Ściskamy czule, pozdrawiamy kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
4: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: Niby, że na drugie nie masz szans,
1: ale... Nie, absolutnie masz szansę na drugie.
0: Masz?
1: Masz
0: nawet
1: szansę
0: na zupę
1: drugie.
0: Masz szansę.
1: Na zupę i na drugie i na wszystko macie szansę. Pamiętajcie, że jutro kolejna osoba jedzie z nami na Stadion Narodowy na najlepszy polski obiad, ale żeby się tam znaleźć, to najpierw trzeba wejść na sk2.pl.
0: Tak, zakładka wygraj, tam mamy taki plebiscyt, gdzie do zagłosowania jest na zupę, 10 propozycji jest, do zagłosowania jest na drugie danie, też jest 10 propozycji. No ja czuję, że coś wygrywa póki co Schabowy, ale można zagłosować na coś innego. Wygrywa pewnie też Rosół, ale można zagłosować na coś innego.
1: Czujesz, bo osoby odpowiedzialne za Schabowe właśnie je przypaliły, no to można czuć, prawda?
0: Na przykład.
1: No, bo te trenują przed tym obiadem, bo to nie może być tak, że wam podamy jakiegoś, wiecie, jakiegoś...
0: Ale może wygra Mielony, albo wygrają Gołąbki, czy co tam jeszcze jest.
1: Też jest taka możliwość.
0: Wiemy jedno, że te osoby, które zaprosimy na Stadion Narodowy do Loży VIP 7 listopada skonsumują ten najbardziej polski obiad, który ten plebiscyt wygra.
1: A żeby się dobrze w nastrój wprawić, to jeszcze dostaną od nas 500 i noclek w hotelu, tak więc sk2.pl, zgłaszacie się, jutro kolejna osoba leci z nami na Narodowy.
2: SK2

0: Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpa Me, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
5: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
7: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
8: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
9: Jakie to jest dobre.
10: O, co chrupiesz?
9: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
10: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
9: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
11: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź szeroki wybór modeli Volkswagena. Teraz dostępne w wyjątkowej ofercie z korzyścią do 43 640 zł. Zapraszamy do salonów.
12: Sprawdź u dilera Autorut. Stalowa Wola, ulica Komisji Edukacji Narodowej 49.
13: Volkswagen.
14: To będzie ostatnia reklama.
13: Dlaczego masz tyle okularów?
15: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
13: A nie możesz mieć jednych?
15: To tak można?
13: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
15: Pewnie kosztują fortunę.
13: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
15: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Stalowa Wola. Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
16: I po reklamie.
17: Czas na kolejne pogodowe informacje. W prognozach dla Stalowej Woli regionu na dziś mamy temperaturę, która dobije tak do 11-12 stopni, czyli podobnie jak to było wczoraj i podobnie jak będzie też w kolejnych dniach. Tutaj temperatura nam nie poszaleje za bardzo. Zobaczmy jeszcze, co na niebie. Dzisiaj chmury, chwilami przejaśnienia. Co więcej, niewykluczony też przelotny deszcz i taka zmienna aura będzie z nami przez kilka najbliższych dni.
18: 8.30 News SK2 Anna Łobocka. Tragiczny wypadek w Białymstoku. Rano na przejściu dla pieszych samochód osobowy potrącił dwie starsze kobiety. Według wstępnych ustaleń kierująca była trzeźwa. Akcja służb na Mazowszu. W magazynach koło Piaseczna znaleziono nielegalne e-papierosy, płyn do palenia oraz podrabiane zegarki. Wszystko warte prawie 16 milionów złotych. Zatrzymano dwóch mężczyzn, obywatela Polski i Wietnamu. Obaj usłyszeli już zarzuty. Diesel z Rosji może trafić na rynek amerykański przed wyborami 3 listopada. Cena benzyny i oleju napędowego używanego m.in. przez rolników i w transporcie kolejowym jest ważnym tematem przed listopadowymi wyborami do kongresu.

0: Cicho! Cicho! Cicho!
1: Ona śpiewa!
0: Cicho! Ja mówię! Cicho! Cisza! Kącik odkurzający, czyli newsy, które pojawiły się tego dnia, który mamy dzisiaj, ale zupełnie w innych czasach, a to dzisiaj bardzo zamierzchłe czasy. Dawno to było, niektórzy z was pewnie nie pamiętają.
1: Ja miałem wtedy 8 lat.
0: Proszę bardzo. Czytamy, jakby to było dziś, bo tak się zaczyna też ten newsik. Dziś w fabryce samochodów ciężarowych FSC w Lublinie rozpoczęto montaż nowych samochodów dostawczych marki Lublin. Te mają zastąpić wysłużone Żuki, by tak podała w swojej notatce Polska Agencja Prasowa 15 października, uwaga, 1993 roku.
1: No i wyobraźcie sobie, no Lublin to była dopiero nazwa dla samochodu. Lublin! Lublin jest bardzo neutralny. No każdy lubi Lublin,
0: tak samo
1: nie?
0: Jak Nysa. Nysa też spoko.
1: Tak, tak. Ale gdybyśmy na przykład zrobili samochód Toruń, no to ci zbyt goszczy mieliby problem, żeby do niego wejść na przykład,
0: albo
1: prawda?
0: Sosnowiec.
1: Albo Sosnowiec. Tak, no przecież ci z Katowic by się wstydzili, że jadą Sosnowcem. Yes.

0: Ciepło, ciepło i gorąco, jak słuchacie takich dobrych polskich brzmień, grupa Sami Wesce 2, 10 do 9.
1: Jeżeli myślicie, że na przykład takie hakiery to mogą zaatakować jakieś, nie wiem, wyrzutnie rakiet, albo wejść wam na konto
0: albo
1: bankowe.
0: Albo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
1: No, oczywiście, że tak. To nie, to się mylicie. We Francji na przykład hakerzy zaatakowali systemy chłodnicze w 700 francuskich supermarketach i podnieśli temperaturę w chłodziarkach i tych lodówkach do 50 stopni Celsjusza.
0: Tak, to wszystko miało miejsce z niedzieli na poniedziałek. Oni wieczorową porą jakoś zdalnie się włamali i pozmieniali to wszystko. Do 50, no w lodówce jest ile? 8, w zamrażarce minus 20, a oni cyk, cyk po 50 wszędzie poustawiali.
1: No i dzięki temu na przykład taka mrożona pizza była już gotowa do spożycia, od razu pojęcia z lodówki.
0: Jajko od razu na twardo.
1: Tak, mleko nam siadło na przykład, nie? Frytki były gotowe, przyrumienione.
0: Tak, a serek ze zwykłego zmienił się w topiony.
1: Tak, a chociaż, no i widzicie, to, moim zdaniem w takim razie to nie byli żadni hakierzy, po prostu chłopaki się za dużą MacGyvera naoglądali.
0: Tak, zrobić z lodówki kaloryfer albo te piekarnik, to nie takie hop-siu.

0: nie możemy tak zostać za bardzo, bo Kasia już tu się rwie, żeby zagrać wam 10 hitów, jeden po drugim bez reklam, więc musimy już powoli zmykać. Powiem wam jedno, dzisiaj jest dużo powodów do świętowania. Mm. Mamy Dzień Mycia Rąk, Dzień Białej Laski jest, jest Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, jest Święto Wojsk Radiotechnicznych, jest też Międzynarodowy Dzień Mediacji.
1: No, proszę bardzo, to ja, a mediacja to jest to samo co medytacja?
0: Nie.
1: Nie. Nie, bo ja dzisiaj idę na medytację, ty na mediację.
0: Ja na mediację, bo będę decydował, czy posprzątam dzisiaj sypialnię, przedpokój, łazienkę, salon, czy kuchnię.
1: To się nigdy dobrze nie skończy.

0: Powiedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
4: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu Twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Pralka Electrolux o ładowności 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź szeroki wybór modeli Volkswagena. Teraz dostępne w wyjątkowej ofercie z korzyścią do 43 640 zł. Zapraszamy do salonów.
10: Sprawdź u dilera auto RUT. Stalowa Wola, ulica Komisji Edukacji Narodowej 49.
11: Volkswagen.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaco Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Startaco Kuzio. Zapraszamy!
14: I po reklamie.
15: Jesień rozgościła się u nas na dobre i widać to szczególnie po porankach, które już są naprawdę chłodne. Widać to też po waszych ubraniach, ciepła kurtka, płaszcze, u niektórych nawet rękawiczki. A w ciągu dnia też wcale nie jest zbyt ciepło. Dzisiaj będzie tak maksymalnie 11-12 stopni. Odczuwanie może być nieco mniej przez chłodny wiatr. Do tego na niebie dzisiaj chmury, chwilami przejaśnienia, ale też niewykluczony przelotny deszcz.
16: Jest 9:00. Newsy SK2. Anna Łowocka. Tragiczny wypadek na ulicy Halera w Białymstoku po godzinie 6 rano. Osobówka uderzyła w dwie starsze kobiety na przejściu dla pieszych, mówi Malwina Olszewska z podlaskiej policji.
17: Niestety życia dwóch kobiet nie udało się uratować. Policjanci pracują na miejscu. Kierująca samochodem osobowym była trzeźwa, została zatrzymana.
16: Okoliczności wypadku nie są jeszcze znane. Ukrainie skończyła się cierpliwość. Kijów wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że zakaz ostrzałów był wydany na życzenie Waszyngtonu. Władze USA miały też ograniczyć przekazywanie Ukrainie danych wywiadowczych oraz dostęp do systemu Starlink. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
18: W zamyśle Waszyngtonu była to część rozejmu energetycznego na froncie. Ukraina wstrzymała ataki. Problem w tym, że nie zrobiła tego Rosja. Dlatego Wołodymyr Zełenski mówi.
19: That's it. Block is out.
18: Mamy dość. Blokada zdjęta. To słowa prezydenta Ukrainy, który podkreśla, że brak danych wywiadowczych z Waszyngtonu Waszyngtonu oraz problemy ze Starlinkami uderzyły w możliwości ukraińskiego wojska. Po prostu je wyłączyli, to ich decyzja, a to wielki błąd. Ludzie zginą. Mam nadzieję, że to tylko pomyłka, może jakiś poważny problem techniczny. Ukraińscy urzędnicy uważają, że ograniczenia zostały wprowadzone celowo przez firmę SpaceX. Elon Musk i Donald Trump przerzucają się odpowiedzialnością za te decyzje.
16: Wigierski Park Narodowy buduje specjalne platformy dla bocianów. Wszystko po to, żeby ptaki nie budowały gniazd bezpośrednio na słupach energetycznych, mówi Wojciech Misiukiewicz z parku.
1: Takie budowanie gniazd właśnie bezpośrednio na liniach powoduje zagrożenie też dla bocianów i zdarza się, że dochodzi do sytuacji, kiedy bociany są porażone prądem.
16: Do końca roku powstanie 12 bocianich platform.
0: SK2 News. Stalowa Wola.
15: Emanuela Kwaśniak. Bezdomność ma coraz młodszą twarz. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli pomaga obecnie około 100 osobom w kryzysie bezdomności. Wśród nich przybywa kobiet i młodych ludzi, nawet 18 czy 19-latków, mówi Ewelina Paniewska ze stalowowolskiego MOPS-u.
2: Możemy odłożyć do lamusa obraz osoby bezdomnej, czyli starszego pana, najczęściej pod wpływem alkoholu. Myślę, że to już jest dawno nieaktualne.
15: Stąd apel o reagowanie na los osób potrzebujących.
11: 9:02, dziś Światowy Dzień Mycia Rąk, więc jak ktoś z Was dziś spróbuje wkręcić dodatkową pracę, to śmiało możecie od tego umyć ręce, proszę bardzo. Tu Radio SK2, 100% najlepszych polskich hitów, Wam gramy pani Monika Brodka. Na początek dla Was Kasia Grodzka, dzień dobry. No to gramy.

Takich ludzi to tylko w piosenkach wam życzę. To Narcyz i zespół Łzy. W Radiu SK2 gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Za to z korzyścią dla wszystkich nasze MSWiA planuje wprowadzenie nowej technologii, żeby było oczywiście bezpieczniej. Ma to być system ostrzegania o nazwie Cell Broadcast i ma polegać na tym, że gdy pojawi się jakieś zagrożenie, to telefon da nam głośny sygnał i też powiadomienie, nawet jeśli będzie wyciszony. System może zacząć działać w przyszłym roku po wakacjach, z tego co czytam. Ogólnie świetna sprawa, ale tylko jeśli nie będzie to działało tak jak nasze RCB, które daje nam znać o zrzucie szczepionki dla lisów na drugim końcu Polski o 4 nad ranem. To by oznaczało też wielkie zmiany dla producentów telefonów. Tryb cichy to będzie tylko zbędny gadżet.

0: no to jak czerwone korale, to może coś góralskiego na obiad? Placek góralski, taki z oscypkiem rozpuszczonym, brzmi świetnie. To Bratchanki i Czerwone Korale, graliśmy wam w Radiu SK A2. Ja przypomnę, że swoje propozycje najbardziej polskiego obiadu możecie zostawiać na stronie najbardziejpolskiobiad.sk.pl. Tam do wyboru macie takie różne dania, ale swoje propozycje też jak najbardziej można wpisywać. Jutro w poranku wybierzemy kolejną osobę, która 7 listopada na Stadionie Narodowym zasiądzie z nami. Do wspólnego, no i też oczywiście najbardziej polskiego obiadu. My zapewniamy hotel i 500 zł kieszonkowego.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
1: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie.
1: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
2: Autopromocja.
1: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
1: 15 zł.
5: Lepiej.
1: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
5: Z kuponami?
1: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda Jayku. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Kartę za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
11: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl.
12: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
13: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź szeroki wybór modeli Volkswagena. Teraz dostępne w wyjątkowej ofercie. Z korzyścią do 43 640 zł. Zapraszamy do salonów.
14: Sprawdź u dealera Autorut. Stalowa Wola, ulica Komisji Edukacji Narodowej 49.
15: Volkswagen.
16: To będzie ostatnia reklama.
15: Dlaczego masz tyle okularów?
16: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
15: A nie możesz mieć jednych?
16: To tak można?
15: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
16: Pewnie kosztują fortunę.
15: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
16: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Stalowa Wola. Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
15: I po reklamie.

0: SK2. Stalowa Wola.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Agnieszka Chylińska, królowa US. Swoją drogą, może można by się za taką Agnieszką Chylińską z królowej US przebrać na przykład na Halloween, oczywiście, jeżeli obchodzicie. Kto wie, może taki fajny strój. Albo w ogóle Agnieszkę Chylińską, jak ona kiedyś przecież przebierała się w strój mężczyzny. Proszę bardzo, takie alter ego agnieszkowe też na Halloween, myślę, że zda egzamin. Tu Radio SK2, gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Zbliża się 10:00, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź szeroki wybór modeli Volkswagena. Teraz dostępne w wyjątkowej ofercie z korzyścią do 43 640 zł. Zapraszamy do salonów.
9: Sprawdź u dilera Auto Rud. Stalowa Wola, ulica Komisji Edukacji Narodowej 49.
10: Volkswagen.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaco Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Tartak Kuzio. Zapraszamy.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
15: W Stalowej Woli w regionie mamy aktualnie 8-9 stopni. W południe temperatura wzrośnie do około 11, a po południu nawet do 13. A na niebie niestety sporo chmur. Niewykluczone, że gdzieś przelotnie może pokropić, ale to nic większego i nie wszędzie. Do tego w prognozach mamy też przejaśnienia później. To taki październikowy dzień, w którym pogoda troszkę się zmienia. A jutro i w weekend zarówno podobna temperatura, jak i aura.
14: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
16: Jest 10:00, news SK2, Anna Łobocka. Karambol w Warszawie, zdarzyło się kilkanaście pojazdów, tym policyjny radiowóz. Jak się dowiadujemy, w rejonie mostu Siekierkowskiego doszło do kilku kolizji, w których uczestniczyło łącznie 11 pojazdów. Szczegóły do studia przynosi Mateusz Gołębiewski. Powiedz, których dokładnie miejsc powinni unikać teraz kierowcy.
17: Utrudnienia dotyczą ulicy Czerniakowskiej w rejonie mostu Siekierkowskiego w Warszawie. Jak udało mi się ustalić, tuż przed 6:00 rano doszło w tym miejscu do 6 odrębnych wypadków. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierowcy jadący od strony Dolinki Służewieckiej muszą liczyć się z dużymi korkami, bo węzeł w tę stronę jest całkowicie zablokowany.
16: Na ławie oskarżonych m.in. znani politycy i profesorowie, w sumie 29 osób. Rusza proces w sprawie uczelni Collegium Humanum. Prokuratura zarzuca oskarżonym w sumie 67 przestępstw. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
1: Na ławie oskarżonych zasiądą m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutrych, europosłowie PiSu Karol Karski i Ryszard Czarnecki, czy byli komendanci Straży Pożarnej. Z ustaleń śledczych wynika, że w tej uczelni wystawiano lewe świadectwa ukończenia studiów menedżerskich. Były rektor Collegium Humanum Paweł C. wraz z innymi osobami miał przyjmować łapówki za wystawianie fałszywych dokumentów. Uczelnia słynęła z szybkich kursów MBA, które pozwalały na zdobywanie kompetencji koniecznych do awansu w strukturach spółek Skarbu Państwa. Akt oskarżenia liczy ponad 600 stron.
16: Rewolucja w sposobie ostrzegania. W razie zagrożenia telefon stanie się na chwilę syreną alarmową. Tak ma wyglądać system, którego stworzenie zapowiada MSWiA. Telefon ma reagować nawet wtedy, gdy jest wyciszony lub pozostaje w trybie czuwania. Nowy system zacznie działać tuż po wakacjach w przyszłym roku.
13: SK2 News. Stalowa Wola.
15: Emanuela Kwaśniak. Mały reaktor jądrowy i nowe połączenia kolejowe. To jeden z tematów dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Stalowej Woli. Radni zajmą się także propozycją budowy nowych zatok autobusowych przy ulicy Popiełuszki, przyszłością rowerów miejskich oraz ustanowieniem przyszłego roku rokiem Centralnego Okręgu Przemysłowego. Sesja ruszyła o 9 w Muzeum COP. Dziś w związku z sesją Rady Miejskiej wszystkie wystawy w Muzeum COP są niedostępne. Zarówno ekspozycje stałe, jak i czasowe.
0: 2 minuty po godzinie 10:00, tu Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry. W tej godzinie opowiem wam o tym, że na starość, nawet mając 350 milionów lat, jeszcze możecie trochę urosnąć. Muzycznie na początek dla was Sanach, gramy.
10: Bez reklam, jeden po drugim.
13: Teraz gra.

0: Właśnie się dowiedziałam, że Lola to zdrobnienie hiszpańskiego imienia Dolores. No więc teraz wiecie i wy, za to francuscy geodeci odkryli, że najwyższy szczyt Alp i całej Europy, czyli Mont Blanc, w ciągu 3 lat urósł, słuchajcie, o 2 metry. To wynik przede wszystkim no, tych warunków pogodowych, takich jak siła wiatru czy opady śniegu, które kształtują tam czapę lodową. No i widzicie, to oznacza, że góry i ludzie naprawdę bardzo się różnią, bo my na zimę to raczej się kurczymy pod kocem i jeszcze kożucha na siebie nakładamy. To brzmi jak świetny plan na zimę. SK2.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość? A jeśli tak, to jak wygląda, powiedz. Bo na tych filmach zawsze idealnie tak. Piękny

tym wehikule czasu pojawi się utwór, który dał tytuł albumowi Haliny Frąckowiak, wydanemu w 1983 roku przez wydawnictwo Vifon, a który podsumował ważny etap radiowych nagrań artystki z przełomu lat 70. i 80. Muzykę do tej piosenki skomponował Jarosław Kukulski, a słowa napisał Jonasz Kofta, ceniony poeta i satyryk, choć w sercach gwiazd pokazuje swoje dojrzałe oblicze. Posłuchajmy.

0: Och, piękna sprawa. To nowość w Radiu SK2. Mira Fiori od pana Artura Rojka. Mira Fiori to i dzielnica Turynu i też miejsce produkcji słynnego Fiata, obiektu westchnień niejednego fana motoryzacji w Polsce. Pan Artur przypomniał nam tę nostalgię, ujmując ją bardzo zgrabnie na swoim świeżym albumie, czyli Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Ja też przypomnę, że na ten kawałek możecie oddawać swoje głosy w gorącej polskiej dwudziestce. Kolejne wydanie już jutro po 18.
1: SK2. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź szeroki wybór modeli Volkswagena. Teraz dostępne w wyjątkowej ofercie z korzyścią do 43 640 zł. Zapraszamy do salonów.
4: Sprawdź u dilera Autorut. Stalowa Wola, ulica Komisji Edukacji Narodowej 49.
5: Volkswagen.
6: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
5: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
7: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
8: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
10: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-grzeszów.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
11: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
12: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dlaczego masz tyle okularów?
13: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
14: A nie możesz mieć jednych?
13: To tak można?
14: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
13: Pewnie kosztują fortunę.
14: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
13: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Stalowa Wola. Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys Spółka z o.o.
15: I po reklamie.

0: SK2.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Jak to nie płaczą, jak czasem zapłaczą? A jak zapłaczą, to też jest okej. Okay. Chłopaki nie płaczą, zespół T-Love, taka to odważna teza tutaj postawiona przez panów. Tu Radio SK2, gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Powoli zbliża się godzina 11, przed nami newsy, a po 11 kolejne najlepsze polskie hity. Do odsłuchania.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów. I blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
7: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
8: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaco Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Tartak Kuzio. Zapraszamy.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
13: Za oknami mamy dziś typową jesień, na niebie sporo chmur, niewykluczony lekki deszcz, ale też prognozy pokazują na później przejaśnienia, więc pogoda taka niezdecydowana, bym powiedziała. Zobaczmy jeszcze na termometry. Aktualnie w Stołowej Woli czy też Nisku mamy średnio 9 stopni, później zrobi się nieco cieplej, bo po południu termometry pokażą tak 13 kresek. A to w kolejnych dniach, zarówno piątek, jak i weekend bez większych zmian, będzie podobnie jak dziś, zarówno jeśli chodzi o aurę, jak i temperaturę.
12: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
14: Jest 11. News SK2, Anna Łobocka. Myśliwce wracają do baz. Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia zostały odwołane. To w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę. Ukraińcy odpierają naloty i jednocześnie zapowiadają wznowienie ataków na rosyjskie rafinerie. O tym z Kijowa nasz korespondent Ołech Biłecki.
15: Ukraina wznowi ataki na rosyjskie rafinerie, informuje Wołodymyr Zełenski w rozmowie z gazetą Financial Times. Zakaz uderzeń na obiekty przetwarzania ropy naftowej według prezydenta Ukrainy zniesiono na tle problemów z danymi wywiadowczymi od USA i zakłóceniami w działaniu Starlinka podczas zmasowanych ostrzałów ze strony Rosji. Kijów przez 3 dni nie atakował rosyjskich obiektów energetycznych, aby spełnić życzenie Waszyngtonu. Rosja tymczasem nadal ostrzeliwała podobne obiekty w Ukrainie. Pierwszy taki atak Rosjanie przeprowadzili krótko po tym, jak Donald Trump w social mediach napisał o wstrzymaniu ognia. Była to elektrownia znajdująca się w Charkowie. Blokada została zdjęta. Skończyliśmy z tym, powiedział Zełenski. Podczas podczas swojej wizyty do Wielkiej Brytanii. Kijów, Ołech Biłecki.
14: Pościg jak z filmu na drodze krajowej pod Kielcami w miejscowości Radlin. 22-letni kierowca Peugeota nie zatrzymał się do kontroli, mówi Artur Majchrzak ze świętokrzyskiej policji.
1: Uderzył w radiowóz, a następnie zjechał do rowu, gdzie uderzył przepust drogowy. Później próbował uciekać pieszo, jednakże szybko został zatrzymany przez funkcjonariuszy.
14: Mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary więzienia, nie miał też prawa jazdy. Maja Chwalińska nie do zatrzymania. Polka właśnie awansowała do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Pokonała 11. rakietę świata, Amerykankę Iwę Jowicz, o czym już teraz nasz reporter Michał Rawa.
16: To była świetna gra Maji Chwalińskiej. W pierwszym secie wygrała 6-4, a w drugim oddała rywalce tylko jednego gema. Polka nie była faworytką tego spotkania, podobnie jak w poprzednim meczu z Czeszką Marii Buskową. To największy sukces naszej tenisistki w turniejach rangi WTA 1000. A to przecież nie koniec. O półfinał Chwalińska zagra z Marią Sakkari. Niezależnie od wyniku tego spotkania, Polka po raz pierwszy w karierze znajdzie się w czołowej 20 światowego rankingu.
14: W Wuhan wciąż gra też Iga Świątek, która po 13 zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Kruger.
17: SK2 News. Stalowa Wola.
13: Emanuela Kwaśniak. Ponad 73 miliony złotych i około 165 tysięcy wniosków o 300+. Tak wygląda dotychczasowy bilans naboru na szkolną wyprawkę na Podkarpaciu. W samej Stalowej Woli złożono blisko 3800 wniosków.
18: Wyprawka szkolna przysługuje raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 lat lub 24 w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.
13: Mówił Wojciech Dylong, rzecznik podkarpackiego ZUS-u. Wnioski można składać elektronicznie do końca listopada.
0: Jaki piękny prezent przy czwartku od Maji Chwalińskiej. Wielkie brawa. No i też czekamy na ustalenie godziny jej jutrzejszego meczu w ćwierćfinale. Spokojnie, jak zapomnicie, to ja wam oczywiście przypomnę. Tutaj Radio SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy 100% najlepszych polskich hitów. Więcej Lady Punk i Anię Wyszkoni usłyszycie już za chwilę.

O tym, co ważne, przypominają Kasia Wilki, Mezo w Radiu SK2. No, to w takim razie dzisiaj nie ma nic ważniejszego niż przypomnienie o badaniu piersi. Dziś obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem Piersi. Niby wszystkie o tym wiemy, a jednak nadal największym problemem, o którym zresztą mówią eksperci, jest fakt, że ta wiedza wcale nie prowadzi nas na badania profilaktyczne. A skoro raz na jakiś czas aktualizujemy sobie oprogramowanie w telefonie, no bywa tak, albo wybieramy się na uzupełnienie hybryd, no to chyba warto trochę odświeżyć tę naszą profilaktykę. Można badać się też samej, na przykład pod prysznicem, to też jest opcja. No i wtedy przynajmniej ma się pewność, że to warmacany należy do macanta.

0: Jeśli w pracy zadajecie sobie to samo pytanie, co elektryczne gitary, to chyba czas na krótką przerwę. Co ty tutaj robisz? Gramy wam w Radiu SK2. Za to Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk właśnie zatrudniło do pracy robota, który za pomocą technicznych różnych rzeczy, algorytmów, będzie zbierał pomidory. No właśnie. Maszyna ma wykorzystywać algorytmy, żeby rozpoznawać, które warzywa już można zebrać, a które jeszcze potrzebują trochę czasu. Ktoś może zapytać, czy to aby nie przesada. Ja myślę, że ci ludzie nawet nie pomyśleli, jaka z tak zebranych pomidorów może wyjść kosmiczna pomidorówka. Za to na zwykłą pomidorówkę możecie zagłosować w naszej zabawie Najbardziej Polski Obiad. Szczegóły już teraz.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami Najbardziej Polski Obiad.
1: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
8: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
13: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co jeśli już nie możesz?
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dlaczego masz tyle okularów?
16: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
15: A nie możesz mieć jednych?
16: To tak można?
15: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
16: Pewnie kosztują fortunę.
15: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
16: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Stalowa wola. Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys Spółka z o.o.
17: I po reklamie.

0: Jeśli zastanawialiście się, co tam u pana Igo słychać, to już spieszę z informacją, że w styczniu pan Igo zapowiedział masę koncertów w całej Polsce, konkretnie 4 w 4 miastach: Warszawa, Poznań i Gdynia, a także Katowice. Te miasta Igo odwiedzi w ramach trasy koncertowej Igo na hali, a u nas jego Bruce na antenie Radia SK2. Zbliża się godzina 12, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: KGM by Sanyong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
6: KGM by Sanyong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
7: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
10: W całej Woli w regionie nad Głowami mamy niebo pełne chmur, chociaż gdzieniegdzie są też lekkie przejaśnienia, ale jednak ciężko się przebić przez te chmury, więc słońce dzisiaj nie będzie nam szaleć. Do tego w prognozach mamy też przelotne opady deszczu, nic większego i nie wszędzie, ale parasol pod ręką warto mieć. Zobaczmy jeszcze na termometry. Aktualnie mamy średnio 9-10 stopni, maksymalnie dzisiaj 13 na plusie, jednak odczuwanie może być chłodniej przez jesienny chłodny wiatr.
9: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
11: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Makabryczne odkrycie pod Kaliszem i służby w akcji. Dwa ciała, kobiety i mężczyzny, znaleziono na posesji w miejscowości Zbiersk, Kolonia. Służbę ściągnięto po sygnale od zaniepokojonego świadka.
12: Kilku dni nie widział tej kobiety. Powiadomił nas o tym. Na miejscu pierwsze było pogotowie. W tym domu były również psy. Policjanci mogli wejść dopiero do środka po odłowieniu tych psów.
11: Relacjonuje Anna Jaworska-Wojnicz z policji w Kaliszu. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną śmierci tych osób. To wyjaśni sekcja zwłok. Na ławie oskarżonych znani politycy, m.in. Karol Karski czy Ryszard Czarnecki. Ruszył proces w sprawie afery Collegium Humanum. Przed salą rozpraw w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Krzysztof Płowecki.
13: Na ławie oskarżonych zasiadło kilkudziesięciu przedstawicieli świata polityki i świata akademickiego. W sumie to 29 osób, którym zarzuca się m.in. powoływanie na wpływy, pranie brudnych pieniędzy czy przyjmowanie korzyści majątkowych.
14: Jestem całkowicie spokojny, akt oskarżenia w części mnie dotyczący, no to jest... Wyglądało tak, no, żeby cokolwiek napisać.
13: Mówił przed wejściem na salę rozpraw były europoseł Karol Karski. Pierwszy akt oskarżenia w sprawie Collegium Humanum Śląski Wydział Prokuratury Krajowej przesłał do sądu jesienią ubiegłego roku. Objął on 29 osób, którym śledczy zarzucili popełnienie 67 przestępstw.
11: Kamery w szatniach siedleckiego akwaparku. Choć są skierowane tylko na szafki, nie spodobało się to mieszkańcom. Podkreślają, że to krępujące, bo mimo przebieralni wiele osób rozbiera się obok szafek, także rodzice z dziećmi.
15: Dyskomfort bym czuła. Czuł się sobie monitoring.
16: Są tylko trzy kabiny, z dwie w łazience. No to jest na pewno za mało. Jak się przebierają przy szafkach, to po prostu nie mają wyboru i im się spieszy.
17: To jest mało komfortowe, wiedząc, że gdzieś tam obok ciebie jest kamera, która cię nagrywa.
11: Obiektem zarządza Agencja Rozwoju Miasta Siedlce. Jej prezes Dariusz Cegiełkowski wyjaśnia, że nagrania są oglądane tylko, gdy dojdzie do kradzieży lub wypadku.
18: Nie mając monitoringu, nie jesteśmy w stanie sprawy wyjaśnić. To są przede wszystkim takie bardzo szeroko rozumiane względy bezpieczeństwa.
11: A wprowadzenie kamer poprzedziła wcześniejsza analiza prawna. Strefy zostały też wyraźnie oznakowane.
8: SK2.
1: K2 News, Stalowa Wola.
10: Emanuela Kwaśniak. Ponad 10 milionów złotych na rozwój inteligentnych wsi na Podkarpaciu. Gminy będą mogły otrzymać dofinansowanie na ekologiczne rozwiązania, nowoczesne usługi komunalne i inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców. Nabór wniosków ruszy w listopadzie. Dziś Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Z tej okazji Tarnobrzeski Szpital przypomina o sobotniej akcji Różowy Październik, Strefa Zdrowia, podczas której będzie można skorzystać z bezpłatnych badań. Początek o 9:00.
8: No cześć, dzień dobry, witamy Was serdecznie. 15 dzień października, jest punktualnie 12, 3 minutki po 12, bądźmy uczciwi, ale że październik ma ile dni? 30 plus 1, czyli 31. To można powiedzieć, że jesteśmy dokładnie w połowie października. No,
19: no
8: bo zobacz.
19: Prawie że, no.
8: 15,5 plus 15,5 daje 31. Dokładnie tyle polskich hitów bez reklam mam dla Was przez najbliższe 3 godziny.
20: 10 hitów.
21: 10 najlepszych polskich hitów.
22: Jeden po drugim.
8: Pierwszą dziesiątkę biorą na siebie Baranowski, Marisa Stachurski-Margaret i Cortez na Dzień Dobry Kowalski. Witajcie.
23: Pamiętam, jak mówili na mnie,

0: Anna Maria Jopek, Westy 2, zagubiona łódka wśród raf. Przez tą z tą łódką to można wylądować na zwariowanym oddziale, czyli z Kamilem Noselem.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo.
3: Czy do pani interesy się dotelefonowałam?
2: Oddziałowa
3: po tej stronie, ochlaj morda Marzena. Telefonuję, proszę pani, bo mam na ortopedii panią, że pani czeka na termin. To pani, tak?
2: Tak.
3: Będę miała dla pani termin, tylko że wskazaniem na termin to jest łóżko.
2: To znaczy, może mi pani to ściślej powiedzieć?
3: Tak. Jak pani się zdeklaruje, proszę pani, że pani chce mieć ten termin, to ja daję pani to łóżko i pani to łóżko będzie miała już, proszę pani, do swojego zabiegu. I jak pani już będzie miała termin, żeby przyjść na zabieg, to pani z tym łóżkiem przychodzi.
2: A jak to się w ogóle załatwia takie sprawy? Ja nie wiem.
3: No już pani mówię. Pani na przykład mówi, że chce mieć pani ten termin na kolano za 2 lata, to ja mówię, w przyszłym miesiącu może pani przyjechać po łóżko i wydam pani łóżko.
2: Aha, i że to łóżko trzeba zabrać ze sobą.
3: Bo wtedy to ta łóżko jest gwarancją, proszę pani, zabiegu. Wtedy pani przychodzi po prostu z tym łóżkiem, my już wiemy, że panią trzeba przyjąć, bo pani ma łóżko.
2: Jak to mam załatwić? Powiedz mi, proszę pani, jak to
3: ma mam pani jakiś samochód, może z hakiem holowniczym?
2: Nie.
3: A przyczepką?
2: Kurczę, jeszcze mieszkam na osiedlu, jeszcze na drugim piętrze.
3: Czy pani wstawi ja pani wiem. Do piwnicy, jak pani ma, albo do garażu? I
2: aha,
3: tyle.
2: Do piwnicy, garażu nie
3: no,
2: ma.
3: Tylko trzeba konserwować, proszę pani, przez te 2 lata, żeby tam nie zardzewiało.
2: Takie już teraz są sprawy.
3: No wie pani, ale to jest gwarancja już, że pani zostanie przyjęta, bo pani ma łóżko.
2: Dobra.
3: To no, co?
2: Ja to jakoś spróbuję załatwić. Muszę, wie pani, najpierw sobie zadzwonić do znajomego, czy byłaby taką możliwość, żeby mi to przewieźć.
3: O, no widzi pani, to się dobrze składa. To co, proszę pani, szykować już, tak jakby za miesiąc?
2: Tak, za miesiąc, no.
3: Dobrze, ale wcześniej to posłucha pani Mateusza.
4: Babcia, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
2: Wiesz co, ty jesteś niepoważny. Skąd takie pomysły?
0: Ale wnuczek, jak też macie takie pomysły jak on, wbijajcie na sk2.pl i zróbcie razem komuś wkręty z Noselem.

0: Jesteśmy już tak blisko tego, aby wsiąść do wehikułu czasu. 12.30, Rafał Brzozowski też wsiada.
1: Polska 2. Wehikuł czasu.
0: A w nim znalazłem dla was dzisiaj taką piosenkę, która smakuje po prostu jak życie, za które chce się wznosić toasty. I to nie jeden, bo to jest takie życie, w którym jest dom i w którym czeka się cały czas na spóźnionych gości, a jest tam tyle miejsca, że Krzysztof Krawczyk na pewno rozkręciłby niejedną dobrą imprezę. I tak też było w 1976 roku, kiedy stworzył Rysunek na szkle. Co ciekawe, Krzysztof tutaj tworząc ten hit, myślał o Grecji i o Zorbie.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Bo tutaj ten kawałek, posłuchajcie, tak zaczyna się wolniutko, trochę nostalgicznie, ale tak będzie przyspieszał. No i ten finał, ten refren, jak z filmu Grek Zorba. No bo przecież ten kawałek to smakuje jak greckie wino. Im starszy, tym lepszy. Jeszcze sam.

0: czego chciałem mieć.
1: Bardzo pojemnościowy tytuł tego numeru.
0: Wszystko, czego chciałem jest tu.
1: Mrozu i Kasperczyk, czyli Westy 2.
0: Wszystko, czego chciałem jest tu.
1: Oni chcą też, żebyście głosowali na ten numer w gorącej polskiej dwudziestce sk2.pl, a jutro najbliższe notowanko.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
6: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
7: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
9: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
10: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
13: Gastorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
13: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 18,47,12.
20: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
20: To ja też chcę. 24,39.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.

0: Polski i Human w Radiu SK2, czyli najbardziej polskim radiu, jakiego możecie słuchać. Powiedziałem, bo wracamy do miesiąca października, że październik ma 31 dni, a dzisiaj jest jego połowa, bo 15 jest, więc 15,5, bo już jest za chwilę 13, plus 15,5, no to wychodzi w sumie 31. Ale dostałem SMS-a, że ej, jak to? Dzisiaj nie jest połowa miesiąca, dopiero jutro, 16 w południe będzie. No, ogólnie matematyka się zgadza. Może tylko kalendarz nie nadąża? Za chwilę 13 i newsy w SC2.
1: Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
10: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji, usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
14: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup 2 opakowania, 3 najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek Auto, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
17: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
18: Tato, co znaczy negocjować?
19: Szukać porozumienia.
18: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
20: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
21: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
23: 18,47, 12.
22: Co liczysz?
23: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
22: To ja też chcę! 24, 39.
24: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
27: Patrzę na pogodową mapkę i widzę, że nasz cały region jest pod chmurami i tak będzie już do końca dnia, chociaż gdzieniegdzie mogą być małe przejaśnienia, o ile słońce przebije się przez te chmury i możliwe są też przelotne opady deszczu, ale to nie wszędzie i nic większego. Zobaczmy jeszcze szybko na termometry. Aktualnie w Stalowej Woli w regionie mamy średnio 10-11 stopni, maks na dziś to tak 12-13, a nocą spadek w okolice 5.
26: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
28: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Prokuratura chce zatrzymać Daniela Obajtka. Chodzi o słynną awarię dystrybutorów. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiSu. Sprawa, w której ma usłyszeć zarzuty, dotyczy Orlenu, którego Obajtek był prezesem. Te najnowsze informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
29: Śledczy zajmują się zaniżaniem cen paliw w czasie kampanii wyborczej w 2023 roku. Jak czytamy w komunikacie prokuratury, akcja cenowa była prowadzona nie tylko w oderwaniu od czynników ekonomicznych, ale także z naruszeniem procedur. Działania m.in. Daniela Obajtka miały narazić Orlen na straty w kwocie ponad 4 miliardów złotych.
28: Danielowi Obajtkowi ma grozić do 25 lat więzienia. Przypomnijmy, jesienią 2023 roku ceny paliw na stacjach Orlenu zostały zamrożone poniżej 6 zł za litr, choć na świecie ceny surowca rosły. Doprowadziło to do problemów z importem paliw do Polski i braku paliwa na kilkuset stacjach. Oficjalnie tłumaczono to wtedy awarią dystrybutorów. Na początku października zarzuty w tej sprawie usłyszało 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Dwójka nastolatków i ich opiekunka trafili do szpitala. To po wypadku w Janowie Lubelskim. Bus przewożący 5 osób po zderzeniu z autem dostawczym przewrócił się na bok.
30: Dzieci w wieku 15-17 lat podróżowały razem z opiekunką. Finalnie dwójka dzieci trafiły do szpitala w Lublinie, natomiast pasażerka trafiła do szpitala w Kraśniku.
28: Relacjonuje Faustyna Łazur z janowskiej policji. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Ruch w miejscu wypadku odbywa się już płynnie. Mądrowie ustalają okoliczności wypadku. Bank ma obowiązek zwrócić oszukanemu klientowi pieniądze, orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co więcej, nawet rażące zaniedbanie klienta nie zwalnia banku z tego obowiązku. Wyrok dotyczy klientki polskiego banku, która straciła 700 euro po tym, jak podała dane do logowania oszustowi. Bank odmówił zwrotu pieniędzy, tłumacząc, że kobieta źle zabezpieczyła hasła.
25: SK2 News. Stalowa Wola.
27: Emanuela Kwaśniak. Jak reagować w sytuacji zagrożenia? W sobotę w 8 placówkach oświatowych w Tarnobrzegu odbędą się szkolenia z alarmowania, reagowania na alerty RCB i przygotowania rodzinnego planu bezpieczeństwa. Zajęcia potrwają w godzinach od 10 do 14, a wykaz placówek znajdziecie na stronie Urzędu Miasta. Już jutro w Stalowej Woli odbędzie się międzypokoleniowa gra terenowa śladami Puszczy Sandomierskiej. Do wspólnej zabawy zaproszone są całe rodziny. Początek o 12 na ciemnym kącie.
31: Słyszeliśmy w newsach o bankach, słyszeliśmy o oszustwach, ale pamiętajcie, że my tutaj nie oszukujemy w SC2, bo gramy tylko i to jak macie jak w banku. Najlepsze polskie hity. A propos haseł, to nasze hasło jest takie.
32: Bez reklam. Jeden po drugim.
25: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
31: I w tej dziesiątce chłopaki Kuba i Kuba, Róże Europy też. A propos, za chwilę powiem, gdzie w Europie najlepiej dać nogę. I nie chodzi o ucieczkę przed policją. A to już bajm w SC2 i szklanka wody. Częstujcie się.

0: SK2. Stalowa wola.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

Paweł Domagała. Moi drodzy, za chwilę Lady Punk, a to Sasza Strunin, będzie też Marisa ze swoją nowością. No po prostu nie ma co płakać, jak tak, to już tylko ze szczęścia, że jeszcze w tej godzinie czekają nas takie hiciory w SC2. Ale też mogą płakać ze szczęścia i z radości mieszkańcy Krakowa. Tak jest, kochani, bo to Kraków okazał się tutaj, czytam, najlepszym miastem w Europie dla pieszych. Ależ się cieszymy. To najnowszy raport confused.com. Napisano, że Kraków jest tak przyjazny dla lubiących piesze wycieczki, że wyprzedził nawet słynną Wenecję, która jest na drugim miejscu. Dokładnie. No bo w Krakowie to przecież tak, można chodzić po ulicach, a w Wenecji trzeba po wodzie. A ja znam tylko jedną osobę, która tak potrafi. SK2.

0: Ryszard Rynkowski, a propos głosów, w ST2 możecie te oddawać na najlepszy polski obiad. A jak to zrobicie? To mapa poprowadzi was od razu na Stadion Narodowy. A tutaj szykuje się Wielka Polska Uczta, impreza w biało-czerwonych barwach z SK2, czyli w naszych barwach. Judyta, Norbert, Dorota, Aneta, Dominik, Kinga, Ewelina i Marika. Oni z osobami towarzyszącymi już są, a ty możesz do nich jutro ponownie dołączyć. Zresztą ekipę montujemy przez cały miesiąc październik. Wybierajcie tylko najlepszy polski obiad na sk2.pl. Tak wskakujecie do naszej zabawy, w której też czeka hotel, VIP-owska zabawa na Narodowym i 5 stówek sk2.pl. Wybierajcie te najbardziej takie soczyste polskie danie. No i widelec w dłoni, bo miejsca przy stole same się nie zajmą.
1: SK2.
0: A za chwilę na ruszt weźmiemy Darię Zawiałow i Kamila Bednarka z Mateo jeszcze później, tak na deser w SC2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
5: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
6: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
15: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
14: Czyli frosty kupiłeś?
15: Prościej się nie da.
16: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
17: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
18: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
17: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
19: Wszystko, czego dziś chcę.
20: To kawa mielona Edusho Family 500 gramów za pół ceny. Tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram 5,99 z kartą Moje Intermarché.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
22: W 29 urodziny Carrefoura 1+1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1+1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour. W sumie najlepszy.

0: Regulamin na www.grzegrzolka.com. W nagraniu użyto SI. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: Kamil Bednarek, Mateo, Westę 2 ich talizman. Nie wiem, jaki talizman szczęścia, może jakiś mały dystrybutorek ma minister energii, bo od jutra mają być ceny paliwka tańsze. O szczegółach w newsach Eski 2 o 14.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
8: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Plażowy, na truska. Albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Mamo, ten bohater jest dziwny.
4: Nie lubisz go?
3: Lubię i to jest najdziwniejsze.
5: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Mamy połowę października i czuć to w pogodzie. Na termometrach w Stalowej Woli w regionie mamy aktualnie 11-12 stopni i taka temperatura już utrzyma nam się przez kilka najbliższych godzin. Później wieczorem będzie spadek w okolice 8 stopni, a nocą w okolice 5, także chłodno. Odczuwalnie może być, wiadomo, nieco mniej przez lekki, chłodny jesienny wiatr, a na niebie do końca dnia chmury, chwilami możliwe przejaśnienia, niewykluczony też przelotny deszcz.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Jest wniosek o zgodę na jego zatrzymanie. Daniel Obajtek zabiera głos. Jak chcą mnie aresztować, to pod warunkiem, że w celi będzie też premier Donald Tusk, oświadczył były prezes Orlenu, a dziś europoseł PiSu. Do Parlamentu Europejskiego poszedł dziś wniosek o uchylenie immunitetu Obajtkowi oraz o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Dotyczy to śledztwa w sprawie zaniżania cen paliw w 2023 roku, gdy był prezesem Orlenu.
10: Daniel Obajtek kierował całym tym procederem. Tam dochodziło do szeregu naruszeń wewnętrznych przepisów.
9: Tłumaczy minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek. Obajtkowi może grozić nawet 25 lat więzienia. To już oficjalne. Potwierdzono, że to drony zaatakowały dwa statki, na których w ciągu ostatniej doby wybuchły pożary na wodach terytorialnych Rumunii. Informację przekazał prezydent Nikosur Dan przed szczytem w Brukseli. Jedna załoga została uratowana. Obecnie trwają poszukiwania 7 marynarzy ze statku, który został trafiony dziś rano. Ten incydent nie pozostanie bez reakcji, zapowiada rumuński prezydent. Jeszcze dzisiaj spotkamy się z sekretarzem generalnym NATO, aby omówić, w jaki sposób możemy lepiej koordynować nasze działania w odpowiedzi na coraz częstsze wyzwania dla bezpieczeństwa w regionie Morza Czarnego. Tylko w tym miesiącu w wyniku ataków dronów na Morzu Czarnym uszkodzonych zostało 5 statków. Dzieci i rodzice razem przygotują się na sytuacje kryzysowe. W sobotę w całej Polsce zaplanowano krajowy trening rodzinny. Będzie można poznać sygnały alarmowe, szkolne procedury na wypadek zagrożenia i zasady reagowania na alerty RCB. Policja ma rozmawiać z rodzicami o cyberzagrożeniach i o tym, jak chronić dzieci.
11: Ostatnie wydarzenia pokazały, że musimy też edukować rodziców, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci, jak rozmawiać z dziećmi.
9: Podkreśla Ireneusz Nitkiewicz z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Krajowy trening rodzinny organizuje MSWiA w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
6: SK2 News. Stalowa Wola.
8: Emanuela Kwaśniak. Trwa ocena 10 projektów zgłoszonych do Zielonego Budżetu Obywatelskiego w Stalowej Woli. Urząd sprawdza, które pomysły trafią pod głosowanie mieszkańców. Wśród propozycji dominują działania ekologiczne, nowe ogrody, nasadzenia i modernizacja istniejących terenów zielonych. Weryfikacja projektów potrwa do 13 listopada. Po 64 latach znika filia Biblioteki Pedagogicznej w Stalowej Woli. Placówka będzie czynna do końca października. Czytelnicy mogą nadal korzystać z biblioteki w Tarnobrzegu i filii w Mińsku.
12: Słyszałem też, że od jutra ma być trochę tańsze paliwko, to prawda?
13: Zgadza się, zgadza się.
12: No i to wszystko będziemy, rzecz jasna, śledzić.
13: Będziemy wracać w kolejnych newsach.
12: A myjemy sobie rączki dzisiaj chociaż. Trzeba opłukać te nasze łapki, ponieważ 15 października mamy Dzień Mycia Rąk. Taki światowy zresztą jeszcze przy okazji. Dobra, pachnące, umyte, czyste, takie mam dla was również hity w tej godzinie i to dyszkę.
6: 10 hitów.
4: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
12: Tak się zastanawiam. Co można robić czystymi rękami, a co brudnymi? No bo to wiadomo, niektóre sprawy lepiej załatwiać czystymi rękami, prawda?
13: Zazwyczaj,
12: wypadałoby. Ale są takie, przy których trzeba je troszeczkę pobrudzić. No.

0: Edyta Górniak w SC2 i tak będziemy krzyczeć ze szczęścia w najbliższe wakacje, jeżeli w nie będzie padał deszcz, proszę Państwa, bo nawet czytam 1000 euro za deszczowy dzień, taki nagłówek. Klikam, sprawdzam, mówię, o co chodzi? No i napisano, że pewna platforma do wynajmu noclegów wprowadziła nową usługę i można otrzymać pieniądze za brzydką pogodę. I no 1000 euro jak w nagłówku za deszczowy dzień. To są takie wreszcie wakacje, na których zamiast czekać na to słońce, będziemy się modlić o ten złoty deszcz.
1: SK2.

0: Jugopolis, Maciej Maleńczuk w SC2 z hitem Gdzie jesteście, przyjaciele moi? No właśnie gdzie, bo już ta pora i to najwyższa pora, żeby wpakować się do wehikułu czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Jak wiecie, piosenka musi posiadać tekst. To jest odwieczna prawda, ale tekst, no, może mieć czasami drugie dno, tekst może mieć podtekst. I tak było z numerem Wszystko, czego dziś chcę Izabeli Trojanowskiej. No bo w tym tekście, nie oszukujmy się, są całkiem ogniste podteksty, takie niegrzeczne myśli, cytując z ramion twych wprost do nieba, albo możesz dać mi teraz. No ale Iza, kiedy nagrywała te numery, ten numer, no to była wtedy bardzo młodziutka, no ile tam dziewczyna miała, 20 parę lat i myślała po prostu, że chodzi o dyskotekę i dobrą zabawę.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I tak jest, rozgrzewa wyobraźnię. Posłuchajmy tego hitu. Wszystko, czego dziś chcemy, to dobra muzyka. W SC2 tylko i wyłącznie Izabela Trojanowska.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: No ja wiem, że gramy tylko polskie sztosy. Wiktor Waligura, on potrafi kochać, jak my kochamy polską muzę. Fajny numer do bujania się na placu zabaw, na huśtawce na przykład, nie? A propos, pamiętacie, jak kiedyś zauważono łosia z huśtawką na porożu? Taką prawdziwą huśtawką. Zwierzak zaplątał się w nią na spacerze. No fajnie byłoby się pochuśtać na takim porożu i zrobić z siebie łosia.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpa Me to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
5: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hity z kartą moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
17: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
18: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-grzeszów.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
19: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź szeroki wybór modeli Volkswagena. Teraz dostępne w wyjątkowej ofercie z korzyścią do 43 640 zł. Zapraszamy do salonów.
20: Sprawdź u dilera Auto Rut. Stalowa Wola, ulica Komisji Edukacji Narodowej 49.
21: Volkswagen.
22: Dlaczego masz tyle okularów?
23: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
22: A nie możesz mieć jednych?
23: To tak można?
22: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
23: Pewnie kosztują fortunę.
22: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
23: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Stalowa Wola. Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys spółka z o.o.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
26: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
27: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
28: I zrobiła nam super pokój.
29: Mamo, dzięki!
30: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
31: I po reklamie.

0: Tych facetów bardzo ciężko zatrzymać, ale to dlatego, że nazwa zespołu do czegoś zobowiązuje. Mają sporo koni muzycznych pod maską. Kombi, Vesty 2 i Black and White. Mam nadzieję, że ten dzień będzie się malował tylko w białych kolorach. Z najlepszymi polskimi hitami, które dla Was po godzinie 15 zagra Kinga Baryga. Wróciła i nie może się doczekać, aż powie Wam cześć i zagra to, co najlepsze mamy w Vesty 2. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów. I blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
10: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
11: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen.
12: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
13: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
14: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
15: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaco Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Startaco Kuzio. Zapraszamy!
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 18,47,12.
20: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
20: To ja też chcę. 24,39.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Czas na informacje dla kierowców. Są kolejne zmiany na ekspresowej S19 między Sokołowem Małopolskim a Jasionką. Od dziś kierowcy mają do dyspozycji blisko 4 km trasy z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Ponownie otwarto też MOP Nienadłówka w kierunku Rzeszowa. A pogodowo aktualnie w stołowej woli w regionie chmury, chwilami też przejaśnienia, słońce dla nas wygląda, a na termometrach mamy średnio 12 stopni, odczuwalnie może być nieco mniej.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Zwrot w sprawie Collegium Humanum. Proces odroczono. Na ławie oskarżonych zasiadło dziś ponad 20 przedstawicieli świata akademickiego i polityki. Przypomnę, na prywatnej uczelni miało dochodzić m.in. do handlu dyplomami. W warszawskim sądzie był nasz reporter Krzysztof Płowecki.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Dlaczego przełożono termin, proces na inny termin?
1: Jeden z oskarżonych nie otrzymał aktu oskarżenia i nie został poinformowany o dzisiejszym terminie rozprawy.
3: Nie zdołano doręczyć mu akt oskarżenia, który jest istotnym dokumentem.
1: Usłyszałem od prokuratora Piotra Żaka ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Wśród oskarżonych znalazł się m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.
21: Czuję się niewinny, tak jest od 2 lat i będziemy to wyjaśniać.
1: Spośród 29 oskarżonych 6 osób dobrowolnie poddało się karze. Na ławie oskarżonych zasiadły więc 23 osoby. Prokurator zarzuca im m.in. powoływanie się na wpływy, pranie brudnych pieniędzy czy przyjmowanie korzyści majątkowych.
0: Proces w sprawie Collegium Humanum odroczono do 3 grudnia. Nieznana substancja i akcja służb w okolicach Sejmu. Na ulicy Matejki policjanci interweniowali wobec kilkuosobowej grupy aktywistów.
24: Jedna z tych osób położyła w okolicach pomnika kawałek kartonu. Został oblany nieznaną substancją. Konieczna była interwencja strażaków i oni nie stwierdzili jakiegokolwiek zagrożenia.
0: Mówi Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji. Mundurowi prowadzą teraz czynności pod kątem wykroczenia. Ceny paliw pójdą w piątek w dół. Minister energii podał już jutrzejsze maksymalne stawki na stacjach i tak benzyna 95 będzie tańsza o 6 groszy na litrze, 98 o 2 grosze, a diesel o 7 groszy. Specjaliści rynku paliw spodziewają się, że te powolne obniżki mogą się utrzymać.
25: W następnych tygodniach powinno być trochę lepiej ze względu na to, że zapotrzebowanie na diesel szczególnie spadnie. No i przy ograniczonej podaży ten popyt powinien powodować, że ceny powinny spaść.
0: Mówi ekspert do spraw rynku paliw Dawid Czopek. Jutro poznamy ceny paliw, które będą obowiązywały przez weekend aż do poniedziałku.
2: SK2 News. Stalowa Wola.
23: Emanuela Kwaśniak. Specjaliści przyjdą do seniorów z pomocą. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli uruchamia mobilne centrum pomocy dla osób po 60 roku życia, mówi Tomasz Soja ze stalowowolskiego MOPS-u.
26: Centrum pomocy dla osób starszych będzie oferowało m.in. wsparcie fizjoterapeuty, dietetyka, poradnictwo prawne, wsparcie doradcy do profilaktyki zdrowotnej, działania z zakresu terapii zajęciowej.
23: Program obejmie około 20 osób. Szczegóły na stronie MOPS-u.
27: Blisko 3 minuty po godzinie 15. Dzień dobry, witam serdecznie. Wypoczęta, no, wróciłam. Ale powrót po urlopie do pracy rzeczywiście jest ciężki. No, więc
0: przyszła teraz utrudniać wszystkim i mówić, że wypoczęła.
27: Nieprawda, nieprawda. Dlatego ja przychodzę do was, drodzy słuchacze, z pytaniem, jak sobie poradzić z tym powrotem do pracy po urlopie. Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Oczywiście kubki radiowe czekają. A ja gram Wilki, Urkę na dobry początek, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.
2: SK2 We'll be right back.

0: Zalia i Tylko kochaj mnie. Tak wam gramy w Radio SK2. Jak słyszymy takie hity, to od razu zapominamy o tym, że jednak to jest praca, że trzeba pracować, że powrót z urlopu bywa trudny. Choć pytam was, jak sobie z tym powrotem z urlopu poradzić. I Marek się odezwał, napisał tak. Ulubiona kawa, dobra, to już mamy. Dobra muzyka, to też jest. Rozmowa z bliskimi albo coś smacznego po pracy. Niech nie będzie tak, że wszystkie przyjemności kończą się wraz z urlopem. No to czekajcie, rozmowa z bliskimi jest. A czy Dominika z social mediów, która stoi nade mną i prosi o kolejne filmiki, się liczy?
1: SK2.
0: Załóżmy, że tak, liczy się, bo z nią również można porozmawiać. Moi drodzy, oczywiście dla Marka mamy kubek, ale cały czas czekamy na wasze wiadomości. Jak poradzić sobie po powrocie do pracy z urlopu?

0: Ale zanim pójdziecie, to już za chwilę posłuchacie najnowszych informacji ze świata i z kraju. To skrót najnowszych informacji ze świata i z kraju, a przedstawi je Jakub Konieczkowicz. Zapraszam w jego imieniu.
1: Tragiczny wypadek na Pomorzu. Ciało i auto znaleziono w jeziorze Kamień, a samochód dryfował na wodzie.
2: W pobliżu pojazdu zauważono osobę dryfującą w wodzie. Strażacy wydobyli osobę z wody. Pomimo podjętych działań jej życia nie udało się uratować.
1: Mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej, a sprawę badają służby. Znaczące utrudnienia na A4. O 20 ruszy dziś remont ponad 4-kilometrowego odcinka autostrady. Chodzi o trasę między węzłami Kraków-Skawina, a Kraków-Południe w kierunku Rzeszowa. Objazd wyznaczono przez węzeł Tyniecki. Prace mają potrwać do 6 listopada. Na koniec sport. Iga Świątek zagra w ćwierćfinale turnieju w Wuhan. Polka pokonała Amerykankę Ashley Kruger 6-1 i 6-4.

0: Sylwia Grzeszczak i Bang Bang. 39,5 minuty po godzinie 15. To jest Radio SK 2, to są najlepsze polskie hity. A ja pytam was, jak poradzić sobie z powrotem do pracy po urlopie? I Ania napisała: powrót do pracy po urlopie traktuję jak rozruch starego silnika. Aha, rozumiem. Czyli na początku musi trochę poturkotać, pobrzęczeć i później wszystko wraca do normy, tak?
1: SK 2.
0: Mam nadzieję, że tak samo będzie u mnie. A już za chwilę wracam do was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami.
2: Autopromocja.
3: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
1: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
1: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK 2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
7: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
9: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
10: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 15 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 17 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
11: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda Jayku. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
12: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl.
13: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
14: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
15: To będzie ostatnia reklama.
16: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź szeroki wybór modeli Volkswagena. Teraz dostępne w wyjątkowej ofercie z korzyścią do 43 640 zł. Zapraszamy do salonów.
17: Sprawdź u dilera Auto Rut. Stalowa Wola, ulica Komisji Edukacji Narodowej 49.
18: Volkswagen. I po reklamie.

0: Ania Dąbrowska i porady na zdrady. Tak kończymy godzinę 15. Po 16 Jarząbek prawdę ci powie, ale także kolejne najlepsze polskie hity. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Kiciu,
3: a?
2: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
2: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tukpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
7: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
8: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
9: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
11: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: O, pieskie życie ma smak!
11: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
12: Wydawnictwo Harde przedstawia 4. i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
13: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
14: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dlaczego masz tyle okularów?
15: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
16: A nie możesz mieć jednych?
15: To tak można?
16: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
15: Pewnie kosztują fortunę.
16: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
15: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Stalowa Wola. Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys spółka z o.o.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Na początek drogowe przypomnienie dla kierowców. W Kępiu Zaleszańskim zamknięty jest przejazd kolejowy na ulicy Centralnej. Utrudnienia mamy też w Nisku, gdzie w związku z prowadzonymi pracami w rejonie Kwiatkowskiego, Targowej i części 8 marca zamknięty jest plac targowy. To drogowo, a pogodowo w regionie na termometrach mamy średnio 10-11 stopni. Chwilami chmury, chwilami przejaśnienia i w kolejnych dniach będzie też podobnie.
20: Zbliża się 16, to są newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Prawnicy podzieleni w sprawie ostatnich wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o wczorajsze ślubowanie Macieja Berka na sędziego tego gremium. Doszło do tego w Sejmie, a nie przed prezydentem, co według opozycji i Karola Nawrockiego nie może być uznane za prawidłowe. Z tym zgadza się konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski.
21: Nie złożył skutecznego ślubowania, nie złożył go bowiem wobec prezydenta, wobec to znaczy w obecności prezydenta.
20: Z kolei według Piotra Ciepińskiego, wykładowcy z Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS, złożone przez Macieja Berka ślubowanie należy uznać za w pełni prawidłowe.
1: Wobec nie musi być w obecności. Tak jak składamy ślubowanie wobec Boga w przypadku brania ślubu, to oświadczenie woli w ramach ślubowania zostało złożone.
20: Przypomnę, Maciej Berek po ślubowaniu w Sejmie wszedł do Trybunału Konstytucyjnego. Mimo próby podjęcia obowiązków, prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuścił go do orzekania, co poparł prezydent Nawrocki. Protestujący blokowali wjazd do Trybunału Berkowi. Na miejscu interweniowała policja. Groził się kierą i nożem 12-latkowi z Ukrainy. To wydarzenia w Starachowicach. 2 miesiące spędzi w areszcie 61-latek, który bez powodu zaatakował chłopca. Mężczyzna usłyszał zarzuty.
17: Dotyczą kierowania m.in. groźby pozbawienia życia przy użyciu siekiery i noża. Kiedy funkcjonariusze dokonali zatrzymania mężczyzny, rzeczywiście posiadał on nóż.
20: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. 61-latkowi grozi do 5 lat więzienia. Medale przyznawane przez prezydenta nie dotarły na czas. Wojewoda kujawsko-pomorski odwołał uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Miało je otrzymać 25 ratowników medycznych za długoletnią służbę. Według Kancelarii Prezydenta RP to organizator popełnił błąd, bo zaplanował uroczystość przed zakończeniem procedury rozpatrywania wniosku o odznaczenia.
22: SK2 News. Stalowa Wola.
19: Emanuela Kwaśniak. Jakich pracowników będzie brakować w powiecie niżańskim? Eksperci z Urzędu Pracy analizowali lokalny rynek zatrudnienia w ramach barometru zawodów. Prognoza pokaże, w których zawodach będzie najwięcej ofert, a gdzie trudniej o pracę. Wyniki poznamy na początku przyszłego roku. Bezpieczniej przed szkołą w Stalach. Przy drodze wojewódzkiej działa już sygnalizacja świetlna, o którą mieszkańcy zabiegali od lat. W niedzielę kolejny targ staroci na rynku w Rozwadowie, który potrwa od godziny 7 do 14.
0: 2,5 minuty po godzinie 16 gramy dalej. Najlepsze polskie hity. Ja wiem, że część z Was stoi w korkach, ale część jeszcze pracuje. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, my Wam gramy. 100% polskich hitów. Oskar Sims bez końca to za chwilę, już teraz Sarsa i Zakryj. Kinga Baryga witam i zapraszam już za chwilę też Jarząbek Prawa.

0: szczęście. Bajm i o tobie 12 minut po godzinie 16, a już teraz Jarząbek prawdę nam wszystkim powie. O czym? O tym, jak układa się grudniowy kalendarz.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Słuchajcie, mam genialne wieści dla tych, którzy już teraz planują, jak by tu legalnie poobijać się trochę w grudniu. Kalendarz na Boże Narodzenie układa się w tym roku po prostu bajecznie. Przynajmniej dla niektórych. Służba cywilna zgarnia oficjalnie aż 5 dni wolnego z rzędu od Wigilii przez całe święta aż do poniedziałku 28 grudnia bez wypisywania choćby jednego dnia urlopu. A co z resztą świata, zapytacie? No, jeżeli pracujecie na etacie od poniedziałku do piątku, to za drugi dzień świąt, który wypada w sobotę, szef będzie wam musiał oddać wolne. Pytanie tylko kiedy? No i tutaj wjeżdża cała na biało kreatywność waszych pracodawców. Mogą dorzucić wam ten poniedziałek, a mogą też dać wolne w Sylwestra, co zrobiłoby nam kolejny genialny długi weekend. Gorzej mają ci na zleceniach albo B2B. Tu jak zwykle rządzi zasada, jak sobie wynegocjujesz, tak będziesz odpoczywać. Sytuacja jest więc jasna. Urzędnicy już teraz mogą chłodzić szampana, a cała reszta? No cóż, czas na mały przedświąteczny romans z działem kadr. Kupcie dobre czekoladki, zróbcie maślane oczy do szefa i walczcie o ten poniedziałek. No chyba, że wasz szef to jakiś Grinch. Wtedy 28 grudnia widzimy się w robocie.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: Kombi, nasze rendezvous, a my zbliżamy się do godziny 16.30, a tutaj już czeka na Was Jakub Konieczkowicz ze skrótem najnowszych informacji z kraju i ze świata, na które zapraszam w jego imieniu.
1: 142 osoby zatrzymane podczas policyjnej obławy. Mundurowi z województwa łódzkiego podsumowali akcję, którą przeprowadzali 12 i 13 października. Wśród zatrzymanych były osoby poszukiwane listami gończymi oraz te, wobec których wydano nakazy zatrzymania. Podczas akcji odnaleziono także 4 osoby zaginione. Dolar amerykański kosztuje już ponad 3,90 zł. To reakcja rynków na najnowsze dane o inflacji w USA. Na umocnieniu się dolara traci jednak polskich złoty. Więcej w tym temacie w kolejnym. Newsach. Dzieci i rodzice razem przygotowują się na sytuacje kryzysowe. W sobotę w całej Polsce zaplanowano krajowy trening rodzinny. Będzie można poznać sygnały alarmowe, szkolne procedury na wypadek zagrożenia i zasady reagowania na alerty RCB. Policja ma rozmawiać z rodzicami o cyberzagrożeniach i o tym, jak chronić dzieci. A krajowy trening rodzinny organizuje MSWiA.

0: Roxy, jesień trwa bez końca. To najnowszy singiel od tej artystki, aktualnie na 13 miejscu, ale moi drodzy, wszystko może się zmienić, a to za sprawą waszych głosów, bo już w najbliższy piątek najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki i wy możecie głosować właśnie na ten numer albo na inne wasze ulubione numery. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam wejdziecie w zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka i zagłosujecie. Wystarczy postawić plusik przy swoim ulubionym numerze. Kto wie, może to właśnie ten wasz ulubiony numer wyląduje na miejscu pierwszym. No wszystko w waszych rękach, a już najnowsze notowanie w najbliższy piątek o 18:00. Zapraszam na nie w imieniu Łukasza Zduńczyka.
1: SK2. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
8: Jakie to jest dobre.
9: O, co chrupiesz?
8: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
9: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
8: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź szeroki wybór modeli Volkswagena. Teraz dostępne w wyjątkowej ofercie z korzyścią do 43 640 zł. Zapraszamy do salonów.
14: Sprawdź u dealera Autorut. Stalowa Wola, ulica Komisji Edukacji Narodowej 49.
15: Volkswagen.
16: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaku Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Tartak Kuzio. Zapraszamy.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: po reklamie.

0: Lady Punky Mniej niż Zero to na zakończenie godziny 16 już za chwilę najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Jula za każdym razem, ale będzie też Doda i Zatańczę z Aniołami.
1: Reklama.

Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Gastorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Jakie to jest dobre.
4: O, co chrupiesz?
3: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
4: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
3: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
5: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Smartfon Motorola G17 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. MediaMarkt.
6: To będzie ostatnia reklama.
5: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej od

0: 40 przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Jak zawsze o tej porze sprawdzamy, co pogoda przyszykowała na kolejny dzień, czyli piątek. Jutro w prognozach dla Stołowej Woli mamy chmury, przejaśnienia, czyli podobnie jak to było dzisiaj, i temperatura też bez większych zmian od 10 do 13 stopni, tak będzie w ciągu dnia. A jako weekend z chmurami i z temperaturą też w okolicach 13 stopni, noce w okolicach 3-5 stopni.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Daniel Obajtek na celowniku śledczych. Prokurator generalny złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiS oraz zgodę na jego zatrzymanie. To w związku ze śledztwem dotyczącym zaniżania cen paliw w 2023 roku. Więcej Michał Skolimowski.
1: Według śledczych Daniel Obajtek, stojąc na czele Orlenu, kierując się przesłankami nieekonomicznymi, miał polecić podległym pracownikom obniżenie cen hurtowych i detalicznych, tak żeby krótko przed wyborami w 2023 roku litr paliwa na stacjach kosztował mniej niż 6 zł.
2: To miało wyrządzić spółce Orlen stratę rzędu ponad 4 miliardy 100 milionów złotych.
1: Mówi minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, na którego ruch szybko zareagował Daniel Obajtek. Jeśli chcą mnie zatrzymać za to, że Polacy tankowali poniżej 6 zł, to pod warunkiem, że w celi będzie siedzieć też Donald Tusk, który obiecywał paliwo po 5,19. Napisał w mediach społecznościowych europoseł PiS i były prezes Orlenu.
0: Złoty traci, a dolar zyskuje. Amerykańska waluta kosztuje już ponad 3 zł i 90 groszy. To reakcja rynków na najnowsze dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych, które okazały się wyższe od oczekiwań. Umocnienie się dolara oznacza jednak osłabienie złotego, to między innymi przez polaryzację polityczną.
3: Co destabilizuje kraj, no to inwestorzy nie chcą inwestować, a to osłabia niestety walutę, osłabia gospodarkę, no i będzie mieć niższe pensje, niższe emerytury, droższą żywność, a w związku z tym gorszy poziom życia.
0: Mówi Sławomir Jankiewicz, ekonomista z Uniwersytetu WSB Merito. Od początku bieżącego roku kurs pary dolara amerykańskiego i polskiego złotego wzrósł już łącznie o ponad 9%. Niedźwiedź postawił na nogi służby w Lesku na Podkarpaciu. Wczoraj wieczorem drapieżnik pojawił się w mieście. Ulice całą noc były patrolowane przez policję, a za niedźwiedziem wysłano specjalną grupę zajmującą się płoszeniem.
4: Gdy pojawiły się te pierwsze informacje gdzieś w mediach społecznościowych, pracownik zgłosił to zdarzenie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
0: Powiedział nam Łukasz Woźniczak, zastępca burmistrza Leska. Jak dodaje, to pierwsze takie zdarzenie od wiosny.
5: SK2 News. Stalowa Wola.
6: Emanuela Kwaśniak. Jak lepiej przeciwdziałać przemocy domowej? Nisko pyta o zdanie dorosłych mieszkańców. Ich odpowiedzi pomogą zaplanować działania profilaktyczne. Link do ankiety znajdziecie na stronie Urzędu Miasta. Ponad 4 400 000 zł trafi do 333 jednostek ochotniczych straży pożarnych na Podkarpaciu. Pieniądze z programu Bezpieczny Strażak zostaną przeznaczone na sprzęt i wyposażenie. Dodatkowo 70 dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych otrzyma po 6 000 zł na sprzęt i szkolenia.
7: 3 minuty po 15, przepraszam, 17, to już jest ten moment, kiedy większość z Was opuszcza swoje miejsca pracy i bezpiecznie, no właśnie, bezpiecznie wracajcie do domu, a my Wam będziemy grać najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Jula i za każdym razem to na dobry początek Kinga Baryga.

Perfekt i wszystko ma swój czas, 20,5 minuty po godzinie 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. No właśnie, to jest też moment, kiedy wy już opuszczacie swoje miejsca w pracy. Czwartek to taki mały piątek, więc można już zacząć planowanie weekendu. A ja sprawdziłam pogodę na weekend, zapowiada się naprawdę całkiem nieźle. Padać nie powinno, około 14-16 stopni w całej Polsce, więc warto z tej pogody skorzystać. I pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, no to oczywiście grzybobranie. Jeszcze połowa października to jest idealny moment. No, a dlaczego przyszło mi do głowy grzybobranie? Bo spojrzałam na Messenger Radio SK2, a tam dostałam wiadomość od Łukasza, który wysłał mi zdjęcie koszyka pełnego pięknych prawdziwków. No to co? Jakby ktoś nie miał planów na weekend, to proszę bardzo. Jeden plan już jest, a drugi jest taki, że przypominam, że o 11 w sobotę możecie spotkać się z Darią Ładochą właśnie w Radio SK2, bo ona będzie wam opowiadała o poradach. Poradach, które warto zastosować w kuchni, więc słuchajcie Radio SK2 koniecznie. SK2. A już teraz gramy dalej. Mamami cykady na cykladach.

0: Wilki, Seno, Warszawie, 37 minut po godzinie 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Przypominam, że najlepszy polski obiad. My właśnie takiego szukamy w Radiu SK2. Trwa taka akcja i wy na sk2.pl możecie się zgłaszać. Zachęcamy, wchodźcie, bo szansa, żeby usiąść z nami przy jednym stole. I jeszcze ten obiad przygotowywać pod okiem ekspertki, szef. Szefowej kulinariów wszelkich Darii Ładochy. No, to jest naprawdę duże wyzwanie, ale też duża przyjemność. sk2.pl, tam wchodźcie i tam się zgłaszajcie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpa Me to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
1: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź szeroki wybór modeli Volkswagena. Teraz dostępne w wyjątkowej ofercie z korzyścią do 43 640 zł. Zapraszamy do salonów.
7: Sprawdź u dilera auto RUT. Stalowa Wola, ulica Komisji Edukacji Narodowej 49.
8: Volkswagen. Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
10: Jakie to jest dobre.
11: O, co chrupiesz?
10: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
11: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
10: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
12: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-rzeszów.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dlaczego masz tyle okularów?
13: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
14: A nie możesz mieć jednych?
13: To tak można?
14: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
13: Pewnie kosztują fortunę.
14: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
13: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Stalowa Wola. Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys spółka z o.
15: I po reklamie.

0: Vicky Gabory, Superhero. Tak kończymy nasze dzisiejsze wspólne spotkanie. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o godzinie 15, a już za chwilę stery przejmuje Łukasz Zduńczyk.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
4: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Jakie to jest dobre.
7: O, co chrupiesz?
6: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
7: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
6: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
8: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaku Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Tartak Kuzio. Zapraszamy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: Jest 18. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Kolejne weta prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał trzech ustaw, które trafiły na jego biurko. To nowela kodeksu wyborczego, ustawa regulująca postępowanie w sprawie reklamy politycznej oraz ustawa o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Karol Nawrocki podpisał za to 8 innych ustaw, w tym m.in. nowelę o odnawialnych źródłach energii oraz o prawie energetycznym. Atakował kierowców na ulicach Wrocławia. 38-latek usłyszał już zarzuty usiłowania rozboju, uszkodzenia mienia i zaboru samochodu. Mężczyzna przyznał się do winy, grozi mu do 15 lat więzienia. W górę serca niech zwycięża Lech, zabrzmi dzisiaj na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Kolejorz podejmie Bayer Leverkusen w meczu Ligi Europy.
12: 2-2, byłoby super. Trzeba być realistą.
13: Myślę, że może z 2-0 dla Lecha?
14: Chciałbym 1-1.
15: 2-1, żeby Lech wygrał.
11: To zdanie kibiców z Poznania, ale do miasta przyjechali też kibice z Leverkusen.
16: 3-1 dla Leverkusen? Tak, oczywiście. Jesteśmy kibicami z Leverkusen i liczymy na zwycięstwo.
11: A pierwszy gwizdek już o 18.45.
17: No i proszę bardzo, jesteśmy już naprawdę blisko. Brakuje nam jeszcze tylko jednego kroku i będzie piątek. Spędźmy razem te ostatnie godziny. No i już się tak powoli nakręcamy na weekend i na nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, które już jutro od godziny 18. SK2, jak zawsze, podrzuca Wam najlepsze polskie nowości. No i w tej godzinie na przykład bardzo ciekawa propozycja od Vito Bambino. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Dawid Kwiatkowski zaczyna.

Mrozu w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i mamy też numery, które hitami dopiero będą, bo to są najlepsze nowości z gorącej polskiej dwudziestki. Przed wami Natalia Grosiak, znana z zespołu Micro Music. Ona mówi, że dawnej Natalii już dawno nie ma. Teraz jest nowa Natalia, która wydała pierwszą solową płytę już bez zespołu Micro Music. I co najważniejsze, ścięła włosy. Więc sprawdźmy, jak brzmi Natalia Grosiak w nowej fryzurze Teraz mam serce. Jeśli chcecie, żeby ten numer przeskoczył z propozycji do notowania już jutro, no to głosujcie na sk2.pl.

0: Kasia Popowska w Radiu SK 2, a teraz mam dla was numer, który dla wielu osób jest wyciskaczem łez. Fani piszą w komentarzach, że wzruszają się za każdym razem, jak słyszą ten kawałek. To nowość od Vito Bambino, który wziął udział w bardzo ważnej kampanii społecznej, bo śpiewa o tym, jak wygląda świat oczami dzieci neuroatypowych, czyli m.in. z ADHD albo autyzmem. Vito Bambino mówi nam jedną bardzo ważną rzecz, że bycie innym nie oznacza bycia gorszym. Więc teraz gramy Vito Bambino, mimo najlepszych chęci, już teraz w Radiu SK 2.
1: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Lady Punk, to jest właśnie Radio SK2. Gramy stare, dobre numery, które nigdy się nie znudzą, ale nowości oczywiście też dla Was mamy. Za chwilę zaglądamy do najnowszej płyty Artura Rojka. Pojawi się wakacyjne Mira Fiori na antenie SK2. Artur Rojek jest teraz w trasie koncertowej, niestety wszystkie terminy są już wyprzedane, ale na wiosnę Artur wraca do koncertowania, konkretnie w kwietniu. Zagra w Częstochowie, Zabrzu, Gdyni, Lublinie, Szczecinie i Bielsku-Białej, a już za chwilę za darmochę, bez biletu, zagra na antenie SK2.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb.
8: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
10: Jakie to jest dobre.
11: O, co chrupiesz?
10: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
11: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
10: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
16: I po reklamie.

0: Edyta Górniak i Mietek Szcześniak w Radiu SK2 i takim romantycznym krokiem idziemy w kierunku, no nie powiem, że sypialni, bo jeszcze nawet 19 nie ma, ale na pewno w kierunku weekendu. To są ostatnie godziny przed piątkiem. No jak zawsze są najlepsze nowości w Radiu SK2. Po godzinie 19 będzie świeżutka propozycja od zespołu NA. To jest taki numer, który ekspresowo dodaje energii.
1: Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. To może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji. 3 kg na konto Moja Biedronka. A do tego z kartą Moja Biedronka. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. 5,99 za 100 gramów. Oraz wszystkie chłodzone krewetki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
13: KGM by Sanyong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
14: KGM by Sanyong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
15: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
19: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
20: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram, a także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
19: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
21: Jakie to jest dobre.
22: O, co chrupiesz?
21: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
22: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
21: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
23: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
24: Lidl, to się opłaca.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź szeroki wybór modeli Volkswagena. Teraz dostępne w wyjątkowej ofercie. Z korzyścią do 43 640 zł. Zapraszamy do salonów.
27: Sprawdź u dealera Auto Rud. Stalowa Wola, ulica Komisji Edukacji Narodowej 49.
28: Volkswagen. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
0: Agnieszka Gazda, Muła, Leśne Zagadki, Wspólna Przygoda i Nagrody do Zdobycia. W ciemnym kącie koło Stalowej Woli będzie można ruszyć tropem tajemnic Puszczy Sandomierskiej. Już w ten piątek o godzinie 12 wystartuje międzypokoleniowa gra terenowa, podczas której uczestnicy poznają przyrodę, historię i lokalne dziedzictwo tego miejsca. To propozycja dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, którzy będą musieli połączyć siły, by rozwiązywać zagadki.
1: Nie, no słuchajcie, teraz to już nic nas nie zatrzyma. Punktualnie godzina 19, piątek jest już w zasięgu naszego wzroku. A w zasięgu twego wzroku zagra na pewno Goja w tej godzinie. Z klasyków, no to na przykład kultowy wehikuł czasu od Dżemu się pojawi. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Goja, to jest SK2. W czwartkowy wieczór gramy 100% polskich hitów, a zespół Enej właśnie zaczyna świętowanie 25-lecia. W przyszłym roku ta ekipa ruszy w Polskę, będzie grała swoje najbardziej kultowe numery, a teraz wydała nowość z okazji tego jubileuszu we współpracy z ekipą Boom Boom Orchestra. I ten numer sprawdzi się zarówno w domu po pracy, żeby dodać sobie energii, do samochodu też jest dobry, ale myślę, że śmiało można też to zagrać na weselu, bo jest to niesamowicie imprezowy numer, super energia w tym kawałku. Przekonacie się o tym już teraz. Enej i Bal, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

Kombi w Radiu SK2. Z nami możecie się odświeżyć na dobry koniec dnia, bo odkrywamy dla was nowe polskie kawałki. No i o tej ekipie na pewno będzie głośno w najbliższym czasie. Jest nowy girls band na polskiej scenie. To Lale, czyli zespół założony przez znaną influencerkę Monikę Kociołek. Mocny skład zmontowała, słuchajcie, bo zaprosiła do siebie tak: wicemis Polski, utytułowaną tancerkę i finalistkę pierwszej odsłony The Voice Kids. Bardzo utalentowane dziewczyny, które właśnie wydały pierwszy debiutancki singiel i mówią, że się dopiero rozkręcają, planują mocno koncertować. No to gramy Lale i Ej Lala z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki już teraz.

0: Baim w Radiu SK2, a za chwilę gram wam artystkę, która ostatnio odpoczywa po sezonie koncertowym. Już była na wakacjach, wróciła, a teraz ma sporo wolnego czasu, więc co? Zajmuje się przesadzaniem roślin u siebie w mieszkaniu na balkonie. To Liwka, Poza Tobą Nic, z gorącej polskiej dwudziestki, już za chwilę w SK2.
1: Reklama.
2: Skoczymy razem do Delikatesów Centrum po łopatkę pychotkę na niedzielę?
3: Aha, ale z nikim się nie dzielę.
4: Do soboty łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do środy winogrona bezpestkowe 7,99 kilo. Cena przed obniżką 13,99. Limit 3 kilo na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bionapój owsiany Wymondo 1 litr w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
10: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Mysłowic w Radiu SK2. Czujecie to? No, to się weekend zbliża, słuchajcie. Już to czuć w powietrzu. Piątek już za chwilę. A żeby dobrze się nastroić przed ostatnim dniem tygodnia, to ja będę miał już za chwilę wasz ulubiony hit poprzedniego tygodnia. Sanach i Cichosza z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki. To już po godzinie 20 na antenie SK2.
1: Reklama.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Vitasia, 2 opakowania plus 1 za grosz, miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki, filet ze skórą XXL, cena przed obniżką 6,99, teraz 28% taniej, 4,99 za 100 gramów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wydawnictwo Harde przedstawia 4. i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
12: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Agnieszka Gazda, muła, macie oko do staroci i nosa do wyjątkowych znalezisk? W niedzielę warto zajrzeć na Rozwadowski Rynek w Stalowej Woli. To właśnie tam pojawią się kolekcjonerzy, handlarzy i miłośnicy przedmiotów z duszą. Będzie można zarówno zaprezentować własne skarby, jak i upolować coś niepowtarzalnego na jednym ze straganów. Rozwadowski Targ Staroci rusza w niedzielę o godzinie 7. Warto wstać wcześniej, bo prawdziwe perełki nie lubią czekać.
0: A teraz uwaga, bardzo ważne oświadczenie. Życzę sobie i wam, żeby nas było stać na święty spokój dzisiaj wieczorem. Mam nadzieję, że już wszystkie obowiązki ogarnięte i za chwilę z czystym sumieniem wszyscy sobie odpoczniemy. I tego nam też życzy Męskie Granie Orkiestra 2019, ale nowości też będą. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Jamal i Policeman na antenie Radia SK2. Ten numer zawsze dobrze buja o każdej porze dnia i nocy. No i ja tego bujania nie zamierzam wyłączać. Teraz po prostu zajmie się wami Nita, czyli artystka i influencerka w jednym. Ostatnio wydała swój nowy numer To Zabolało i w swoich mediach społecznościowych wrzuca nowe wersje tego numeru z udziałem znanych polskich artystów. No i ostatnio do jej studia wpadł Jeremi Sikorski. Jak brzmią we dwoje, to polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK2. Mamy to nagranie, a teraz posłuchajmy Nity solo. To Zabolało z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

Ewa Farna w Radiu SK2. Ta artystka ostatnio przechodziła ciężkie chwile w swoim życiu. Jak poinformowała w mediach społecznościowych, rozstała się ze swoim mężem. Także życzymy Ewie wszystkiego dobrego, żeby się jakoś ułożyło i żeby było tak jak w tym numerze, bez łez. A my w Radiu SK2 gramy nowość od wschodzącej gwiazdy polskiej muzyki. To Jasiek Piwowarczyk i jego obłoki. Jeśli ten kawałek wam się podoba, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na jego obłoki w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Ladybug w Radiu SK2, a za chwilę gram wam numer prosto z najnowszej płyty Mroza. Wszystko, czego chciałem. Mrozu jest teraz w trasie koncertowej, no i już się zbliża do końca. W najbliższą sobotę zagra w Ergo Arenie w Trójmieście, a potem na zakończenie 30 października odwiedzi Tauron Arenę w Krakowie, a za chwilę odwiedzi antenę Radia SK2 w duecie z braćmi Kacperczyk.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaco Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Tartak Kuzio. Zapraszamy!
7: I po reklamie.

0: Manam w Radiu SK2 na chwilę przed 21. Do piątku został nam już tylko jeden mały krok, dlatego już teraz zapraszam Was na wielki finał tego tygodnia, na nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Już jutro, jak co tydzień, po godzinie 18 odliczę 20 Waszych ulubionych polskich numerów i to Wy tę listę układacie. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na ulubione polskie hiciory. Łukasz Zduńczyk, dobrej nocy.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Agnieszka Gazda, Muła, z gitarą na scenie, z pędzlem przed płótnem. Wiesław Gałczyński pokazuje, że artystyczna dusza ma nie jedno oblicze. Muzyk i lider bluesrockowego zespołu Wes Gałczyński and Power Train zaprasza do świata swojego malarstwa na wystawie Światło Czułe, mówi Jonasz Jagiełło z Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji.
9: Wystawa Światło Czułe prezentuje obrazy powstałe w latach 2023-2026, inspirowane naturą, światłem i emocjami towarzyszącymi obserwacji otaczającego świata.
8: Wystawę można oglądać od 16 października do 4 grudnia w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji.
2: Magazyn lokalny.
8: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Trwa kampania społeczna Dzieciństwo bez przemocy, która zwraca uwagę na jeden z najważniejszych problemów społecznych, jakim jest przemoc wobec dzieci i młodzieży. W całej Polsce, również na Podkarpaciu, prowadzone są działania edukacyjne, warsztaty i inicjatywy mające zwiększać świadomość oraz zachęcać do reagowania na krzywdę najmłodszych. Jak przebiega tegoroczna edycja, kto może się w nią zaangażować i jakie działania są zaplanowane do jej finału? O tym porozmawiamy z Edytą Żewuską z Fundacji Profil, która po raz kolejny koordynuje kampanię na Podkarpaciu. Przyjrzymy się również temu, dlaczego tak ważne jest wspólne działanie szkół, rodziców, instytucji i lokalnych społeczności, by dzieci mogły dorastać bez przemocy.
10: Dzień dobry, dzisiaj z moim gościem w studiu, panią Edytą Żewuską z Fundacji Profil, porozmawiamy o kampanii Dzieciństwo bez przemocy, która już właśnie trwa nie tylko w całej Polsce, ale i również na Podkarpaciu. Może na sam początek, czym jest kampania Dzieciństwo bez przemocy?
11: Dzień dobry, witam serdecznie. Kampania Dzieciństwo bez przemocy w tym roku ma swoją trzecią edycję, trzecią odsłonę. My też jako Fundacja Profil i członek Krajowej Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci trzeci rok z rzędu realizujemy tę kampanię w województwie podkarpackim. A czym jest kampania? Kampania jest społecznym działaniem, społeczną akcją, społeczną kampanią, która ma na celu tak najszerzej i najbardziej ogólnie mówiąc przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci.
10: Dlaczego to przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci w tym momencie teraz jest aż tak ważne?
11: Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci było zawsze ważne i myślę, że niestety będzie nadal ważne w przyszłości, ale chcemy, żeby było mniej potrzebne, czyli żeby z roku na rok między innymi ta kampania miała taki skutek, żeby tej przemocy wobec dzieci było mniej, a niestety statystyki są nieubłagane i mówią o tym, że około 80% dzieci, tutaj mówię o raporcie, powołuję się na raport zarówno z 23 roku, jak i z tego roku, gdzie w tym roku FDDS wydało raport rówieśnicy, mówi o tym, że właśnie 80% dzieciaków przynajmniej raz w życiu zetknęło się z przemocą i tutaj mówimy o przemocy w bardzo różnej osłonie, która ma bardzo różne oblicze.
10: Jakie to są odsłony tej przemocy? Bo ona może być różna, można być rówieśnicza, może być internetowa i może być też taka na przykład w rodzinach.
11: Niestety form przemocy mamy bardzo dużo. W ostatnim czasie, i tutaj mówię o najświeższych danych z tego roku, które mówią o tym, że aż 63% dzieciaków doświadczyło przemocy fizycznej, ale 75% doświadczyło cyberprzemocy. Czyli tych rodzajów przemocy jest bardzo dużo, od takich najbardziej chyba oczywistych, które nam się nasuwają na myśl w momencie, kiedy mówimy o przemocy, czyli o przemocy fizycznej, poprzez niestety przemoc seksualną, ale też psychiczną i emocjonalną. I właśnie na tą przemoc emocjonalną w tym roku kampania zwraca uwagę.
10: Okej, tutaj mówimy o przemocy, mówimy o dzieciach, ale czy tu jest jakieś rozgraniczenie wiekowe, o którym też jest mowa w ramach tej kampanii, czy po prostu skupiamy się ogółem na dzieciach?
11: Skupiamy się ogólnie na dzieciach, ale też kampania ma na celu przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci i młodzieży i mówimy tutaj o dzieciach i młodzieży do 18 roku życia. Niestety ta dolna granica, jakby nie ma dolnej granicy, ponieważ niestety i też te przypadki, które trafiają do mediów, znamy. Dzieciaki już jako niemowlęta często też niestety doświadczają przemocy. Więc tak jak powiedziałam, to są dzieci od wieku 0 do 18 roku życia.
10: Czyli tutaj przedstawiliśmy sobie, zrobiliśmy taki ogólny zarys, jeśli chodzi o kampanię, jeśli chodzi o przemoc. Wróćmy sobie teraz jeszcze na chwilę do Podkarpacia, bo już po raz kolejny pełnicie taką funkcję koordynatora regionalnego. Co dokładnie dla Was oznacza ta rola?
11: Dla nas ta rola jest niezwykle ważna. My bardzo też mocno wierzymy w działanie tej kampanii. Są też badania ipsowskie, które mówią o rezultatach kampanii i kampania, która była realizowana 2 lata temu i rok temu, z roku na rok jest brana pod lupę i jest badana. Dane z ubiegłego roku świadczą o tym, że 34% dorosłych zetknęło się z kampanią i przekazem kampanii. Czyli tutaj zakładamy, że według tych badań do 1/3 osób dorosłych w Polsce kampania dotarła i hasło Dzieciństwo bez przemocy. A co to oznacza dla nas? My jako Fundacja Profil, która od lat pracuje z dziećmi i pracuje w bardzo różnym kontekście i w bardzo różnej formie, od takiej pracy profilaktycznej, gdzie prowadzimy warsztaty dla dzieci i młodzieży w szkołach, zarówno podstawowych, jak i średnich. Dodam, że w tym roku, w pierwszej połowie tego roku, do końca czerwca, od stycznia przeprowadziliśmy warsztaty dotyczące przeciwdziałania przemocy dla prawie 7000 dzieci i młodzieży i to były osoby w wieku 14-15 lat i uczniowie klas średnich, więc działamy profilaktycznie, przeciwdziałając, zapobiegając przemocy, edukując, ale przede wszystkim warsztatując, ponieważ ja nie chcę mówić o takiej edukacji, gdzie my mówimy o przemocy, tylko mówiąc o warsztatach, mam na myśli taką pracę bardzo konkretną, warsztatową właśnie z dziećmi i młodzieżą, gdzie dzieci często przede wszystkim poznają te formy przemocy i potrafią je na przyszłość rozpoznać. Niestety bardzo często uświadamiają sobie, że takiej przemocy doznały. Albo mogą się też dowiedzieć, co mogło być ich działaniem, a jest już kwalifikowane jako przemoc. Więc to jest jakby jedno działanie, które Fundacja podejmuje od lat. Ale od lipca, od 1 lipca ubiegłego roku, czyli za chwileczkę będzie już 1,5 roku, prowadzimy Centrum Pomocy Dzieciom. Jest to placówka, w której teraz mamy ponad 100 dzieciaków, które do nas trafiają po doświadczeniach przemocy. Więc to jest już taka pomoc bardzo interwencyjna, gdzie trafiają do nas dzieci po przemocy zarówno psychicznej, ale niestety też fizycznej i seksualnej.
10: Tych rodzajów przemocy i ta przemoc, ona ciągle jest. To jest niezmienne. Wy jako fundacja tutaj działacie w Rzeszowie. Tworzycie właśnie te warsztaty, które nie są taką jakby suchym wykładem, tylko taką pewnie integracją dla młodzieży. Jeśli chodzi o tą kampanię dokładnie, tutaj wasza działalność głównie w Rzeszowie, ale organizujecie ją na całym Podkarpaciu, tak?
11: Dokładnie tak. Tak jak tutaj pani redaktor na początku powiedziała, my koordynujemy tą kampanię na terenie całego województwa podkarpackiego. Odzywamy się tutaj do jednostek samorządu terytorialnego w bardzo jakby szerokim spektrum docieramy do Przemyśla, do Stalowej Woli. Mamy tutaj na uwadze tak naprawdę wszystkie, i tutaj staram się nie używać tego słowa, wszystkie, cały, ale w tym kontekście nie mogę sobie na to nie pozwolić, ponieważ faktycznie odzywamy się do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, zapraszając ich do tej kampanii po to, żeby włączyły się i zapraszały te jednostki poprzez swoje wydziały, zarówno ośrodki pomocy społecznej, czy szkoły, czy inne świetlicowe często środowiska. Tutaj mogłabym wymieniać bez końca, ile instytucji może wziąć udział w tej kampanii. Z roku na rok też kampania się rozrasta i docieramy do coraz szerszego spektrum instytucji. Chociażby w tym roku do kampanii dołącza około 600 bibliotek. To jest też takie środowisko, gdzie te warsztaty dla młodego człowieka w różnym wieku mogą się odbywać. Może to być również za pomocą książki, ale nie tylko, ponieważ kampania udostępnia materiały edukacyjne i to są scenariusze warsztatowe, ale są również webinary, są lekcje online, więc tutaj tych form włączenia i możliwości do kampanii jest bardzo dużo.
10: Tutaj też czytając o kampanii, ona ma taki wydźwięk też medialny dosyć sporo, dlatego widzimy się dzisiaj tutaj w radiu.
11: Za co bardzo dziękuję.
10: Ale ma też właśnie ten edukacyjny wymiar. Ta edukacja to są, właśnie teraz się dowiaduję, że nie tylko szkoły, ale również biblioteki się włączają. Jak jeszcze tą kampanią docieracie i edukacją?
11: W tym roku oprócz instytucji, a bardzo ważna informacja, o której nie powiedziałam, pozwolę sobie teraz o tym wspomnieć, my będąc regionalnym koordynatorem do współpracy zapraszamy partnerów instytucjonalnych, którzy pełnią taką rolę wojewódzką. I mam tutaj na myśli Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Rzeszowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ale również ROPS, Główną Komendę Policji, i tutaj Główna Komenda Policji również partycypuje w tym, żeby informacja o kampanii dotarła zarówno do komend, jak i komisariatów na terenie całego województwa. Rada Działalności Pożytku Publicznego, Oddział Rzeszowski NFZ-u. Więc mówiąc o kampanii i o tej współpracy naszej z instytucjami, wychodzimy przede wszystkim od tych partnerów instytucjonalnych, którzy w tym roku są zrzeszeni w Sztab Wojewódzki Podkarpacki, Sztab Kampanii. I w tym roku oprócz instytucji, gdzie docieramy również do DPS-ów, gdzie docieramy do OPS-ów, do, tak jak powiedziałam, jednostek samorządu terytorialnego, bibliotek, ale również do środowiska akademickiego, do uczelni, w tym roku się odzywamy. Chcemy wyjść do świata takiego komercyjnego, czyli zapraszamy również firmy z Podkarpacia, które chcą działać społecznie i chcą być odpowiedzialne społecznie w myśli jakby CSR-u, żeby włączyły się do tej kampanii. To włączenie się firm do kampanii może przybierać również bardzo różną formę, ale przede wszystkim firmy, które posiadają swoich pracowników, ci pracownicy to są często rodzice, albo też pełnią rolę jakichś opiekunów, nie tylko jako rodzic, więc ta kampania w tym świecie komercyjnym myślę, że ma też świetne zastosowanie i może być również bardzo dobrym narzędziem docierania do tych osób, które mają wpływ na dzieciństwo najmłodszych.
10: A jeśli załóżmy, słuchają nas osoby, które właśnie mają swoją firmę i chcą się włączyć w tą kampanię, co powinny zrobić?
11: Przede wszystkim zapraszam na stronę www.dzieciństwobezprzemocy.pl. Na tej stronie ja często używam takiego kolokwialnego określenia, że to jest kopalnia wiedzy. Tam jest mnóstwo informacji, ale przede wszystkim jest tam również informacja na ten temat, jak dokładnie i konkretnie firmy mogą się włączyć w kampanię. Więc przede wszystkim zachęcam do tego, żeby odwiedzić tą stronę i zobaczyć, w jaki sposób firma może się zaangażować, wybrać sobie jakąś formę zaangażowania. Może być to również wolontariat pracowniczy, może być to również jakiś warsztat dla pracowników, może być to rozesłanie do swoich pracowników kursu online Reaguj. To jest kurs, który powstał na bazie filmu z pierwszej, nawet przed edycji kampanii, ponieważ kampania w tym roku ma trzecią edycję, ale odbywa się po raz czwarty, z tego względu, że na samym początku odbywała się pod brandem Reaguj i wówczas powstał ten kurs online'owy. Bardzo zachęcam nie tylko firmy, ale właściwie wszystkich, którzy nas teraz słuchają, żeby dotrzeć do tego kursu poprzez właśnie stronę Dzieciństwo bez Przemocy, ponieważ podczas tego kursu możemy się dowiedzieć, jakie są możliwości reagowania w momencie, kiedy jesteśmy świadkami przemocy, kiedy możemy reagować i w jaki sposób przede wszystkim, gdzie możemy pewne rzeczy zgłosić, a kiedy już musimy zareagować i w momencie, gdy nie reagujemy, jakie są konsekwencje, a są konsekwencje prawne.
10: Mówimy tutaj o kursach, o warsztatach. Jakie jeszcze jeszcze działania są zaplanowane, bo tego czasu na tą kampanię jest dosyć sporo. Tutaj mówimy, że koniec to 19 listopada.
11: Tak, kampania ma swój finał co roku 19 listopada, w dniu, kiedy przypada Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci, i wówczas mam nadzieję i myślę, mocno w to wierzę, że Rzeszów będzie świecił na czerwono, dlatego że podczas tego finału ważne budynki, ważne widoczne w danej przestrzeni publicznej budynki, gmachy są podświetlane na czerwono. W ubiegłym roku był podświetlony Urząd Wojewódzki, Marszałkowski, czy Ratusz, a także MOPS, Komenda Policji. Myślę, że w tym roku będzie tego więcej i to jest tylko symbol, to nie ma działania wymiernego, ale to ma taką rolę, żeby przechodnia zatrzymać na chwilę i żeby mógł się zastanowić, kurczę, dlaczego widzę ratusz dzisiaj podświetlony na czerwono, i żeby zaczął szukać informacji, a jest to symbol jakby zjednoczenia się z tymi ofiarami najmłodszymi przemocy, które tej przemocy do tej pory doświadczyły, ale też takiego głośnego reaguj. A to, co dzieje się podczas kampanii, no to przede wszystkim działania edukacyjne, głównie w szkołach, ale też w tych środowiskach, gdzie najmłodsi się znajdują, ale warsztaty i seminaria dla nie tylko dzieci i młodzieży, ale również dla dorosłych, dla kadry pedagogicznej, dla pracowników socjalnych, dla wszystkich tych, którzy mają styczność z dziećmi i bezpośrednią, pośrednią, którzy mają wpływ na to, jak to dzieciństwo wygląda. Kampania ma wydźwięk, tak jak pani powiedziała, medialny. Tutaj będziemy się do tych mediów oczywiście cały czas odzywać i głośno o tym starać się mówić, ale przede wszystkim ma ten wydźwięk edukacyjny, czyli chcemy dotrzeć z tą informacją wszędzie tam, zarówno bezpośrednio do dzieci i młodzieży, ale wszędzie również tam, do osób dorosłych, które mają styczność z dziećmi, i tych form aktywności i różnych wydarzeń, które w ramach kampanii będą się odbywać, jest naprawdę sporo. Tak jak powiedziałam, od warsztatów, poprzez konferencje, poprzez seminaria. Tutaj też dodam, że w ubiegłym roku tak dosyć innowacyjnie Podkarpacie wyszło w tej kampanii na tle właściwie całej Polski. Zawahałam się, bo to tak dumnie brzmi, ale no tak faktycznie było, ponieważ wprowadziliśmy spektakl Kije i Kamienie. Bardzo odważny, mocny spektakl, skrojony specjalnie pod tą kampanię, opracowany zarówno z psychologami, jak i z gronem prawników. Dosyć krótki, półgodzinny, po to, żeby mógł się zmieścić w jednej 45-minutowej lekcji, ponieważ oprócz tego spektaklu półgodzinnego, później odbywała się rozmowa z psychologiem 15-minutowa, z tego względu, że ten spektakl był tak mocny. On mówił o tym, mówi nadal, i on będzie również realizowany podczas tej edycji, jakie skutki może mieć przemoc w internecie, czyli cyberprzemoc, jak jest to dramatyczne, jak często podejmujemy pewne działania jako młodzi ludzie bez zastanowienia i bez takiego myślenia o konsekwencjach, a jak te konsekwencje mogą być poważne i straszne. I to jest jedna z form, która pokazuje nam, jak ona działa na tego młodego człowieka, gdzie na spektakl przychodzą młodzi ludzie z różnych szkół. Początkowe reakcje są różne, mniej więcej w połowie jest już grobowa cisza i ja też widzę, jak ten spektakl tych ludzi zatrzymuje na takiej refleksji i faktycznie na takim wejściu w temat tej przemocy i przede wszystkim tego, jak ogromny ma ona kaliber.
10: Czyli tutaj też formy tego docierania, tych form edukacji jest wiele, tak żeby dotrzeć do każdej osoby. Ja też słyszę, że nie tylko do tych młodszych, która ta przemoc dotyka, ale również do starszych. Oczywiście. Żeby zauważyli, że dzieje się dziecku krzywda, bo ta przecież nie zawsze musi być widoczna.
11: Dokładnie tak. Tutaj szkoły mają ogromną rolę i moc, ponieważ oprócz tego, że mogą realizować albo włączać się w lekcje online, które są dostępne, mogą również organizować spotkania z rodzicami. Ponieważ my tutaj, mówiąc o tych formach przemocy, na przykład nie mówimy, nie padło jeszcze dzisiaj, parentyfikacja czy zaniedbanie takie ekonomiczne dzieciaków. Często rodzice nie zdają sobie sprawy, że to dziecko cierpi z powodu właśnie takiego, że jest wciągane do roli dorosłego. I to są takie, chciałam powiedzieć, subtelne formy przemocy, ale tak naprawdę one są bardzo niebezpieczne i groźne. I tutaj kwestia uświadamiania nie tylko dzieci, ale też w bardzo dużej mierze rodziców jest niezmiernie ważna.
10: I to uświadomienie rodziców też będzie podczas tej kampanii. A co mogą zrobić na przykład nauczyciele, wychowawcy, którzy mają takie podejrzenia, że dziecko doświadcza przemocy?
11: Bardzo ważną rolą w każdej szkole jest pedagog, psycholog i tutaj kwestia przede wszystkim rozmowy. Ja też zachęcam i zapraszam tych, których to będzie interesować, do tego, żeby sięgnąć do tego raportu rówieśnicy z tego roku, ponieważ ten raport mówi również o tym, ile dzieci pozwala sobie na to, żeby tą przemoc zgłosić, a ile zgłasza i niestety nie otrzymuje pomocy. Więc to jest bardzo dobre pytanie, które teraz padło. Na pewno przede wszystkim na początku należy zacząć od rozmowy. Podczas kampanii my też mówimy, podczas zajęć profilaktycznych, podczas warsztatów, o których wspominałam, też mówimy o tym właśnie, w jaki sposób możemy dzieci, gdzie podejrzewamy, że doszło do przemocy, kierować, ale przede wszystkim zacząć od rozmowy. Podczas tych warsztatów też, o których wspominałam, niejednokrotnie było tak, że na końcu, to były też warsztaty takie 4 godziny, to nie była jedna godzina, więc tej pracy takiej wnikliwej było sporo i często niestety okazywało się, że młody człowiek podchodził do trenera i zadawał jakieś pytania, które mogły dowodzić temu, że do tej przemocy doszło i ten młody człowiek teraz się zastanawia, co może zrobić dalej. I te warsztaty były również taką formą i możliwością powiedzenia, że istnieje Centrum Pomocy Dzieciom, że tutaj to dziecko może otrzymać pomoc, aczkolwiek od razu mówię i to też chciałabym to podkreślić, że dziecko do nas nie może zgłosić się samo, musi być oczywiście zgoda rodziców.
10: O przemocy niestety można by było rozmawiać jeszcze pewnie długo. To jest temat bardzo szeroki. Mówię też niestety, bo przykro po prostu, że ta przemoc jest. Ale jeśli wracając jeszcze do kampanii, jakie takie marzenie, czy taki cel kampanii chcecie, żeby udało się zrealizować w jak największym stopniu?
11: Kolejne dobre pytanie. Celem kampanii jest świat, w którym tej kampanii już nie trzeba będzie robić. I życzymy sobie tego, żeby te statystyki, o których mówiłam dzisiaj, czyli około 80% dzieciaków, które doświadczyło przemocy, co występuje w jednym i w drugim badaniu, zmniejszały się i żebyśmy doszli do poziomu zero. Nie wiem, na ile jest to możliwe. Taki jest cel, po to kampania jest realizowana i takiego świata sobie życzmy.
10: Ja też nam wszystkim, Państwu i słuchaczom życzę już takiego świata bez przemocy. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o kampanii Dzieciństwo bez przemocy, macie podaną stronę internetową, zaglądajcie. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
11: Dziękuję.
1: Historia Stalowej Woli.
12: Stalowa Wola, miasto, które w niecałe 2 lata wyrosło niemal z niczego. Bloki, szkoły, hotele. Wszystko powstało tu w zawrotnym tempie dzięki zaangażowaniu pionierów i przyszłych mieszkańców. O tym, jak wyglądało życie w tym młodym, tętniącym energią mieście, opowiedziała mi pani Beata Trybuła z Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
13: Wiem, że Stalowa Wola powstała w bardzo szybkim tempie. To było zaledwie kilkadziesiąt miesięcy?
14: Nawet mniej. Zostało to bardzo dokładnie policzone. Ta akurat jest znana liczba, bo od wbicia pierwszej łopaty i my taki symboliczny moment mamy określony, to był 20 marca 1937 roku, to od wbicia pierwszej łopaty minęło 26 miesięcy i 26 dni.
13: Łatwo zapamiętać.
14: Tak, taka dość łatwa do zapamiętania liczba. Minęło zaledwie tyle do momentu wprowadzenia się pierwszej.

0: Turnem. I jeszcze przed wojną, na przestrzeni roku 1938, wybudowane zostały dwie szkoły. Szkoła powszechna i druga, gimnazjum i liceum. I one po prostu siłami mieszkańców, bardzo wspierane te budowy były przez mieszkańców. Wcześniej dzieci chodziły do szkoły na przykład na Puławie, te młodsze, starsze do Rozwadowa. Ale tak naprawdę w planach Stalowej Woli, bo trzeba tu zaznaczyć, że Stalowa Wola została zaprojektowana w całości na desce kreślarskiej architektów. I tam już przewidziano te wszystkie najważniejsze punkty wspólne, czyli jakieś obiekty użyteczności publicznej, bo nie tylko oczywiście bloki mieszkalne i zakłady przemysłowe. To mieszkańcy mieli tak niesamowite poczucie misji i udziału w tym wszystkim i że to jest takie bardzo ważne i wspólne, że wspierali każdą inwestycję. Więc dyrektor Górski objął kierowanie szkołą powszechną, zresztą też miał wkład w jej budowę. Dyrektor Witold Habdan-Kosowski, i to też są pionierzy, to są nazwiska pionierskie, przyjechał ze Lwowa, kierował budową gimnazjum i liceum, a potem został jej dyrektorem i prowadził ją z niesamowitymi efektami, budząc wielki szacunek nie tylko u uczniów, ale w ogóle rodziców, w ogóle całej społeczności Stalowej Woli. A kolejnym przykładem takiego niesamowitego tempa i budowy tego, co ludziom jest bardzo potrzebne, to jest przykład budowy pierwszego kościoła w Stalowej Woli. To jest historia, która rozegrała się w czasie wojny w roku 1943.
1: Jak ksiądz Skoczyński.
0: Tak, i tam jest też ksiądz Skoczyński, który również spoczywa na cmentarzu komunalnym Stalowej Woli i jest też pionierem tak naprawdę, bo przyjechał do Stalowej Woli jeszcze na etapie budowy miasta i zamieszkał w Ochronce na Puławie.
1: A propos tego, co wcześniej pani mówiła, że Stalowa Wola powstała na desce kreślarskiej architekta, to słyszałam, że w tych pierwszych planach Stalowej Woli chyba nie uwzględniono kościołów, ani cmentarza czy szpitala.
0: Nie było cmentarza zaplanowanego jako takiego. Kościół był, ale budowa miasta, która przebiegała w sposób taki planowy, przewidywała budowę najpierw tych najbardziej niezbędnych do funkcjonowania mieszkańców obiektów, czyli domów. Budowano też hotele, bo trzy hotele robotnicze powstały. Czwartego takiego już bardziej, można powiedzieć, luksusowego nie udało się ukończyć, bo to jest dzisiejszy hotel Hutnik, wówczas nazywany domem gościnnym. Natomiast kościół był w planie, szkoły były w planie, ale w późniejszym terminie. Budowę szkół wymusiła tak naprawdę społeczność, mieszkańcy przyspieszyli to wszystko. Natomiast z kościołem się nie udało, brakło czasu. Kościół miał być budowany w późniejszym terminie, ale wybuchła wojna. I w czasie II wojny światowej ksiądz Skoczyński, który okazał się człowiekiem niesamowicie charyzmatycznym, wspierającym swoich sąsiadów, swoich, można powiedzieć, rodaków Stalowej Woli, pracował tam, ale nie miał własnej parafii, nie miał własnego kościoła i właśnie w roku 1943 trafiła się okazja, której nie wolno było przegapić. Ksiądz Skoczyński wykorzystał swoje umiejętności perswazyjne i przekonał dyrektora zakładów południowych Niemca wówczas, Kurta Scholze, który zgodził się na to, żeby drewniany kościół znajdujący się we wsi Stan, czyli nie jakoś bardzo daleko od Stalowej Woli.
1: W gminie Bojanów.
0: Tak, który Niemcy planowali zburzyć razem z całą wsią, gdyż tam po prostu organizowano poligon wojskowy. Ksiądz, korzystając też z takich argumentów gospodarności i niemarnowania tego, co już jest, uzyskał zgodę na przeniesienie tego kościoła do Stalowej Woli. Tak się też stało. W bardzo krótkim czasie w Stanach kościół został zdemontowany, opisane zostały wszystkie elementy, włożone na samochody zakładowe. Zgodzono się nawet na to, żeby ciężarówki zakładów południowych dostarczyły materiał do Stalowej Woli. Przywieziony do Stalowej Woli i ogromną pracą księdza i mieszkańców pod takim fachowym okiem inżyniera bitnego szlachty kościół został zmontowany i już w grudniu 1943 roku była inauguracja.
1: Wróćmy jeszcze do tych pionierów, bo o tym dzisiaj rozmawiamy. Jak wyglądało ich codzienne życie w pierwszych latach Stalowej Woli? Jakie wyzwania napotykali?
0: Musimy to podzielić na

0: dwie części przynajmniej, te pierwsze lata, bo ich życie w Stalowej Woli na samym początku było na pewno pełne ekscytacji, pewne radości i takiego szczęścia, bo znaleźli się w pięknym nowym mieście. Mieście bardzo nowoczesnym. Dostali pracę świetnie płatną. Oni byli naprawdę niesamowitymi fachowcami, więc w zakładach widziano to. Oni byli doceniani. To było też na pewno bardzo ciekawe, bo to było barwne miasto, złożone z sąsiadów, z których jeden był ze Śląska, drugi był gdzieś z Warszawy, a trzeci z Lwowa. Więc tam było różne akcenty w języku polskim na pewno słychać.
1: Mieszanka kulturowa.
0: Mieszanka kulturowa, która też, co ciekawe, świetnie się w tym mieście odnalazła. Ci ludzie nawiązali przyjaźnie, ci ludzie bardzo chętnie podejmowali się różnych aktywności kulturalnych. Grali na instrumentach, aktywnie uczestniczyli w grupie teatralnej, no i też pasjami uprawiali sport, bo to były takie części tego życia poza pracą zawodową, które łączyły, które jednoczyły, i ci ludzie bardzo szybko się ze sobą zżyli. Oni przede wszystkim zamieszkali w pięknych mieszkaniach, widnych, wykonanych z bardzo dobrych materiałów, pięknie umeblowanych, więc chyba nie jest trudno sobie wyobrazić, i gdy ktoś przyprowadzający się do nowego domu, wspaniale wykończonego, w mieście nowym, nad którym krąży taka idea właśnie takiego niesamowitego dzieła, nowoczesności, takiego postępu, dla wszystkich było to bardzo pozytywne przeżycie i bardzo pozytywny czas, który został przerwany przez wybuch II wojny światowej. I tu jest ta druga część, bo okres II wojny też spokojnie możemy nazwać tymi pierwszymi latami, bo niewiele czasu upłynęło od budowy miasta do wybuchu wojny. Wtedy do miasta już na początku września weszli Niemcy, zajęli zakłady południowe, a pracownicy dostali ultimatum. Jeżeli będziesz pracował w zakładach, będziesz robił to sumiennie, zostajesz, mieszkasz i pracujesz. Jeżeli nie chcesz tego robić, masz się wynosić. I spora część tych pierwszych mieszkańców wyniosło się po prostu ze Stalowej Woli. Oni nie zostali i myślę, że ten czas takiej wielkiej radości, ekscytacji zamienił się tutaj w grozę wojny i niebezpieczeństwo, tym bardziej, że członkowie wielu tych rodzin mieszkających w Stalowej mieli swój wkład w działalność podziemia antyhitlerowskiego. Niektórzy działali w AK, później w WiN-ie, więc dla nich to było trudne, to bardzo często wiązało się z dużym stresem, ale też tak naprawdę z ogromnym wysiłkiem, żeby właśnie w latach okupacji znaleźć źródło dochodu, żeby wyżywić rodzinę. Bywało, że zostawały matki z dziećmi i nie miały męża, który pracował w zakładach, musiały same znaleźć sposób na to, żeby w jakiś sposób zagospodarować siebie w tym mieście, znaleźć jakąś pracę, czy jakiś handel, czy jakieś usługi i w ten sposób coś troszkę zarobić, żeby móc normalnie jakoś w miarę funkcjonować.
1: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Co ma wspólnego lotnictwo z krwiolecznictwem? Kto może zostać dawcą krwi, a jakie są ku temu przeciwwskazania? O działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, które swoje oddziały terenowe ma także w Stalowej Woli i Przemyślu, rozmawiam już teraz z dyrektorką tej instytucji, panią Ewą Zawilińską. Dzień dobry, dzisiaj porozmawiamy sobie o działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. W studiu jest ze mną Ewa Zawilińska, dyrektor RCKiK w Rzeszowie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
1: Dobrze, no to może zacznijmy od samego początku. Czym zajmuje się Regionalne Centrum Krwiodawstwa i jak wygląda właśnie jego praca w naszym regionie?
2: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, jak sama nazwa wskazuje, no obejmuje cały region, krótko mówiąc całe województwo podkarpackie. Jesteśmy podmiotem leczniczym, którym podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia i obsługujemy wszystkie podmioty lecznicze, stacjonarne, całodobowe, które mają w świetle ustawy i rozporządzenia możliwość leczenia krwią. I naszą rolą jest zabezpieczenie krwi i jej składników wszystkim tym podmiotom leczniczym. Czyli krótko mówiąc, żeby to osiągnąć, musimy po pierwsze pozyskiwać dawców krwi, zapewnić składniki krwi. Po pobraniu krwi musimy tą krew poddać procesowi preparatyki, ponieważ najczęściej, choć nie tylko, pobieramy krew pełną, ale ta krew pełna nie jest przetaczana pacjentom w szpitalach, tylko poszczególne składniki. W związku z tym krew poddawana jest procesowi preparatyki i tak na przykład z 450 ml krwi pełnej, którą pobierzemy, pozyskujemy zarówno koncentrat krwinek czerwonych, który najczęściej jest stosowany w procesie leczenia, mamy koncentrat płytkowy i mamy osocze. I teraz jak zapewnimy tą krew, mamy, to wydajemy ją do podmiotów leczniczych, ale oprócz tego jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i jako jedyni też w województwie i tylko służba krwi w Polsce publiczna funkcjonuje, mamy obowiązek szkolić personel szpitali. Wszystkie pielęgniarki, które biorą udział w procesie leczenia krwią, muszą przejść raz na 4 lata szkolenie, wszystkie muszą przejść szkolenie właśnie z zakresu zasad leczenia krwią i co 4 lata powinno być to szkolenie przypominające. W przypadku lekarzy w każdym szpitalu, w każdym podmiocie leczniczym musi być powołany lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią, który również powinien być przez nas przeszkolony. Więc oprócz pozyskiwania dawców, oprócz właśnie zapewnienia krwi, prowadzimy też tą część edukacyjną, szkoleniową, weryfikującą te kształcenia. Wszyscy, którzy pracują w pracowni serologii, muszą mieć nadane uprawnienia i przejść u nas szkolenie i zdać egzamin. Tylko taka osoba później może pracować właśnie w pracowni serologii w szpitalu. I kolejną rzeczą, którą się zajmujemy, to jest też kontrola, czyli sprawujemy nadzór specjalistyczny nad wszystkimi podmiotami w zakresie krwiolecznictwa. Czyli sprawdzamy, czy krew jest w określonych wskazaniami określonymi i takimi zasadami, czy kieruje się podmiot leczniczy przetaczana, czy osoby, które tego dokonują, są przeszkolone i posiadają te wymagane właśnie kwalifikacje, no i czy przestrzegane są procedury, bo każdy podmiot, który leczy pacjentów krwią, musi zadbać o przygotowanie aktualnych procedur SOP-ów i to jest tak jak w lotnictwie, podobnie jest u nas, że to są takie biblie dla osoby, która zajmuje się i bierze ten udział w procesie już nawet w momencie, kiedy pielęgniarka pobiera krew na określenie grupy bądź zgodności grupy krwi, musi mieć to przeszkolenie i pracować w oparciu o jasno określone w całej Polsce zasady, ponieważ krew jest lekiem, który uratuje życie i nic nie jest w stanie go zastąpić, ale też niewłaściwe postępowanie już w momencie naboru dawcy, który oddaje krew, czyli musimy dbać cały czas o bezpieczeństwo krwi. Tak samo i w momencie, kiedy podejmuje lekarz decyzję o przetoczeniu krwi, musi być to decyzja podyktowana przede wszystkim stanem klinicznym pacjenta, potem parametrami tymi właśnie, które wskazują na potrzebę toczenia krwi i zawsze musi być takie przemyślenie, czy ryzyko, jakie wiąże się, bo zawsze jest to ryzyko związane z leczeniem krwią, jest mniejsze od efektów, jakie spodziewamy się podając pacjentowi krew. I to jest ten kolejny element, który cały czas jest to proces ciągły, rok w rok, bo pracownicy się zmieniają w szpitalach. My prowadzimy te szkolenia i weryfikujemy. Jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia niepożądanego, związanego z leczeniem krwią w podmiocie leczniczym, to też mój zespół jedzie i musi sprawdzić, ocenić, dlaczego do tego doszło, czy można było temu zapobiec i zgłaszamy to do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. Na tej podstawie w całej Polsce powstaje baza tych wszelkich zdarzeń. Jest to omawiane na szkoleniach, na konferencjach ogólnopolskich, ale przede wszystkim w oparciu o to powstają jakieś procedury, standardy, zmiany w standardach, które mają na celu wyeliminować albo ograniczyć możliwość wystąpienia takiego zdarzenia ponownie. Czyli jest to też forma taka edukacji, uczenie się na błędach, ale dążymy do tego, żeby tych błędów było jak najmniej. I kolejna rzecz, najistotniejsza, która wiąże się z tym pierwszym punktem, którym powiedziałam, to jest dbanie o to, żeby zapewnić krew, a więc współpraca z honorowymi dawcami krwi, krzewienie tej idei honorowego dawstwa krwi i współpraca ze wszelkimi organizacjami, które zrzeszają honorowych dawców krwi. No, najstarszą taką organizacją i zrzeszającą największą ilość dawców jest Polski Czerwony Krzyż, który przed laty to on był takim prekursorem i tak naprawdę Polski Czerwony Krzyż zajmował się kiedyś pozyskiwaniem dawców. Dalej ta organizacja jest bardzo potrzebna, ona ma teraz znacznie szerszy zakres, ale współpracujemy, akurat mogę powiedzieć, na terenie województwa podkarpackiego ta współpraca ze wszelkimi organizacjami zrzeszającymi honorowych dawców krwi jest bardzo dobra. Ja przynajmniej ze swojej strony wysoko oceniam. Zawsze jest reakcja na nasze prośby, bardzo dobre zrozumienie i to są lata takiej ciężkiej pracy wypracowywania pewnych zasad i standardów, że są to ludzie świadomi. I kolejną taką istotną rzeczą z naszej strony, tak jak powiedziałam, to jest też i współpraca z mediami, bo krzewienie idei honorowego dawstwa to powinno polegać na docieraniu do jak największej rzeszy odbiorców. A media no, są tą władzą, która daje nam możliwość dotarcia do licznej grupy odbiorców i też dzięki informacjom, komunikatom, które na bieżąco też Państwom przekazujemy, bo oprócz tego też wysyłamy SMS-y do dawców, którzy wyrazili zgodę i podali nam swój numer telefonu. I wtedy, kiedy dajemy takie komunikaty, to docierają do dużej grupy odbiorców i natychmiast odczuwamy to, że jest odzew, bo dawcy przychodzą. Krew jest takim składnikiem, lekiem przede wszystkim, który ma ograniczoną żywotność i to nie jest poza organizmem dawcy długi okres, dlatego że jeżeli chodzi o płytki, to jest tylko 7 dni i my nie możemy sobie nagromadzić i cieszyć się, że dzisiaj mam bardzo dużo, bo to by oznaczało, że ja dzisiaj pobierając tak dużo, wiedząc, że szpitale tego nie wezmą w określonym czasie, to niestety naraziłabym na zniszczenie tej żywej tkanki, a jednocześnie w tym czasie dawca może się zgłosić ponownie oddać krew pełną co 8 tygodni, a płytki co 4 tygodnie. I dlatego bardzo często my wysyłamy komunikaty. Na naszej stronie jest taka kropelka dotycząca każdej poszczególnej grupy krwi, której poziom pokazuje, na jakim jesteśmy teraz poziomie zapotrzebowania. Jeżeli ona jest pełna, to jest to komunikat dla dawców, którzy wchodzą na naszą stronę, że bardzo prosimy, żeby się z tą grupą dawcy, którzy znają tę grupę, wstrzymali, ponieważ może się okazać, że za tydzień ona będzie bardzo potrzebna, ale teraz mamy pełne zapasy i wiemy, że mogą nie zostać wykorzystane, a jesteśmy odpowiedzialni za racjonalną gospodarkę krwią. Nie da się co do jednej jednostki, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będą potrzeby w szpitalu i jakiej grupy i w jakiej ilości, ale staramy się się i mieścimy się w tych dobrych standardach, żeby to była taka racjonalna gospodarka, ale ona jest możliwa tylko we współpracy z honorowymi dawcami krwi. Jeśli mamy bardzo niski stan, to wówczas ta kropelka jest prawie pusta i wtedy właśnie uruchamiamy wszelkiego rodzaju kanały dotarcia do potencjalnych dawców, do dawców, którzy już są wielokrotni. I też spotykamy to z dużym takim odzewem. Ja mam takie swoje obserwacje, które pozwalają mi wysnuć taki wniosek, że w Polsce, a w szczególności na Podkarpaciu mogę o tym mówić z pełną odpowiedzialnością, naprawdę ludzie są empatyczni, reagują na apele. Jest to o tyle trudne, że każdy z nas wie, że łatwiej pomaga się komuś, kogo znamy, a zwłaszcza bliskiej osobie, którą kochamy, lubimy, a dawcy oddając krew nie wiedzą, kto otrzyma tą krew, biorca też nie wie, kto był dawcą krwi. Czyli to jest, że tak powiem, ze strony dawców poświęcenie i chęć pomagania bezinteresownego ludziom.
3: Trochę taka randka w ciemno.
2: Randka w ciemno z dobrym efektem, bo tak naprawdę decyzja o tym, że dzisiaj pójdę oddać krew, to jest decyzja, która może uratować życie, a na pewno też przyczyni się do poprawy zdrowia wielu tysięcy osób przebywających w szpitalach. Wiele zabiegów operacyjnych, wiele procedur medycznych nie może być nawet rozpoczęta bez zapewnienia krwi, która być może nie będzie potrzebna, jeśli nie będzie żadnych powikłań, jeśli nie będzie czegoś, co zaskoczy lekarzy, albo dojdzie do jakiejś właśnie sytuacji, gdzie dojdzie do uszkodzenia na przykład jakiegoś naczynia, ale i bez tego ona musi być zapewniona, czyli jeśli lekarz podejmuje decyzję o jakiejś procedurze, która jest niestety obarczona ryzykiem na przykład krwotoku, to musi najpierw zadbać o to, żeby w banku krwi w szpitalu bądź w oddziale już zapewniona była krew i czekała na taką sytuację awaryjną. I to jest właśnie też bardzo istotne, żeby być świadomym, że mimo ogromnego postępu, o którym rozmawiałyśmy przed chwilą, to jednak tylko tutaj jeden zdrowy człowiek może pomóc drugiemu potrzebującemu choremu pacjentowi. I nie jest w stanie nauka i te ogromne postępy, zwłaszcza w medycynie, na razie tego inny sposób zastąpić. Jest wiele badań, jest wiele osiągnięć, ale jeszcze nie ma tego efektu końcowego, ponieważ no, krew pełni bardzo istotną rolę w organizmie i sztuczna substancja musi też przejąć właśnie tą rolę, jaką pełni krew w organizmie.
3: W tym momencie warto powiedzieć, że właśnie taką krew można oddawać nie tylko w Rzeszowie, w głównej siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, bo na Podkarpaciu mamy również oddziały terenowe. Gdzie one się znajdują i ile jest właśnie takich punktów?
2: My chcemy być jak najbliżej dawców i mamy 8 oddziałów terenowych. To jest oddział terenowy w Stalowej Woli, w Leżańsku, w Przemyślu, w Mielcu, w Jaśle, w Dębicy, w Krośnie, w Sanoku. I to jest 8 oddziałów, gdzie codziennie jest pobierana krew, bo ta krew potem jest przywożona do nas, do Rzeszowa i tu poddawana jest procesowi preparatyki. Natomiast oprócz tego mamy jeszcze możliwość dojechania do miejsc, gdzie nie ma i oddziału terenowego. Jeździmy do Tarnobrzega regularnie, ale też mamy 2 krwiobusy, mobilne punkty poboru zakupione ze środków właśnie między innymi Ministerstwo Zdrowia przy niewielkim już nakładzie z naszej strony. Przyjeżdżamy wszędzie tam, gdzie nas ktoś zaprosi albo sami się wprosimy, pomożemy organizatorowi i tu już pracownicy mojego działu promocji nad tym czuwają i sobie świetnie radzą, nawiązując właśnie też nowe kontakty. Dojeżdżamy tam, gdzie trudniej jest dojechać nawet i do oddziału terenowego, do nas. Poza tym wiele osób chce zrobić coś w swojej małej społeczności dobrego, a jednym z takich ważnych elementów to jest pomaganie ludziom. I tak jak czasem jeżdżę po tych małych miejscowościach, to jestem pod ogromnym wrażeniem zaangażowania tych osób, tych małych społeczności, jak wiele potrafią zrobić, często niedocenianych, ale chylę czoło i tak jak mówię, z ogromną przyjemnością jeździmy i mamy tam duże ilości składników, które pobieramy.
3: A jak wygląda frekwencja podczas takich wyjazdowych zbiórek krwi? na przykład w szkołach, zakładach pracy?
2: Zależy od tego, jak organizator też podszedł i my zawsze wysyłamy informacje, po pierwsze, że jesteśmy skłonni, ktoś z promocji przyjedzie i przygotuje, zwłaszcza tam, gdzie pierwszy raz będzie taka ekipa, albo wysyłamy materiały i też jak pani redaktor pewnie śledzi naszą stronę, to mamy bardzo dużo informacji w zakładce dla honorowych dawców krwi, w których są szczegółowo opisane, kto może być dawcą, czyli już na tym etapie taki potencjalny kandydat na dawcę krwi może sam dokonać takiej samooceny i ewentualnie samodyskwalifikacji, bo na przykład jest szereg czynników, które dyskwalifikują albo chwilowo oddawanie krwi, bądź też na stałe, i takie osoby mogą nam wspierać poprzez organizowanie akcji albo krzewienie honorowego dawstwa. I też takie osoby mamy, mają kluby, które założyli i dalej zarażają tą właśnie chęcią krzewienia idei honorowego dawstwa, choć sami już nie mogą oddawać krwi albo osiągnęli wiek, który dyskwalifikuje dawstwo i już nie może oddawać krwi. Także mamy takich wieloletnich działaczy. I tu odpowiadając, co jest istotne, żeby zapoznać się tym, co może być dyskwalifikacją. W szkołach najczęściej, bo jest dużo młodzież, dużo dziewcząt, to nie mogą być to osoby, kobiety, dziewczyny, które mają okres i 3 dni po zakończonym okresie. Ale na przykład ktoś bierze antybiotyk, ale chodzi do szkoły, to do czasu zakończenia tego procesu chorobowego, ale i 2 tygodnie po zakończeniu leczenia i ustaniu objawów dopiero może oddawać krew, bo to wszystko ma wpływ na bezpieczeństwo później krwi. My chcemy krew, która jest dobra do użytku klinicznego i ona ma pomóc, a nie zaszkodzić później biorcy, czyli pacjentowi. Dlatego to jest istotne, żeby jest moda na tatuaże, jest moda na przekuwanie różnych części ciała, żeby być świadomym, że 4 miesiące po tego typu zabiegach, czy po jakichkolwiek zabiegach medycznych, po nawet zabiegach takich diagnostycznych, endoskopowych, należy powstrzymać się od oddawania krwi przez 4 tygodnie. Ale nawet idziemy do stomatologa, ktoś ma ekstrakcję zęba, no to 7 dni po dopiero może być dawcą, ale ktoś też był na wizycie stomatologicznej, to ta jedna doba po jakimś leczeniu, nie mówię już o kanałowym, to jest do zachowania. Też poddajemy się szczepieniom. W zależności od rodzaju szczepienia, to jest od 7 do 21 dni, dopiero wtedy można przyjść i oddać krew. No, czasem przychodzą też osoby, które w jakiś sposób weszły w kolizję z prawem. Jeśli ktoś przebywał w zakładzie karnym, to dopiero 4 miesiące, do niedawna to było 6 miesięcy, 4 miesiące po odbyciu tej swojej kary może się zgłosić do nas. Wiąże się to z tym ryzykiem przebywania w dużej ilości, no, na małej powierzchni, zagęszczeniu dużej ilości osób i pewnych ryzykach, które się z tym wiążą. Niektóre leki, bo niektórzy pacjenci, no suplementy może nie, ale niektórzy dawcy przyjmują od lat jakieś leki, bo mają choroby przewlekłe, które są zaleczone i nie są świadomi, na przykład niektóre leki na nadciśnienie dają niestety dyskwalifikację i nie może taka osoba przyjmująca te leki, ale wtedy moi lekarze albo podpowiadają, żeby umówił się na wizytę do kardiologa, który zweryfikuje i może są inne leki, bo część leków nie jest powodem dyskwalifikacji. I to ma też wpływ na to, czy właśnie ta osoba może oddać krew.
3: A czy jest może jakieś kryterium wiekowe, by móc zostać takim dawcą?
2: Tak, oczywiście. Musi mieć ukończone 18 rok życia i do 65 roku życia można oddawać krew. Oczywiście w uzasadnionych przypadkach, wtedy kiedy nam brakuje jakiejś grupy krwi, a wiemy, że teraz ludzie w wieku 65 lat są zadbani, dbają o swoje zdrowie. I jeśli lekarz, ale to już każdorazowo, byłaby potrzeba i lekarz, taka osoba się zgłosi, lekarz ostatecznie zakwalifikuje, to też można, ale to są już, tak jak powiedziałam, bardzo rzadkie przypadki i uzasadnione. Też ciąża, no, która nie jest stałym okresem, ale przez cały czas ciąży i 6 miesięcy po porodzie nie można oddawać krwi, bo organizm kobiety jest wtedy osłabiony i to jest też czas ten na dyskwalifikację. No i poza tym jeszcze bardzo często teraz lubimy jeździć, zwiedzamy świat. Są takie miejsca na mapie świata i też dostępne na naszej stronie. Warto, jeśli gdzieś wyjeżdżamy, sprawdzić, jak wracamy, gdzie byliśmy i czy to nie jest obszar objęty ryzykiem przenoszenia pewnych chorób, między innymi, które przenoszone są drogą krwi. I teraz taki popularny na przykład to jest wirus zachodniego Nilu, który się bardzo rozprzestrzenia. Jeszcze do niedawna on nie dotyczył w ogóle Europy. Niestety już teraz dotyczy. Przenoszony jest przez komary. I jeśli są takie tereny Azji, ale teraz nawet już, tak jak powiedziałam, w Europie, gdzie jest stwierdzona duża ilość osób, które zostały zakażone tym wirusem, to na 28 dni z tych terenów wracające osoby są dyskwalifikowane. Ale są tereny, gdzie są objęte malarią, wirusem denga i w przypadku malarii to jest aż 6 miesięcy. Więc dlatego też zawsze prosimy, jeśli dawca jest już wielokrotny, to on jest świadomy, wie, co ma sprawdzić, bo po przyjściu do nas też wypełnia ankietę i ma dostępne na stanowisku, gdzie wypełnia ankietę, wykazy tych państw, w których w całości bądź w części tego państwa, której był, są te zagrożenia i po wypełnieniu tej ankiety, jeśli to wpisze, to niestety w tym dniu nie może oddać, dopiero wtedy, kiedy minie ten wymagany czas. Także chcę tylko tak, kończąc ten wątek, powiedzieć, że wcale nie jest łatwo zostać honorowym dawcą krwi.
3: No lista przeciwwskazań jest naprawdę długa.
2: Jest długa i dlatego czasem się zdarza, że ktoś przyjdzie z zamiarem oddania krwi, my apelujemy, a zostanie zdyskwalifikowany i wtedy niektórzy dawcy

0: miejsca, każdy, po wyjściu od nas, może są takie miejsca, strefy, gdzie może do skrzynki anonimowo, tylko posługując się numerem kodu donacyjnego, który dostaje od momentu zarejestrowania się u nas, napisać, nie podając swojego nazwiska, tylko ten numer, że sobie przypomniał o jakimś ryzykownym zachowaniu albo o pobycie gdzieś w terenach, które objęte są właśnie tym ryzykiem. I niestety taka krew, bo już ją pobraliśmy, zostanie zniszczona, oddana do utylizacji, nie może być przetoczona. Może również z domu zadzwonić do lekarza, bądź wysłać maila, podane są zawsze adresy, dawcy o tym wiedzą i ta krew zostanie zdyskwalifikowana.
1: Często się tak dzieje, że właśnie ta krew zostaje poddana utylizacji?
0: Nie, ale zdarza się. Nie jest to często, dlatego tak jak powiedziałam, no największa ilość to są dawcy wielokrotni, czyli dawcy świadomi. Też chcę powiedzieć, że osoba, która regularnie oddaje krew, to jest osoba świadoma swojego stanu zdrowia i osoba, która dba o swoje stany zdrowia, dlatego że my podajemy wiele zaleceń, jak się odżywiać, jak dbać o zdrowie, by móc być dalej honorowym dawcą, ale też, żeby honorowy dawca jak najdłużej był osobą zdrową, nawet nie dlatego, że oddaje krew, tylko tak naprawdę też włączamy się w edukację zdrowego stylu życia. Wielu sportowców z nami współpracuje, kluby, chociażby właśnie Asseco, Developress wspiera naszych dawców, ale też wśród nich są osoby, które oddają i to zarówno z osób trenujących, ale też i zarządu, też za tę współpracę dziękuję. Motocykliści, mamy akcję Motoserce, są osoby, które dla kogoś oddając krew, ale jeszcze albo jadą na rowerze, pokonują wiele kilometrów, albo robią jakąś akcję zbierania punktów i datków dla osoby, która no, walczy o życie poważnie chorych osób. I te osoby są spośród honorowych dawców. Pochodzą i później się włączają jeszcze w tego typu akcje.
1: Jak właśnie wygląda ta sytuacja z liczbą dawców w regionie? Czy są jakieś miejsca, które wyróżniają się większą liczbą dawców?
0: Tak, to znaczy tak, mogę powiedzieć, że w Polsce jest program opracowany przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi i przez właśnie wybrany zespół, w którym też mam przyjemność pracować, określenia zasad samowystarczalności Polski i Polska jest samowystarczalna. I my mamy zapewnioną krew, jest bardzo dobra współpraca między centrami, każdego dnia ja widzę, jakie stany mają poszczególne centra, jak gdybym u mnie miała jakieś niskie poziomy, to wtedy wiem, gdzie mogę reagować. Ale najczęściej robimy wszystko, żeby to naszych dawców zmobilizować. To częściej podkarpackie właśnie, do nasze centrum rzeszowskie wspiera inne regiony, bo wielu naszych też pacjentów z uwagi na specyfikę procedur jest leczonych, na przykład jeśli chodzi o transplantację narządów, u nas nie ma na Podkarpaciu, są w innych województwach i tam są też nasi pacjenci, ale my tą krew, jak mamy możliwość się podzielenia, dajemy do, bez względu na to, kto otrzyma ją. I tak samo my otrzymujemy. Ale odpowiadając na pytanie, są nawet oddziały terenowe, takie jak na przykład Sanok, Przemyśl, Krosno, teraz dołączyła Stalowa Wola i Mielec, gdzie, ale wszystkie w sumie się starają, Dębica, gdzie jest ta, te cztery pierwsze, które wymieniłam, największa ilość dawców. I też chcę powiedzieć, że w Przemyślu, w Krośnie, w Sanoku mamy możliwość oddania osocza i jeśli dawca już nie musi przyjeżdżać do Rzeszowa, żeby oddać tylko osocze, ma możliwość oddania osocza właśnie w tych oddziałach i staramy się, tak jak mówię, no, wychodzić naprzeciw dawcom. U nas oprócz tego, że może oddać krew pełną, to w Rzeszowie przy ulicy Wierzbowej 14, gdzie zapraszam każdego, kto jeszcze nie zdecydował się na oddawanie krwi i waha, można również oddać sam koncentrat krwinek płytkowych, czyli tak zwane płytki, bądź samo osocze, bądź też oddać krew pełną. Także każdy, kto ma jakieś wątpliwości, to jesteśmy też do dyspozycji, żeby wcześniej odpowiedzieć na pytania, bądź to mailowo, czy też telefonicznie, ale zapraszamy. Natomiast w tych oddziałach, w których mamy mniej, prowadzimy działania, pełne kampanie i współpracę z zakładami, które są na terenie danego powiatu, gdzie jest właśnie oddział terenowy, współpracę z klubami. Staramy się toczyć taką politykę, która przyniesie efekty w postaci zwiększonej ilości donacji.
1: Teraz chciałabym przejść do tego, jak krok po kroku zostać dawcą. W zasadzie wcześniej Pani wspominała o tym, jak to właśnie wygląda.

0: w kwestii wieku, że to mogą być osoby, muszą to być osoby pełnoletnie do 65 roku życia, czyli mamy to kryterium wiekowe, a czy jest również kryterium wagowe?
1: Tak, oprócz wieku, słusznie pani redaktor, jeszcze jest waga. Taka osoba musi ważyć co najmniej 50 kg, ale to też jest istotne, że to zależy jeszcze od wzrostu, bo osoba, która jest bardzo wysoka, no i waży te 50 plus niewiele, to niestety obserwujemy, że często dochodzi do takich zaburzeń ortostatycznych, krótko mówiąc do omdleń, co może też zniechęcać te osoby później do oddawania krwi, a nawet tych, którzy są świadkami takiego niestety incydentu. Dlatego też każda osoba, która waży mniej niż 50, no to zostanie zdyskwalifikowana, ale nawet ta, która waży 50 i troszkę więcej, ale jest bardzo wysoka, może być dyskwalifikowana. Ale to wszystko jest po zebraniu wywiadu przez lekarza, określeniu tej proporcji, bo też mamy takie osoby, które bardzo chcą oddać, ale za każdym razem, kiedy przyjdą, jest bardzo rzadko, ale są takie osoby, niestety dochodzi do omdlenia i to takiego poważnego, że troszkę dłużej trwa wyprowadzenie tego dawcy. W związku z tym taką osobę zachęcamy, żeby właśnie włączyła się w inne sprawy związane z między innymi skrzywieniem idei honorowego dawstwa, dlatego że czasem taka jest reakcja jakiejś osoby. Są to bardzo rzadkie przypadki, ale też mówiłam o przeciwwskazaniach, więc ta samodyskwalifikacja, jeśli ktoś nie spełnia tych wymagań, też należy wziąć tą część medyczną, wyjazdy, ale jeszcze kolejna rzecz to, że do nas przychodzi się po lekkim posiłku, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że jak idziemy sobie zrobić badania w celach diagnostycznych, to zawsze mówimy, naczczo. Mamy być naczczo. I często do nas też dawcy przychodzą naczczo, więc i wtedy się gorzej czują po pobraniu. Dlatego też prosimy, żeby zjeść posiłek lekki dzień wcześniej i w tym dniu, kiedy oddajemy krew, wypić dużo płynów, najlepiej to jest woda mineralna, można soki, ale zniechęcamy do tych gazowanych z dużą ilością cukru, no i oczywiście przeciwwskazaniem jest picie alkoholu.
0: Na czym właśnie polega taki wywiad przeprowadzany z dawcą przed oddaniem krwi i dlaczego jest on tak ważny dla jego bezpieczeństwa?
1: Osoba, która udziela odpowiedzi, musi być w pełni świadoma tych odpowiedzi. Dlatego też jednym z takich elementów, które są brane pod uwagę, to jest stan psychiczny dawcy, bo jeżeli ktoś ma jakieś zaburzenia psychiczne, no to jego odpowiedzi będą niewiarygodne, a my w ankiecie wkraczamy dosyć tak, powiedziałabym, głęboko w tą sferę życia, nawet intymnego, pytając między innymi o zachowania ryzykowne, o częstą zmianę partnerów, bo to wiąże się z ryzykiem przenoszenia chorób drogą krwi, no między innymi wirus HIV, wirus WZW typu B, C, no i oczywiście również jeśli chodzi o kiłę, a to są zakażenia, które przenoszą się drogą krwi, czyli gdyby taką krew dostał pacjent, to doszłoby do zakażenia. Dlatego oprócz tego, że zbieramy wywiad, to żeby uspokoić ewentualnych kiedyś biorców, to my badamy krew w tym kierunku, wszystkie te wirusy za każdym razem, bez względu na to, co napisze dawca, my kontrolujemy. Dlatego to badanie trwa około kilkunastu godzin i dopiero jeśli mamy wszystkie wyniki badań, jest ankieta, sprawdzamy, czy nie wpłynęły te informacje, że dawca sobie przypomniał nagle o jakichś zachowaniach, o których zapomniał powiedzieć w czasie badania osoby, która go kwalifikowała, bo każdorazowo dawca jest kwalifikowany przez uprawnioną osobę do oddania krwi. Dopiero wtedy, następnego dnia, zespół, który jest powołany i odpowiada bezpośrednio za to, co dokonał, czyli sprawdził od momentu, prześledził całą drogę zarejestrowania się dawcy do pobrania krwi, zwolnienia tej krwi, dopiero taka krew trafia do działu ekspedycji, która działa całodobowo i jest wydawana do podmiotów leczniczych. Ale oprócz tego na przykład wszelkie zabiegi, czy osoby, które się leczą na jakiekolwiek choroby przewlekłe, to ma wpływ na zakwalifikowanie bądź dyskwalifikację. I co jest jeszcze ważne, zgłaszając się do nas, należy przyjść z dokumentem, który pozwoli nam potwierdzić tożsamość tej osoby. Czyli to musi być dokument, który zawiera PESEL i zdjęcie. Dowód osobisty bądź paszport, a w przypadku obcokrajowców rodziców, którzy znają język polski, bo to też jest istotne, bo ankieta jest w języku polskim i musi być kontakt między osobą zbierającą wywiad a dawcą, to jeszcze musi nam podać kartę stałego pobytu i paszport z dowodem osobistym, bo tylko na tej podstawie my wiemy, że krew została pobrana od tej właśnie konkretnej osoby, bo w sytuacji, gdyby na przykład wyszedł wynik pozytywny, na przykład wirusa zapalenia wątroby typu BC lub HIV, to my mamy obowiązek taką osobę zaprosić do nas, a więc komunikujemy się z nią, że prosimy o przybycie do nas celem ponownego pobrania badań. I jeśli by te badania wyszły pozytywne, to my oprócz tego wysyłamy też do Instytutu, który jest hematologii i transfuzjologii w Warszawie, ośrodkiem referencyjnym wyższym, żeby potwierdzić i mieć pewność, że na pewno ten wynik jest pozytywny, a następnie lekarz Centrum Krwiodawstwa rozmawia z takim dawcą. Po pierwsze nakładamy już dyskwalifikację, jeśli to wyjdzie dodatni wynik na stałe, chyba że jest to wątpliwy wynik, to też jakby mając na myśli bezpieczeństwo cały czas biorcy na parę miesięcy, 6 jest dyskwalifikowany, ale jeśli wynik jest już potwierdzony, to ta dyskwalifikacja jest założona na stałe i w całej Polsce w systemie tak zwanym Krajowym Rejestrze Dawców jest ta informacja, taka osoba nie odda już krwi z tego tytułu nigdzie. Więc to też ma na celu poprawę bezpieczeństwa właśnie krwi i jej składników. I taka osoba jest przez nas informowana, gdzie może się zgłosić celem leczenia tego zakażenia. Także ja mówiąc o tym, że pobieranie krwi poprawia bezpieczeństwo biorcy, ale i dawcy, bo dawca jest po pierwsze sprawdzony, ma pod pewnym kątem stan zdrowia. W niektórych dawców, i mamy takich przypadków kilka, nawet kilkanaście w roku, w czasie takiego krótkiego wywiadu i tych badań, które wykonujemy, lekarze moi stwierdzili poważne choroby i osoba, której się wydawało, że jest zdrowa, okazało się właśnie między innymi, że sama ma problemy poważne i trafiała bezpośrednio od nas do szpitala. Więc dbanie o zdrowie i życie innych też powoduje, że możemy sami wcześnie zareagować na to, co dzieje się z naszym stanem zdrowia. Dlatego dawcy to są najczęściej właśnie, tak jak powiedziałam, osoby zdrowe i świadome. Potrafią też zauważyć u siebie stan zdrowia, który różni się i widzą, że są jakieś odstępstwa od tego, co do tej pory było i było właśnie normą, czyli prawidłowy stan zdrowia.
0: To teraz może przejdźmy sobie do tej drogi dawcy właśnie od A do Z, czyli jesteśmy zdrowi, chcemy oddać krew. Tego samego dnia jemy lekkie śniadanie i dużo pijemy. Przychodzimy do wybranego oddziału, czy terenowego, czy tego rzeszowskiego. I co się wtedy dzieje? Czyli wypełniamy ankietę?
1: Najpierw się rejestrujemy i jak się zarejestrujemy, a w czasie rejestracji już jest ta wstępna kwalifikacja, czyli czy spełnia kryteria wiekowe, wagowe, to jeszcze oprócz tego w systemie od razu wyświetla się, jeśli ktoś jest dawcą wielokrotnym, kiedy ostatnio był i musi być jeszcze czasowo zachowany odstęp, to co powiedziałam, krew pełną oddajemy co pełne 8 tygodni, czyli 2 miesiące. Jeśli by ktoś przyszedł kilka dni wcześniej, system go nie wpuści. I dawcy o tym wiedzą i to jest, nawet mamy taki licznik, że można sobie sprawdzić, kiedy mogę najwcześniej przyjść.
0: Czyli ile razy w roku możemy oddać?
1: Mężczyzna, jeśli chodzi o krew pełną, 6 razy, kobieta 5 razy, no nie częściej. Natomiast jeśli ktoś oddaje tylko jakiś składnik typu na przykład osocze, to może oddawać osocze no co 2 tygodnie, ale też nie więcej niż właśnie podałam. Natomiast w przypadku z kolei oddawania samego osocza, to między osoczem 2 tygodnie musi być przerwy, czyli nie 8 tygodni, ale jeśli oddawał krew pełną i chce oddać osocze, to musi 8 tygodni odczekać i przyjść oddać osocze. W przypadku płytek jest to 4 tygodnie. I następnie właśnie po zarejestrowaniu się otrzymuje ankietę, w której są te szczegółowe dane, o których mówiłam, łącznie z wyjazdami, tatuażami, wszelkimi zachowaniami ryzykownymi. Jeśli tą ankietę wypełni, to następnie trafia do gabinetu, w którym następuje kwalifikacja, ale zanim trafi do gabinetu, to pobieramy mu próbkę krwi. Przede wszystkim robimy albo, jeśli to jest ktoś pierwszy, pierwszy raz, to pełną morfologię, albo jeśli to jest ktoś, kto regularnie przychodzi, to nie musi za każdym razem mieć morfologii, pobieramy hemoglobinę. I teraz, jeżeli ten wynik hemoglobiny jest prawidłowy, bo to, co powiedziałam, cały czas myślimy też o bezpieczeństwie dawcy, to lekarz czy osoba kwalifikująca widzi na pulpicie u siebie wynik już tego badania i oprócz tej ankiety zbiera jeszcze, pogłębia wywiad medyczny i patrząc, jeśli wynik jest dobry, kwalifikuje tę osobę do oddania krwi. Jeśli to jest w siedzibie centrum lub w tych oddziałach, w których są też separatory do pobierania osocza, to lekarz ustala z dawcą, czy oddaje krew pełną, czy na przykład osocze. Krew pełną, jak pobieramy, to trwa do 10 minut, sam proces pobrania. Ale w przypadku plazmaferezy to jest około 40 minut, płytki około 60 minut, więc dawca musi być poinformowany, że to będzie dłuższy czas, musi wyrazić zgodę i musi być jakby świadomy, mieć dobre naczynia do tego, żeby żylne, do tego, żeby pobierać krew tą metodą. I to, co jest też bardzo istotne, że czasem ktoś przychodzi, a ma na przykład grupę 0 RH-, chce oddać osocze, a wtedy, kiedy my mamy niskie stany, to prosimy, żeby zdecydował się na oddanie krwi pełnej, bo koncentrat krwinek płytkowych jest w tym momencie zdecydowanie bardziej potrzebny. I to też spotykamy się z dużą wyrozumiałością ze strony dawców. Jeśli został zakwalifikowany, pobieramy krew, wszystkie zabiegi robimy tylko i wyłącznie sprzętem jednorazowego użytku i też chcę, żeby byli dawcy świadomi albo osoby, które wahają się, nie grozi żadne zakażenie. Nawet dezynfekcja miejsca wkucia, to jest cała procedura, która trwa kilka minut. Nasz personel ma co jakiś czas taką kontrolę robioną, że robimy osobie, której pobieramy krew, pobieramy wymaz ze skóry, czy osoba, która mój personel dezynfekował to miejsce wkucia, właściwie przeprowadziła ten proces i czasem dawcy się zatrzymują i mówią, ale czemu dwa razy mamy to dezynfekowane, bo taka jest bezpieczna procedura, bo z tego, co pobierzemy z tej krwi, powstaje lek. Jesteśmy kontrolowani również przez głównego inspektora farmaceutycznego, tak jak w fabrykach leków, dlatego że ten lek ma być bezpieczny.
0: I te standardy bezpieczeństwa bardzo są bardzo wysokie.
1: Tak. Mam cały czas na uwadze i bezpieczeństwo dawcy i biorcy, czyli dawca będzie czuł się zaopiekowany i bezpieczny, kiedy my pobieramy zgodnie ze standardami. Ja zawsze porównuję nas do takiego procesu jak w lotnictwie, że jest taka checklista i wszystkie elementy muszą być zrobione i na każdym etapie pracownik kolejnego obszaru ma prawo zatrzymać i spisać jako zdarzenie niepożądane, gdyby się okazało na przykład, że nie zweryfikowano nawet chociażby tożsamości. Mimo, że na etapie rejestracji dawca pokazuje swój dokument, to jak wchodzi do laboratoryjnego, tej części analiz laboratoryjnych, ma również obowiązek przedstawić, a moi pracownicy mają obowiązek sprawdzić. Lekarz również to robi, na dziale dawców również. Wszystko to jest po to, żeby nie doszło do omyłkowego pobrania od innej osoby, czy zamiany próbek krwi. I takie same też, przynajmniej przy przetaczaniu krwi, powinny obowiązywać w szpitalach. I w tym zakresie szkolimy. I jeśli już udało się oddać krew, to zawsze prosimy dawcę, żeby na terenie oddziału czy centrum pozostał jeszcze około 30 minut.
0: Dlaczego?
1: Wypił kawę, dlatego że dbamy o bezpieczeństwo dawcy. Jeśli by na przykład doszło do jakiegoś zasłabnięcia, to dobrze, jeżeli będzie właśnie pod naszym nadzorem. Najczęściej to się dzieje już na fotelu, ale dmuchamy, jak to mówimy, na zimno i chcemy, żeby był zaopiekowany dawca, żeby przytrzymać miejsce wkucia około 10 minut, żeby nie zrobił się krwiak. Też informujemy o tym, a następnie pije kawę albo herbatkę, czeka sobie i wychodzi od nas i jesteśmy przekonani, że jest wszystko dobrze.
0: Dobrze, no to skoro już zaczęła Pani ten temat, to kolejne pytanie. Jakie przywileje przysługują takiemu krwiodawcy?
1: Osoba, która oddała krew, może, bo nie musi, skorzystać z dnia wolnego, w dniu, w którym oddał krew i dnia następnego. Dlatego, że sam proces jest bezpieczny, ale niektórzy mogą reagować takim osłabieniem i są zawody typu typu pilot, na przykład kierowcy autobusów, dźwigów tych wysokich, które no, wymagają i precyzji, ale też z uwagi na bezpieczeństwo wykonywanego zawodu są w tym dniu, kiedy ktoś oddał krew przeciwwskazaniom. Dlatego też zawsze prosimy, żeby przyjść wyspanym. Też prosimy, żeby to nie było, że ktoś jest właśnie po dyżurze nocnym i idzie do nas, bo wtedy inaczej coś, co jest dla niego zawsze bezpieczne i przyjemne, może być wtedy obarczone pewnym ryzykiem nawet zasłabnięcia. To może tą osobę troszkę wystraszyć i zniechęcić do dalszego oddawania krwi. A zależy nam na tym, żeby dawcy byli wielokrotni, bo to są najbardziej świadomi i najbardziej bezpieczni dawcy, bo są świadomi. Oczywiście zachęcamy nowych, żeby przyszli oddać pierwszy raz i już zostali w tym zacnym gronie honorowych dawców.
0: Chciałabym jeszcze zapytać o taką no, bardzo ważną rzecz. Ile istnieje generalnie grup krwi i które są najbardziej pożądane?
1: Oczywiście istnieją cztery podstawowe grupy krwi i teraz w zależności od tego czynnika RH, to jeszcze one się dzielą na dodatnią lub ujemną. I mamy grupę 0, grupę A, grupę B i grupę AB. I teraz albo jest 0 plus, 0 minus. Najbardziej taką istotną informacją jest to, że te grupy krwi są w różny sposób procentowy rozłożone w populacji na całym świecie. W populacji powiem, jak to się rozkłada procentowo w Polsce. Najczęściej występującą grupą, bo u 32% populacji jest grupa 0 RH+. Następnie to jest grupa A+. Następną grupą, która tak licznie może już nie występuje, ale też jest duża i rzadziej występuje, to jest grupa, którą ja posiadam, BRH+. Rzadziej jest wykorzystywana w podmiotach leczniczych i jak Państwo obserwują nasze stany właśnie na poziomie kropel, to najczęściej mamy BRH+ najwięcej. I następna grupa to jest grupa ABRH+. I teraz grupy 0 RH- to jest grupa, która występuje u 7% populacji, ale to jest grupa, którą w sytuacji, kiedy nie mamy oznaczonej grupy krwi, na przykład jest wypadek, masywny krwotok, pęknie tętniak, lekarze ratując życie, zanim określą grupę i zostanie zapotrzebowana ta grupa właściwa krwi, którą posiada pacjent, mogą podać grupę 0 RH-.
0: I tu ona jest taka najbardziej uniwersalna?
1: Najbardziej uniwersalna i niestety czasem najbardziej nadużywana. Dążymy i dlatego edukujemy też personel szpitali, że jeśli już musi tak być, to żeby tą krew podać najkrócej, jak to jest możliwe, w tym czasie, kiedy robi się badania, a potem już zapotrzebowywać grupę, która jest właściwa dla pacjenta, dlatego, że jak powiedziałam przed chwilą na wstępie, tylko 7% osób w populacji ma tę grupę i to powinno być dedykowane tym osobom. A tak jak powiedziałam, no nie przewidzimy sytuacji, nie każdy ma krew kartę, bo gdybyśmy wszyscy mieli krew kartę i mieli dowód tożsamości przy sobie, to wtedy lekarze wiedzieliby, jaką grupę krwi ma pacjent. I tu też muszę na marginesie taką uwagę i podziękowanie, bo na terenie naszego województwa lekarze są świadomi i wiedzą, po co my robimy krew kartę, albo pacjent sobie gdzie indziej wykonuje krew kartę, że ona zastępuje ten podwójny wynik, ponieważ na krew karcie oprócz grupy krwi są kody, numery badań tych dwóch, bo trzeba dwa badania wykonać, żeby określić grupę krwi i autoryzacja diagnosty, które to badanie wykonywał. I to jest odpowiednik tych dwóch badań. A często się ostatnio, przynajmniej ostatnio, spotykam z tym, że nasi dawcy albo pacjenci, którzy u nas wykonywali krew kartę, dzwonią do nas z jakiegoś szpitala, gdzie już przebywają na terenie Polski i mimo, że posiadają krew kartę, to są proszeni i wysyłamy im o przesłanie wyniku badań, który jest spisany na krew karcie, więc albo, nie wiem, jest jakaś nieświadomość wśród niektórych osób w innych województwach. Na pewno to jest jeszcze takie pole do jakby zagospodarowania, ale chcę zachęcić wszystkich do wykonania sobie właśnie krew karty.
0: A kto może to zrobić?
1: A możemy zrobić my i mogą robić to laboratoria, które prowadzą badania określające grupę krwi. Bardzo dużo dawców przychodzi u nas. Też chcę powiedzieć, że każdy, kto u nas zrobił sobie krew kartę albo chociaż raz oddał krew, jest w naszych bazach danych i na przykład jak czasem wpływa zapotrzebowanie ze szpitala, to my już widzimy, czy to zapotrzebowanie, no raczej się szpitale nie mylą, ale gdyby się pomylili, to nam by się podświetliło, że coś jest nie tak, bo osoba z tym PESEL-em, z tymi danymi ma zupełnie w naszej bazie inną grupę krwi. Więc jest też taka możliwość z naszej strony wtedy weryfikacji. Człowiek jest na pewno nastawiony na niesienie pomocy, ale czasem ten pęd, sytuacja, stan zagrożenia życia, stres może spowodować jakieś ryzyko, które niesie ze sobą no, duże zagrożenie dla pacjenta związane z błędem ludzkim. Dlatego zachęcam do zrobienia na spokojnie krew karty. Każdy, kto odda chociaż raz krew u nas jako dawca ma, jeśli powie, że nie posiada tej karty, ma wykonaną bezpłatnie krew kartę. I to jest kolejny też taki czynnik zachęcający do oddawania krwi.
0: Czyli tak, mamy kilka grup krwi. Tak. Jest duża rozbieżność między grupą 0 RH plus, tak, a 0 RH minus. Dlaczego tak jest?
1: Na etapie już genetyki, kiedy tworzy się organizm ludzki, powstaje, dziedziczy się w zależności od tego, jaką grupę mają rodzice. To są już pewne zasady, które tym kierują. Naturalnie rodzą się osoby, które pewnie rodzice mieli grupy, na podstawie których powstała właśnie później w tym nowym życiu taka grupa. Ale oprócz tej 0 minus, najrzadziej występującą grupą, mój syn taką ma, jest grupa AB minus, tylko 1%. Więc tą grupę AB minus możemy tylko i wyłącznie przetaczać i dla tych osób trzymamy, które mają grupę AB RH minus. Dlatego ta nasza edukacja personelu medycznego też w tym kierunku zmierza, żeby dedykować tą grupę, która jest. Wtedy nie będzie brakowało, bo tą grupę otrzymają ludzie, którzy taką grupę posiadają. W przypadku z kolei osocza też czasem w Polsce zdarzają się, nie będę mówiła, że na Podkarpaciu, ale zdarzają się, jak mamy szkolenia, sytuacje, kiedy na przykład zapotrzebowano niewłaściwe osocze, bo osocze w przypadku właśnie osocza to nie grupa 0 RH- jest uniwersalna, ale grupa AB RH-. I dlatego to jest tak istotne, żeby posługiwać się standardami, które obowiązują. Czyli my możemy mieć bardzo wysokie stany grupy, na przykład BRH+, albo 0 RH+, a idą komunikaty, że prosimy dawców, żeby się do nas zgłaszali. Bo oprócz tego, że zapraszamy dawców, którzy już znają swoją grupę, wysyłamy im wtedy SMS-y, do państwa wysyłamy też komunikaty, żeby na paskach czy w informacjach, w wiadomościach były przekazywane, to też zachęcamy tych, którzy jeszcze ani raz nie oddali krwi, oni nie znają tej grupy, bo być może, że w tej grupie osób nowych, które się zgłoszą, znajdziemy kolejnych dawców, którzy posiadają właśnie tą rzadką grupę. A też chcę powiedzieć, rzadziej występującą w populacji, że społeczeństwo się starzeje i coraz więcej osób potrzebuje krwi, a coraz mniej może oddać krew. Bo nie tylko ta bariera wiekowa, ale też bardzo dużo osób na pewnym etapie życia dowiaduje się o chorobie i tak jak powiedziałam, przyjmuje leki albo sama staje się pacjentem i potrzebuje leczenia krwią. A też jednym z przeciwwskazań do oddawania krwi jest przez 4 miesiące po leczeniu krwią. Ktoś, kto był w szpitalu, był leczony krwią.
0: Miał przetaczaną krew?
1: Miał przetaczaną krew lub jej składniki. Przez 4 miesiące nie może sam oddawać krwi. Więc tutaj są tak ważne te komunikaty dostępne na naszych stronach albo właśnie przekazywane przez nas na różnego rodzaju prelekcjach, czy tak jak dzisiaj w czasie tej audycji, żeby tą świadomość osób, które chcą zostać albo interesują się tym, albo oddają krew, żeby poprawić i żeby wiedzieli tak naprawdę, dlaczego my czasem prosimy dawcę, żeby się zdecydował na przykład na oddanie albo właśnie pełnej krwi, albo osocza, bo jeżeli ktoś do nas przyjdzie i mamy bardzo wysokie stany określonej grupy, ale już dojechał i chce skorzystać, to wtedy mu proponujemy oddanie osocza, ponieważ osocze do użytku klinicznego jest wykorzystywane przez 3 lata jeszcze, a w przypadku KKC, tak jak powiedziałam wcześniej, płytki tylko 7 dni, a koncentrat krwinek czerwonych, najczęściej przetaczany składnik, ma 42 dni. I przez te 42 dni musimy go wykorzystać. I jeśli mamy wysokie stany, wiemy, że nie wykorzystamy, to staramy się, żeby krew, która płynie w żyłach dawcy, jest najbezpieczniejsza, bo tam jest przechowywana w warunkach bezpiecznych domowych. I w warunkach takich, jakie są właśnie dla niej najlepsze.
0: Dobrze, a co się dzieje już po oddaniu krwi? Jakie przywileje przysługują takiemu może nieregularnemu, ale po prostu dawcy krwi, a później przejdziemy sobie do honorowych dawców krwi, jak takim zostać?
1: Honorowym dawcą krwi pozostaje każdy, ale honorowym, kto chociaż raz oddał krew. Otrzymuje od nas legitymację honorowego dawcy krwi. Ale jeżeli ktoś, kobieta, oddała 5 i więcej litrów krwi lub odpowiedniej objętości tych składników, a mężczyzna 6 litrów i więcej, to otrzymuje tytuł zasłużony honorowy dawca krwi. I wtedy nabywa dodatkowe przywileje, bo ta pierwsza grupa, o której mówimy, czyli ktoś, kto chociaż raz oddał krew, to wtedy tak, otrzymuje to zwolnienie, te 2 dni, to jest obecność usprawiedliwiona płatna, otrzymuje od nas posiłek regeneracyjny, do niedawna były to czekolady, 9 czekolad, tak naprawdę to ma być 4500 kilokalorii, różnie to na świecie bywa, bo najczęściej to jest 600 kilokalorii, 800, u nas przed wielu laty to określono na poziomie 4500 kilokalorii. Do niedawna w zależności od wielkości i zawartości kalorycznej czekolady to było 9 czekolad. W chwili obecnej zmieniamy i w całej Polsce była zmiana tego posiłku regeneracyjnego. U nas dostaje teraz 1 czekoladę dawca, masło orzechowe i jeszcze ciasteczka zbożowe bądź orzechy. To w zależności też od centrów. Każdy, bo to jest prowadzona procedura postępowania przetargowego.
0: I w każdym razie same słodkości.
1: Same takie właśnie, to ma na celu uzupełnianie tej utraty właśnie kaloryczności, bo oddanie krwi z tym się wiąże, osłabienie takiego wzmocnienia, jak i posiłek regeneracyjny. Ale na świecie jest na przykład, że ktoś przychodzi, dostaje jabłko, czy są cukierki i ciasteczka, albo dostaje jakiś inny właśnie posiłek, który przyjmuje bezpośrednio po spożyciu. Kolejna rzecz to te badania, które wykonujemy. Jeśli dawca prosi, chce mieć przy sobie, to robimy oczywiście ksero i otrzymuje te wyniki badań, plus krew kartę każdorazowo, jeśli ktoś nam zgłosi i pierwszy raz oddał, to dostaje taką krew kartę, która może uratować mu życie. Jeszcze jedna jest rzecz istotna, teraz właśnie wszyscy zwracają się u nas o informacje o ilości oddanej krwi, jest ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych właśnie na cele krwiodawstwa. To jest 130 zł za każdy oddany litr w danym roku. I teraz ta druga grupa już takich zasłużonych, bo oddać 5 litrów to trzeba regularnie przez pewien czas oddawać, bądź 6 w przypadku mężczyzn, to te osoby nabywają jeszcze tytuł i odznakę zasłużony honorowy dawca krwi i to są 3 stopnie, ta najniższa to jest 3 stopnia, to jest odznaka brązowa, potem 2 srebrna i 3 to jest złota. Informacje te na wniosek albo samego dawcy, bądź na wniosek klubu, który go zrzesza, przesyłamy do Polskiego Czerwonego Krzyża i te odznaki nadaje Polski Czerwony Krzyż. Poza tym, co nieczęsto niestety jest respektowane, nabywa pewne uprawnienia do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych i tutaj wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia, bo czasem informujemy o tym, że podmioty lecznicze łamią tę zasadę albo w rejestracji jest osoba nie do końca świadoma praw i pewnych przywilejów. Skarżą się dawcy, że na przykład byli gdzieś w poradni, bo to dotyczy lecznictwa ambulatoryjnego, no i nie zostali przyjęci poza kolejnością. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że dawca, tak jak na początku mówiłam, to jest osoba zdrowa. A jeżeli ktoś ma problem zdrowotny, to nie może oddawać krwi. Jeśli on będzie czekał pół roku w kolejce, to pół roku jest zablokowany, nie może oddawać krwi. I jego przywilejem jest, że jeżeli nie może być przyjęty w dniu, w którym się zgłosił, bo zawsze takie prawdopodobieństwo jest, to powinien być w możliwie najszybszym, najlepiej w ciągu 7 dni przyjęty i to powinno być honorowane, a osoba, która taką osobę rejestruje, powinna też powiadomić innych pacjentów, że to jest honorowy dawca, natomiast honorowy dawca powinien przedstawić tą legitymację zasłużonego honorowego dawcy krwi. Jeśli to będzie przestrzegane, więcej dawców dawców szybciej wrócić do zdrowia i szybciej wrócić do oddawania i ratowania życia innym osobom. Czasem właśnie jest im przykro, że nikt tego nie honoruje albo nie wie, natomiast są też dobre przykłady, gdzie są, jak wchodzę do podmiotu leczniczego, są plakaty, że w tym szpitalu czy w tej poradni przyjmujemy poza kolejnością i też, tak jak powiedziałam, Narodowy Fundusz Zdrowia wspiera nas w tym i jest świadom, że te osoby jakby omijają tą obowiązującą kolejkę, ale to wynika z ich przywileju. Nie łamiane są tutaj przepisy i też do osób, które nie są honorowymi dawcami, a są pacjentami, taka moja prośba, żeby respektować, pomagać honorowym dawcom i być życzliwym, żeby nie czuli się jak intruzi, bo czasem jest im z tego powodu przykro. I są wykaz leków, które objęte są właśnie tych podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu, których może dawca skorzystać w związku z oddawaniem krwi. A po oddaniu 20 litrów krwi każdy honorowy dawca, już bez względu na płeć, otrzymuje tytuł i odznakę honorowy dawca krwi zasłużony dla zdrowia narodu. Jest to odznaka nadawana przez ministra zdrowia. Jest to najwyższa odznaka, jeśli chodzi o te tytuły dla honorowych dawców krwi. Ona nie niesie za sobą jakichś już dodatkowych przywilejów, ale to już naprawdę jest duży wyczyn i duże osiągnięcie. Natomiast mamy takich rekordzistów, którzy oddali ponad 180 litrów krwi, więc całe
0: życie. Tutaj na Podkarpaciu.
1: Oczywiście. I przy okazji jakichkolwiek właśnie oni się też włączyli w krzewienie idei honorowego dawstwa i przy okazji jakichkolwiek takich uroczystości, których organizujemy, czy to we współpracy z panią wojewodą, z urzędem miasta, z prezydentem, czy też organizujemy sami, mówimy o tych osobach, bo są godni naśladowania. I to są te przywileje. Ja też chcę zaznaczyć jedną najważniejszą rzecz. One są nieliczne, niewielkie, ale zdecydowana większość dawców nie przychodzi dla tych przywilejów. Oddają krew, bo mają taką potrzebę, oddają krew, bo chcą pomagać innym i czuć się lepszymi i oddają krew, bo są świadomi, że ich decyzja może uratować życie kilku osób, nie tylko jednej.
0: Gdyby mogła Pani skierować taką jedną krótką wiadomość do wszystkich potencjalnych dawców, co by to było?
1: Przede wszystkim, że to jest bezpieczne, że ich decyzja to jest bezinteresowne ratowanie życia ludzkiego, że zdecydowanie niestety częściej potrzebują ludzie krwi. Każdy z nas ma większe prawdopodobieństwo, że będzie potrzebował, będzie po stronie pacjenta, a więc ta decyzja jest bardzo istotna. Krew potrzebna jest przez cały rok, każdego dnia, że jest to bezpieczne i że będą mieli, bo to są słowa, cytuję, honorowych dawców, poczucie zrobienia czegoś dobrego dla ludzi i nie ja ich nazywam i inni cichymi bohaterami, bo oni się tym nie obnoszą. Robią to dla ratowania ludzkiego życia. Czasem te decyzje były spowodowane tym, że ktoś bliski miał uratowane życie przez decyzję kogoś, kogo nie znali, bo oni mieli zupełnie inną grupę i to jest bardzo istotne. To jest właśnie to, co powiedziałam, taki altruizm, to ich poświęcenie i życzę innym, zamiast na przykład czasem tylko skupiać się na tych ciemnych stronach życia albo krytykując innych, znajdźmy w sobie taki entuzjazm i jak się pomaga innym, to się czerpie też przyjemność z życia, z bycia potrzebnym. I to jest takie chyba motto i najbardziej takie zachęcające. Pomagając innym, pomagamy sobie.
0: Serdecznie dziękuję Pani za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i życzę zdrowia oczywiście wszystkim.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Helu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.